0: Do nocy ogień opanował około 150 hektarów lasu, a w jego gaszenie zaangażowanych zostało ponad 300 strażaków. Nie wiadomo dokładnie, ile może jeszcze potrwać walka z żywiołem, ale jak przekazał nam rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, dogaszanie pożaru może potrwać nawet ponad tydzień.
1: Warunkami sprzyjającymi jest pora nocna, ponieważ wzrosła troszeczkę wilgotność, spadła temperatura powietrza, niemniej jednak utrudnieniem jest właśnie ciemność i prowadzenie działań gaśniczych w terenie leśnym w porze nocnej. No jest niestety utrudniona z uwagi na to, że widoczność jest ograniczona. Musimy zachować szczególną ostrożność, nawet poruszając się ratownicy, jeżeli gdzieś tam muszą przejść z jednego miejsca w drugie, trzeba bardzo ostrożnie uważać, aby nie popchnąć się, nie doznać urazu podczas poruszania się w porze nocnej na terenie leśnym. Ciężko jednoznacznie określić, ile jeszcze te działania potrwają, czy to będzie kilka dni, czy być może tydzień, bądź więcej.
0: Jak ostrzegają strażacy, z powodu dużego poboru wody w pobliskich miejscowościach może brakować wody w kranach. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że projekt Wolność, uruchomiony dzień wcześniej w celu wsparcia żeglugi przez cieśninę Ormus, został tymczasowo wstrzymany. Decyzję uzasadnił postępami w rozmowach z Iranem. Jak przekazał, ruch ten jest efektem konsultacji z innymi państwami oraz, jak to określił, sukcesów militarnych USA w regionie. Dodał, że strony zbliżają się do zawarcia pełnego porozumienia. Mimo zawieszenia projektu, blokada cieśniny pozostaje w mocy. Ma to umożliwić ocenę, czy negocjacje zakończą się podpisaniem umowy. Prezydent nie przedstawił dodatkowych szczegółów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci kolejny projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów, zapowiedział Donald Tusk. Jedyna zmiana ma polegać na zaostrzeniu kar za oszustwa związane z kryptowalutami. Ten cyrk już był, tak o ponownym składaniu niemal identycznej ustawy o kryptowalutach mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
2: Po raz kolejny my pokażemy, że prezydent jest jakoś umoczony w kryptowaluty, a prezydent się odwinie w ten sposób, żeby pokazać, że nie jest i że to jest niemiecki rząd Donalda Tuska, który gnębi obywateli.
0: Poseł PiS Łukasz Schreiber podkreśla, że jego partia poprze ustawę tylko wtedy, gdy do przepisów zostaną dodane poprawki zaproponowane przez opozycję.
3: Wskazywaliśmy, jakie są nasze zastrzeżenia wcześniej, także jeżeli one zostaną wzięte pod uwagę, to jak najbardziej.
0: Ustawą o kryptoaktywach Sejm zajmie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.
4: Fakty i ludzie.
0: 22-letni Antoni Kowalski, pierwszy polski snukerzysta, który wystąpił w Mistrzostwach Świata, w rozmowie z RMF FM opowiada o swoim debiucie w meczce dyscypliny Crucible Theatre w Sheffield. Mimo porażki w pierwszej rundzie z grającą legendą Markiem Williamsem, Antek jest zadowolony z występu. Jego grę docenił także rywal, trzykrotny mistrz świata, ale także inna legenda, Ronnie O'Sullivan.
5: To jest chyba tak, jak pogadać z Robertem Lewandowskim, jak jesteś młodym piłkarzem, coś takiego?
6: No nawet lepiej z jakimś Messim, jakby można było pogadać od razu. No, Roni to jest...
5: Jaki to jest gość?
6: Przede wszystkim najlepszy gracz w historii. Nie, lepszego nie było i według mnie nie będzie. To jest po prostu geniusz snookera. On się bardzo blisko trzyma z moją menadżerką, więc bardzo często o mnie rozmawiają.
5: No właśnie, bo to prawda, że on do ciebie, do twojej menadżerki się odezwał? Legenda do ciebie, nie w drugą stronę?
6: Powiem więcej, on oglądał nawet moje mecze kwalifikacyjne.
0: Całą rozmowę naszego dziennikarza sportowego Cezarego Dziwiszka z zawodnikiem snookera Antonim Kowalskim polecamy na RMF24.pl. Cztery koła i cztery nogi. Brytyjczyk George Collar i jego syn Joshua ustanowili trzy nowe rowerowe rekordy świata. Przejechali wspólnie 30 tysięcy kilometrów. Zebrane przez nich od sponsorów pieniądze zasilą konto organizacji UNICEF opiekującej się dziećmi. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
7: Po 400 dniach w drodze brytyjska para powróciła do rodzinnego Norwich. Przejechała przez 31 państw, pokonując dystans odpowiadający 3/4 długości równika. Ojciec i syn pobili w tej kategorii 3 dotychczasowe rekordy, pokonali tę trasę najszybciej, dotarli najdalej i odwiedzili w tym składzie najwięcej krajów. Jak donoszą brytyjskie media, cykliści dziennie spalali 4000 kalorii każdy. To równowartość około 12 zjedzonych pączków.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Maturalne wycieki na szczęście nie zdarzają się już przed maturą, a w trakcie trwania egzaminu, mówi Katarzyna Lubnauer. Wiceminister edukacji była gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie RMF FM. Posłuchajmy.
8: Ja przypomnę, że maturę w tym roku zdaje ponad 350 tysięcy uczniów, 355 tysięcy uczniów i zawsze wśród nich zdarzają się takie osoby, które w ogóle nie przychodzą po to, żeby zdać egzamin maturalny, tylko po to, żeby zobaczyć, jak wygląda, ponieważ skończyli jakiś tam etap, bo przypomnę, że na przykład bardzo często ci, którzy skończyli już technikum, już mają zawód w tym znaczeniu, że mają uprawnienie, już nawet mają tytuł technika, natomiast maturę podchodzą do niej, ale nie każdy chce ją
9: zdać. Są też tacy, którzy zdają drugi raz, albo trzeci, albo drugi, czwarty, albo poprawiają ją, to się tak ładnie nazywa.
8: Albo osoby, które są na, uczą się w szkołach dla dorosłych i tak naprawdę podchodzą
9: trochę.
8: Ale
9: to oni robią te zdjęcia, oni wrzucają to do sieci? Bo
8: my
9: to jest
8: nie wiemy
9: pytanie
8: dokładnie, natomiast powiedzmy jedną rzecz. My od dłuższego czasu, na szczęście, odpukać niemalowane, jakbym miała gdzie, nie mamy wycieków przed egzaminami, czyli to, co się pojawia, to się pojawiają zdjęcia już w tym momencie, w którym uczniowie już siedzą i piszą pracę. W związku z tym tego nie wolno robić i to jest zakazane, ale to już nie wytwarza takiej szkody, jak kiedyś, kiedy zdarzały się, że były wycieki przed egzaminami i to był problem.
9: Wytwarza szkodę, dlatego że jak to wyciekło o 9.14 wczoraj, to odpowiedzi mogą być przy użyciu sztucznej inteligencji o 9.30 albo 9.40.
8: Ja wiem, że ktoś sobie wyobraża...
9: Jedni mają, drudzy nie mają.
8: No nie. Ja wiem, że niektórzy sobie wyobrażają taką scenę, jak z filmu akcji, że ktoś wchodzi do ubikacji,
9: i dostaje.
8: Odkleja, na co dostaje? Przecież nie ma telefonu. Przecież to nie jest tak, że jak wychodzi z sali, to mu dodaje telefon. No to ja wiem, wyobrażamy sobie pod toaletą przyklejony taśmą telefon, który wyciąga w tym momencie.
9: Może pani zapewnić, że tak nie jest?
8: Oczywiście w większości przypadków tak nie jest. Jeżeli w całej Polsce zjawił jeden James Bond się pojawił, który w ten sposób zrobił, to myślę, że nie jest to
9: rzeczą. To po co to jest ujawniane? Ktoś to rozwiązał.
8: Z kilku powodów. Po pierwsze,
9: nie dla sportu.
8: Po pierwsze dlatego, że bardzo ciekawi tego są wszyscy dziennikarze, różne media takie internetowe.
9: Ale za to można sporo zapłacić, unieważnienie egzaminu.
8: Tak, dla tej osoby. Ale jeżeli ta osoba wchodzi nie zamierzając zdawać tego egzaminu, przychodzi tylko po to w tym celu, ponieważ nie jest jego celem zdawanie matury, no to w tym momencie ta szkoda, jaka jest wynikająca z faktu, że zostanie wyrzucona, jest dla niego mała.
9: Ale ma pani pewność, pani minister, że naprawdę nie jest tak, że ktoś z tego potem korzysta?
8: Mam pewność, że nie jest to zjawisko masowe, co najlepiej świadczy fakt, że nie mamy setek prac, w których na przykład z tych najważniejszych przedmiotów z rozszerzeń, typu biologia, chemia, które decydują na przykład o medycynie, albo nie wiem, historia, która decyduje o prawie, mamy masowo 100%.
9: Dobrze, to pytanie, czy będzie planowane jakieś zaostrzenie kar? Bo na razie to jest unieważnienie egzaminu dla osoby, która nie chciała go zdawać, albo która go zdaje, żeby poprawić, albo tak naprawdę właśnie po to, żeby ujawnić, to jest żadna kara.
8: Oczywiście zgłaszamy takie CK, jeżeli uznaje, że doszło do złamania prawa, to zgłasza to do prokuratury. Natomiast my musimy zdać sobie sprawę, że w ogóle kwestia egzaminów to jest kwestia tego, że to w przyszłości musi się zmienić. I chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w czasach sztucznej inteligencji, w czasach, w których można mieć okulary ze sztuczną inteligencją i tak dalej, nawet nie trzeba wynosić tej pracy, jeżeli w ten sposób korzystamy. I więc musimy w przyszłości prawdopodobnie pomyśleć. Myślę, że to jest pieśń na razie przyszłości, ale będą musiały być centra egzaminacyjne, w których nie ma dostępu internetu, w których rzeczywiście uczniowie piszą bardzo w kontrolowanych warunkach.
9: W puszkach takich, że nawet nie ma internetu, wszystko odcięte.
8: No to jest, niektóre są takie szkoły już w Warszawie, w których nie ma internetu, bo tak jest zbudowana sama szkoła, że po prostu nie dochodzi tam sieć.
9: No dobrze, to skoro jesteśmy przy tych... A jeszcze pytanie, ile takich zawiadomień do prokuratury w takich sprawach złożono?
8: Nie wiem, to tym się zajmuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, jeżeli uzna, że rzeczywiście doszło do złamania prawa.
9: Pytanie o te szkoły i bez telefonów. Od przyszłego roku ma być szkoła bez telefonów. Czy to nie jest tak, że już to trochę funkcjonowało i teraz tylko dobijamy to zakazem?
8: To jest oczekiwanie nauczycieli. My w ramach reformy Kompas Jutra spotykamy się z nauczycielami. Spotkaliśmy się już z ponad 20 tysiącami nauczycieli na spotkaniach. Całe kierownictwo, ja tych spotkań już odbyłam 20 parę. W sumie jako całe kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej ponad 70. I tego oczekiwali też nauczyciele. Mówią, że łatwiej jest im rozmawiać z rodzicami, łatwiej jest przekonywać do tego, że to rozwiązanie ma sens i jest konieczne w momencie, w którym jest to na poziomie ustawowym. W związku z tym zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, które ustawowo wprowadzi zakaz używania telefonów w szkole podstawowej, publicznej szkole podstawowej i na przerwach, i na lekcjach.
9: A czego się spodziewacie po tym zakazie?
8: Spodziewamy się, że po pierwsze to już wtedy będzie obejmować wszystkie szkoły, a nie tylko te kilkadziesiąt procent, które obecnie.
9: Ale chodzi nie tylko o to, żeby była taka zasada, tylko o to, żeby były jakieś skutki pozytywne.
8: Dla nas pozytywnym skutkiem będzie nawet to, że na przykład ci rodzice, którzy bardzo poważnie podchodzą do ograniczeń dotyczących dotyczących i social mediów, i gier komputerowych i tak dalej, będą mieli większy wpływ na wychowanie swoich dzieci w tym znaczeniu, że nie będzie to przerywane na czas szkoły.
9: Tylko też wiemy, chwili... że ogromna większość rodziców albo spora część kupuje dzieciom telefon pierwszy w wieku 8, 7 albo 6 lat.
8: To zauważmy, co my robimy, bo to nie jest tak, że robimy jedno działanie. Bo ja przypomnę, że również w tej chwili zmieniając podstawy programowe i wprowadzając reformę, zrobiliśmy ostre ograniczenie ekranów w przedszkolach. Czyli już do celów edukacyjnych

0: Mamy mnóstwo też małych szkół, takich, które ma kilkudziesięciu uczniów, to nawet to może być w sekretariacie u dyrektora.
1: To jest też pytanie o inne skutki, bo na przykład we Francji zakaz telefonów w szkołach to już 2018 rok i nie wpłynęło ani na wyniki w nauce, ani na agresję rówieśniczą, ani nawet na koncentrację specjalnie.
0: To wyjaśnijmy kilka rzeczy. Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę, że mamy dwa czynniki naraz. Po pierwsze, w te lata, które pan mówi, jednocześnie bardziej zwiększał się dostęp do internetu. My w tej chwili wiemy, i to wiemy z badań internet dzieci, że dzieci dziennie korzystają około 4,5 godziny z internetu, z czego pół godziny w szkole, 4 godziny w domu. I teraz to, co my robimy, między innymi jest sygnałem dla rodziców. Zobacz, co robi twoje dziecko. Skorzystaj z zasad kontroli rodzicielskiej. Prowadź jednak pewne ograniczenia.
1: I tutaj stawiamy kropkę, za chwilę wrócimy do rodziców.
0: Musimy zdać sobie sprawę, że szkoła tylko wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.
1: No dobrze, wspieracie rodziców, większość używu telefonicznego to jest dom.
0: Często też uświadamiamy. Ja poza spotkaniami z nauczycielami, spotykaliśmy się również z rodzicami, ponad 2000 rodziców, których spotkaliśmy. I praktycznie nie ma spotkania, żeby temat uzależnienia od smartfona, kwestii jednak higieny cyfrowej nie był omawiany. Z samej inicjatywy rodziców. To znaczy widać, że to jest dla nich bardzo ważny temat i temat, który ich bardzo niepokoi. W związku z tym wsparcie rodziców, ale pokazanie też tym rodzicom, którzy jeszcze sobie nie uświadamiają, jakie jest zagrożenie, jest bardzo ważnym elementem tego działania.
2: Podkreślała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: To jest Dobra Nocka w RMF FM, 12 minut po godzinie 2, a więc środek nocy to może nie być łatwy czas na nocnej zmianie, ale od czego mamy najlepszą muzykę? No to co? Chwila na rozruszanie kości z Whitney Houston? Śmiało. Maciek Rybak. Polecam.

Alex Warren na 23 minuty po godzinie 2. Dobranocka w RMF FM, Maciek Rybak mówię, cześć, może ktoś właśnie się obudził, no obowiązki czekają, ale z RMF FM szybko wam zleci. Rzecz, która może poprawić wam humor, dziś jest cheat day, czyli dzień bez diety. Ale, zanim rzucicie się do lodówki, zastanówmy się wspólnie, czy warto niszczyć to wytrwanie w postanowieniu noworocznym w dbaniu o sylwetkę. No żartuję, dajcie serniczka.

0: Grzegorz Chyży wpadł na dobrą nockę do RMF-u, a teraz kolejny temat z naszego radia internetowego RMF 24. Posłuchajcie, co ma nam do przekazania Michał Zieliński.
1: Są takie w Polsce super szpitale, gdzie super dziewczyny, które w dzisiejszych czasach decydują się na dzieci, że tak to ujmę, walą drzwiami i oknami, żeby właśnie tam wydać na świat swoje upragnione potomstwo. I jest taki fenomen w czasie, gdy porodów w Polsce mamy tak mało, że porodówki tracą sens i są likwidowane. Są takie szpitale, gdzie liczba porodów rośnie. Chwali się tym choćby szpital powiatowy w wielkopolskim Śremie. Tam mają około 50 noworodków więcej rok do roku. Taką statystyką chwali się dr Magdalena Szymczak ze Szpitala Powiatowego w Śremie, a rozmawiał z nią nasz dziennikarz Beniamin Kobiak-Piłat.
2: Pani doktor, o jakich liczbach mówimy, jeśli chodzi o porodówkę tutaj w Śremie?
3: Obecnie mamy liczba porodów, które u nas w tej chwili odbyły się, to są to porody, które odebraliśmy w liczbie 734, więc są to liczby, które cały czas wzrastają.
2: W
3: ciągu roku, tak. I mamy tak zwaną tendencję wzrostową. Patrząc na rodność kobiet, na statystyki, które niestety w tych naszych punktach pokazują, że coraz mniej młodych osób chce rodzić, to w tym rejonie my tego nie widzimy, co daje nam ogromną satysfakcję i chęci do pracy, do stwarzania jeszcze lepszych warunków, aby te kobiety były bezpieczne, aby czuły się przy nas jak w domu. Pragniemy, aby ta sala porodowa była tak naprawdę salą rodzinną, domową. Stąd mieliśmy pomysł, żeby porody odbywały się przy udziale mężów, ale nie tylko w czasie porodu. Również mężowie mogą pozostać z kobietami przez dalsze godziny ich już trwania z nowym potomkiem. Jest to bardzo piękne, bo to oddaje możliwość takiej naprawdę rodzinnej atmosfery i odpowiedzialności za dziecko, które się narodziło.
2: Ale to w takim
3: również
2: razie
3: ze strony mężów.
2: W takim razie chciałbym zapytać, czy to jest tak, że Śrem to jest taka kraina miłości, ostoja demografii polskiej? Czy mamy jednak taką, może trochę brzydko zabrzmi, ale turystykę porodową?
3: Wywodzę się z ośrodka, który kiedyś miał w swojej statystyce 8 tysięcy porodów. Chciałabym, aby Śrem był tym również ośrodkiem, który zwiększy ilość porodów, ale przede wszystkim da kobietom taką rodzinną atmosferę przy porodzie, z możliwością ograniczenia przede wszystkim bólu i aby one czuły się jak w domu, będąc przy mężu i również mając tą opiekę po porodzie ze strony ojca. Powiem szczerze, że obserwując pracę przede wszystkim położnych, to widzę ogromną empatię, ogromną chęć pomagania tym rodzącym. Ważne jest, że ta położna jest cały czas z nimi, rozmawia, analizuje. Są to rzeczy bardzo ważne. Ta pacjentka nie jest zostawiona sama sobie. Wszystkie możliwości tej opieki są dostosowane do jej potrzeb. Staramy się, aby ta pacjentka, aby ta rodząca była dla nas partnerem w tym, co się dzieje, aby naszym marzeniem jest, aby rodziła bezbólowo i myślę, że do tego będziemy dążyć. Poród ma być pięknym aktem, a nie wymuszonym przez naturę sposobem i w konsekwencji chęcią posiadania dzieci. Dlatego myślę, że takie ośrodki, które dadzą nam rodzinną atmosferę, wspaniałe położne, które potrafią być przy tych pacjentkach i możliwość tej atmosfery może zmobilizuje nasze Polki do zwiększenia ilości posiadania dzieci. Będą chciały tu u nas być, z nami rodzić i cieszyć się rozwojem zdrowych dzieci, bo o to nam najbardziej chodzi.
1: Mówi dr Magdalena Szymczak ze Szpitala Powiatowego w Śremie, a my w internetowym radiu RMF24 składamy też dziś życzenia położnym, które w tym tygodniu świętują podwójnie, bo dziś jest międzynarodowy, zaś w piątek Polski Dzień Położnej. O, położne mają nadzwyczajną pracę.
2: Jeśli chodzi o samą pracę położnej, gdybyśmy mieli może trochę przybliżyć słuchaczom, którzy nie wiedzą, na czym ona polega.
4: No właśnie, to nie jest taka wcale, by się wydawało, jedno płaszczyznowa praca. Każdemu się kojarzy, że praca położna to jest tylko praca z kobietą ciężarną, a właściwie najbardziej kojarzy się z pracą na sali porodowej czy z odbieraniem porodu. Natomiast faktycznie praca położna jest bardzo rozległa, bo dotyczy ona w zasadzie całego okresu życia kobiety od poczęcia do śmierci praktycznie, tak? Czyli przez wszystkie okresy kobiety położna ją przeprowadza. No my tutaj właściwie działamy wielobiegunowo, bo mamy położne i na sali porodowej stricte pracujące przy porodach, mamy na oddziałach położniczym, czyli tam, gdzie jest opieka już poporodowa. No i tutaj ta część, to jest część ginekologiczna, gdzie mamy i pacjentki ciężarne, czyli ten okres ciąży na różnych etapach, bo to jest i bardzo początkowe okresy ciąży i już ciąże donoszone, kiedy jeszcze nie rodzą, ale już wymagają jakiejś opieki. No i też bardzo duża grupa pacjentek ginekologicznych, ze schorzeniami ginekologicznymi. To też jest nasza opieka. Też pacjentek wszystkich tych po jakichś zabiegach, tak? Czy to zabiegach mniej rozległych, czy po operacjach, to również położne my przygotowujemy do zabiegów, my się opiekujemy pacjentkami po zabiegach i no i tak jak już mówiłam, tymi kobietami w okresie ciąży, gdzie jeszcze czekają na ten poród, nie?
1: Wyjaśniła Karolina Górniak, położna z wielkopolskiego Śremu. Jeszcze raz podkreślmy, to tam w szpitalu przychodzi na świat, mimo demograficznych trendów, coraz więcej Polek i Polaków. Gratulujemy, podziwiamy i pozdrawiamy.
5: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Dawid Podsiadło w RMF FM. Jego sezon to jest najlepsza muzyka na kwadrans przed godziną trzecią. A teraz w programie Dobranocka coś z internetu. Właśnie na to trafiłem. W Korei Południowej sprzedają zestaw bananów na każdy dzień. Znaczy w opakowaniu jest od dojrzałego do jeszcze zielonego banana, który no dojrzeje z upływem dni. No tylko powinni dać instrukcję, żeby nie zaczynać od tego zielonego właśnie.

0: Red Lipsy w RMF FM, ale teraz poważna sprawa. Również nocą, gdy dzieje się coś istotnego, jesteście z nami na bieżąco. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej ruszą do pomocy strażakom walczącym z tragicznym pożarem lasów na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. To najnowszy internetowy wpis ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Temat rozległego pożaru, który cały czas się rozprzestrzenia również w Faktach RMF FM. Najbliższe wydanie, punktualnie o 3:00.
1: Ciągle zbyt posępna.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Kolejny ranking
2: i kolejne zwycięstwo. RMF FM znów na pierwszym miejscu.
1: W marcu RMF FM zostało najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce. Wyprzedziliśmy telewizję,
3: gazety, portale
4: i inne stacje radiowe.
5: Na nasze informacje powoływano się ponad 3000 razy.
2: Fakty mówią same za siebie.
6: Dziękujemy Wam za zaufanie.
7: Punktualnie o godzinie 3:00 w RMF FM mamy dla Was zestaw aktualnych faktów. Przedstawi go Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
8: Walka z pożarem lasu na Lubelszczyźnie trwa. Bierze w niej udział ponad 300 strażaków, a kolejne siły pozostają w gotowości. Unieważniony przetarg na system szyfrowanej łączności dla policji Tetra. Jego wartość to blisko 100 milionów złotych. Wczoraj matematyka, dziś język obcynowożytny. Przed nami kolejny dzień matur. Trwa akcja gaśnicza pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Na miejscu pracuje 88 zastępów straży pożarnej, a kolejne siły, w tym specjalistyczny moduł do walki z wielkopowierzchniowymi pożarami, pozostają w gotowości. Ogień, przypomnijmy, pojawił się wczoraj po południu w pobliżu wsi Kozaki w powiecie biłgorajskim i szybko objął ponad 150 hektarów lasu. W trakcie działań doszło też do katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Aktualnie w akcji uczestniczy około 300 strażaków. Na miejsce zdarzenia udają się także szef MSWiA Marcin Kierwiński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej oraz minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Wart blisko 100 milionów złotych przetarg na system szyfrowanej łączności dla policji Tetra unieważniony, jak dowiedział się reporter RMF FM. Taka decyzja zapadła ze względu na interes bezpieczeństwa państwa. Jednym z dostawców został podmiot powiązany z chińską firmą. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
9: Wybór ofert został już unieważniony. Niebawem ta sama decyzja będzie dotyczyć całego przetargu i policja zapowiada ogłoszenie kolejnego postępowania, do którego stworzony zostanie opis zamawianego systemu tak, by odpowiadał wymogom nowej ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa. Zapisy tej regulacji sprawiają, że chiński dostawca mógłby być uznany za tak zwanego dostawcę wysokiego ryzyka. Jeśli tak by się stało, policja miałaby 4 lata na pozbycie się sprzętu od tego dostawcy. Dlatego w opisie przedmiotu zamówienia mają być gwarancje, by pozyskiwane teraz systemy pochodziły od podmiotów, które dają rękojmię bezpieczeństwa. Zgodnie z ustawą wątpliwości nie może wzbudzać ani łańcuch dostaw, ani sam dostawca.
1: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
8: Bon senioralny z zielonym światłem od rządu. To wsparcie dla osób starszych, które nie będzie wypłacane w formie gotówki, lecz w formie usług pomocy. No o tym w faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
10: To szeroko rozumiana opieka, której mogą wymagać seniorzy. Pomoc w ubraniu się, w przygotowaniu jedzenia, sprzątaniu. Wszystko, co w obliczu wyzwań związanych z jesienią życia, może sprawiać trudności. Na sfinansowanie takiego właśnie wsparcia trafią pieniądze z bonu.
11: Ważnym elementem tej ustawy będzie prowadzenie koordynatora opieki senioralnej. Nie każdy ma pełny dostęp do informacji. Chodzi o to, żeby każdego, kto chce skorzystać z takiej opieki, żeby był poinformowany o tym.
10: Dodaje rzecznik rządu Adam Szłapka. By z niego skorzystać, trzeba będzie spełnić warunki. Trzeba mieć więcej niż 65 lat oraz średni miesięczny dochód poniżej 3410 zł. Obsługą programu zajmą się samorządy i będzie on wprowadzany stopniowo. Najpierw w gminach, które do tej pory nie oferowały takiej pomocy, i tam seniorzy mogą jej potrzebować najbardziej.
8: W drugim dniu egzaminu dojrzałości maturzyści zmierzyli się z matematyką na poziomie podstawowym. Tak było wczoraj. Jak im poszło?
12: Całą maturę zrobiłem w ciągu 1,5 godziny, ale sprawdzałem kolejne 40 minut, bo żeby mieć pewność tego, że wszystko będzie okej. Okay.
13: Bardzo łatwe, szczerze powiedziawszy. Takie może być życiówka.
14: Blisko setki będzie?
13: Raczej tak.
14: To przypomnij, jakie były zadania.
13: Proste, nie było jakiejś takiej za bardzo optymalizacji. Na koniec tam było jakieś zadanie, że była po prostu funkcja kwadratowa i wystarczyło P i Q obliczyć. W zasadzie to samo P i wszystko wychodziło ładne. Ładne liczby, wszystko się skracało, więc...
14: Bez zaskoczenia.
13: Bez zaskoczenia. Raczej w sumie jest takie zaskoczenie, ale pozytywne.
8: Z maturzystami w liceum w mazurskim Węgorzewie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Arkusze z egzaminu z matematyki i przykładowe rozwiązania znajdziecie na rmf24.pl. A dziś trzeci dzień matur i język obcynowożytny. Najwięcej osób zdecydowało się tradycyjnie na angielski. Trzymamy kciuki.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
8: Pozostajemy w temacie ważnym dla młodszych słuchaczy i pytanie, czy rządzący rządzący planują ograniczenie dzieciom dostępu do mediów społecznościowych. Pierwsze kraje, na przykład Australia, wprowadziły już obostrzenia. A co planuje polski rząd? Tomasz Terlikowski pytał o tę sprawę wiceminister edukacji Katarzynę Lubnauer.
3: Są raporty między innymi już z tego, co się stało w Australii, że to się okazało nieskuteczne.
4: No właśnie, no to się chciałem zapytać. Większość tych dzieci odzyskała swoje konta.
3: No tak, ale niech pan zwróci uwagę, tam kilka wniosków mamy. Po pierwsze, nieskuteczna była sama metoda. Okazało się, że te metody, które oni zastosowali, są nieskuteczne.
4: Mamy
3: my chcemy skorzystać z tak zwanej europejskiej tożsamości cyfrowej, która będzie dostępna już od grudnia tego roku. W związku z tym, po pierwsze, mamy skuteczniejsze narzędzie, po pierwsze. Po drugie, tam zwracają uwagę, że źle to podzielono jakby wiekiem, a nie podzielono jakby na etapy edukacyjne. My dlatego ten wiek 15 lat mówimy, że to jest
4: koniec podstawówki,
3: a inne rozwiązanie już dla szkół ponadpodstawowych, gdzie już są starsze dzieci. W związku z tym to też jest kwestia wyciągnięcia jednak wniosków z tego, co się dzieje w Australii. W tej chwili również trwają w rządzie prace, to za to odpowiada Ministerstwo już Cyfryzacji, za kwestią ograniczenia dostępu dzieci do pornografii. My wiemy też, jaki jest ogromny problem z tym, że w tej chwili wystarczy kliknąć...
4: Ośmiolatki już niestety pierwsze mają dostęp do materiałów pornograficznych.
3: I tutaj działać trzeba na kilku frontach. Jednym frontem jest edukacja zdrowotna, ale drugim frontem jest to, że jednak wprowadzamy ostrzejsze ograniczenia po prostu cyfrowe dotyczące tego, kto ma akcję. To nie wystarczy tylko kliknąć, że ma się 18 lat.
4: I tutaj rozwiązania będą lepsze, rozumiem, będzie lepiej niż w Australii. Taką macie nadzieję.
3: Taką mamy nadzieję.
4: To jest, skoro jesteśmy przy edukacji zdrowotnej, arcybiskup Wojda na Jasnej Górze 3 maja ostro skrytykował MEN i powiedział, że wprowadza MEN jako przedmiot edukację zdrowotną, która jako przedmiot nieobowiązkowy cieszyła się zaledwie 30% frekwencją, ale to nie przeszkodziło, aby została wprowadzona jako obowiązkowo. Podczas gdy na religię chodzi dzisiaj mniej więcej 70% uczniów i ona nie jest obowiązkowa.
3: Przynajmniej szczerze wreszcie episkopat odpowiedział, o co chodzi. Że chodzi tak naprawdę o to, że widzą, że spada liczba dzieciaków chodzących na religię, w związku z tym chcieliby, żeby była obowiązkowa religia.
4: Episkopat chce ubić deal z Ministerstwem Edukacji Narodowej?
3: Wszystko na to wskazuje, sądząc po tych słowach Wojdy. Natomiast zauważmy, że nie może być obowiązkowa religia bądź etyka, to co zresztą wnioskuje również PiS, między innymi minister Czarnek, dlatego, że mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2009 roku, który wyraźnie wskazuje, że zarówno religia, jak i etyka mają charakter formacyjny i musi być to kwestia decyzji rodzica dotyczącej wychowania dziecka. To, czy chce, żeby dziecko chodziło na oba te przedmioty, na żaden z tych przedmiotów lub na jeden z tych przedmiotów. I my uważamy, że jeżeli ktoś mówi bardzo dużo o woli rodziców dotyczącej wychowania dziecka, w jakim duchu chcą wychowywać dziecko, to powinien też przestrzegać tej zasady, że to rodzic decyduje
4: o tym
3: wychowaniu.
4: Jednym słowem. Nie da się, bo może to ustępstwo
3: pierwsze,
4: by zakończyło całą tą dyskusję.
3: Edukacja zdrowotna nie jest przedmiotem ideologicznym. Jest przedmiotem czysto wiedzowym. Pan czytał je podstawę programową. Myślę, że pan jest jednym z nielicznych dziennikarzy zresztą, który przeczytał podstawę programową edukacji zdrowotnej.
4: Ale ja nie jestem stroną tego dealu, o tak bym powiedział.
3: Dobrze, ale edukacja zdrowotna jest przedmiotem wiedzowym. Co więcej, my wiemy, jak to się rozkładało w poszczególnych latach, jeśli chodzi o liczbę dzieci chodzących na edukację zdrowotną i wiemy, że to nie była decyzja rodziców o charakterze ideologicznym, bo najwięcej dzieci chodzi w najmłodszych klasach. Co więcej, znamy szkoły katolickie, w której chodzi 80% dzieci na edukację zdrowotną, mimo tego, że jest nieobowiązkowa. I teraz cała idea polega na tym, że zdajemy sobie również sprawę, że to różnie wyglądało z organizacją w różnych szkołach. Jeżeli ktoś organizuje edukację zdrowotną na godzinie 7:20 w piątek, no to nie dziwmy się, albo w poniedziałek jeszcze gorzej, to nie dziwmy się, że tam nie ma chętnych. Wynikało to po prostu z tego, jak to było zorganizowane.
4: Ale to jest odpowiedź edukacyjna. Ja się pytam o czystą politykę. Jeśli można się dogadać, osiągnąć deal, mieć spokój, to dlaczego tego nie zrobić?
3: Nie wprowadzimy obowiązkowej religii, albo jak to mówi pan Czarnek, obowiązkowej etyki z możliwością zamiany na religię. Ponieważ wyrok TK mówi jednoznacznie, że jedno i drugie ma charakter formacyjny. Co więcej, najczęściej uprawnienia do nauczania etyki mają ci sami katecheci, którzy uczą religii.
4: Ale uczą też poloniści, historycy i tak dalej.
3: No, ale to nie wszędzie jest wybór, więc w pewnym miejscu...
4: Dodajmy, mielibyśmy... że edukacji zdrowotnej też czasem uczą katecheci.
3: Oczywiście, mają prawo, ale to jest przedmiot wiedzowy. Tam dziecko uczy się o tym, jak sobie radzić ze zdrowiem psychicznym, jak sobie radzić z kwestiami związanymi ze zdrowym odżywianiem, jak aktywnie żyć, w jaki sposób badać się i po co są w ogóle badania.
4: Może się też
3: i tak dalej.
4: Uczyć tego, jak uczył, jak żyć Platon, jak uczył Arystoteles, jak uczyli stoicy.
3: Mimo wszystko, to mówi pan o filozofii, elementy filozofii
4: no,
3: są na przykład w historii.
4: Ale etyka to jest częścią filozofii. No, tak by...
3: Elementy filozofii, taki moduł filozoficzny jest w wielu przedmiotach po reformie Kompas Jutra, bo też widzimy potrzebę uczenia młodych ludzi ludzi również o takich rzeczach jak filozofia.
4: To jest pytanie o stopień z edukacji zdrowotnej. Nie obawiacie się, że to jest dość niebezpieczne, bo to będzie służyć podnoszeniu średniej.
3: To niestety już jest wymóg formalny wynikający z faktu, że nam też zawetował pan prezydent ustawę, która dawała nam trochę większą swobodę dotyczącą realizowania wielu przedmiotów, tą w grudniu, którą zawetował. My mamy jakby obowiązek, że jeżeli przedmiot jest obowiązkowy, to musi być na ocenę.
4: Dobrze, to jeszcze pytanie o nieobowiązkowe prace domowe. Czy nieoceniane nieobowiązkowe prace domowe w ogóle nie będzie, czy tylko w tym roku?
3: Dobrze, no więc może ja przeczytam, ponieważ specjalnie się przygotowałam do dzisiejszej rozmowy.
4: Wiadomo, my zawsze pytamy o prace domowe, bo nas o to pytają nasi słuchacze.
3: Na trud daremny. Uczeń się trudzi, pióro w dłoń chwyta, lecz wirtualna mądrość już świta. Po co po nocach kartki mazać żmudnie, gdy bot w sekundę skrobnie tekst cudnie. Nauczyciel czyta, sztuczny spryt chwali, a sens tej pracy w necie się spali.
4: To jest poezja czyja?
3: To jest poezja Google'a. To jest poezja, nawet już nie potrzebujemy do tego specjalnego czatu GPT.
4: To nawet nie jest ksiądz Baka, to tak jest.
3: Ja rozumiem.
4: Słabe.
3: Ja przypomnę, że ksiądz Baka, nie, ksiądz Baka nie, ale któryś z tych autorów takich prawicowych został w swoim czasie do lektur wprowadzony, mimo tego, że poziom tej nie ma
4: poezji. To jest oczywiście barok, ale powiedziałbym, to jest ciekawa.
3: Ale wie pan co, mam też gdzieś w stylu Kochanowskiego zrobiłam podobną fraszkę.
4: Ale nie będę już czytać. Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga sztuczna inteligencja, tym pojawieniem swoim
3: mojemu
4: myśle. Dobrze, ale zostawmy trenę.
3: I o to chodzi. Chodzi o
4: wczoraj
3: innego.
4: Był egzamin
3: chodzi
4: z Matem Spolskiego.
3: Chodzi o bardzo ważną rzecz, że my musimy w ogóle zmienić podejście do pewnych rzeczy, do tego, jak coś robimy, w momencie, w którym zmieniła się technologicznie edukacja. Mówiliśmy niedawno o kwestiach związanych z egzaminami, że jak się będą musiały zmieniać w przyszłości egzaminy, biorąc pod uwagę, co zrobiła z tym sztuczna inteligencja. Już ta sztuczna inteligencja jest dostępna dla każdego. To nie jest tak jak kiedyś, że musieliśmy mieć specjalne, płatne oprogramowanie. Ja specjalnie nie wykorzystałam czatu GPT, który mam w wersji płatnej, tylko wykorzystałam Google.

0: książeczki z rozwiązaniami zadań do prac domowych.
1: I tak dalej.
0: To też już późniejsze czasy. Za naszych czasów nie było.
1: 74 rocznik.
0: Ja jestem 69.
1: Pamiętam,
0: w związku z tym
1: już.
0: tego jeszcze nie było. Potem się pojawiły, rzeczywiście ma pan rację, bryki, potem się pojawiły całe strony, gdzie były rozwiązania zadań. W tej chwili to jest kwestia zrobienia zdjęcia i wrzucenia do Google'a, żeby mieć rozwiązanie z matematyki, chemii, z wypracowania.
2: Czyli rozumiem, nie przewidujecie w ogóle prac domowych.
0: Prace domowe
2: powrotu obowiązkowych, sprawdzanych
0: prace
2: i ocenianych.
0: Prace powinny być zadawane i powinny być sprawdzane. Tylko po to, żeby otrzymać informację zwrotną, po to, żeby uczeń wiedział, co powinien poprawić. Jeżeli ona nie jest oceniana na ocenę, tylko uczeń otrzymuje informację zwrotną, to i sens tej pracy domowej istnieje.
2: Czyli nic się
0: zachęcamy nauczycieli do zadawania prac domowych, natomiast nie ma sensu oceniania czegoś, co nie jest pracą własną ucznia.
3: Podkreślała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Kiedyś prace domowe to zeszyty, zeszyty i jeszcze raz zeszyty, a w dorosłości no to już okna trzeba umyć, śmieci wynieść, no ogólnie porządek zrobić, czy inne tam ponaprawiać. No i tak to się właśnie kręci. Jak najlepsza muzyka w RMF FM. Maciek Rybak, cześć ponownie.

0: czasem.
1: Środek nocy, w wielu miejscach cisza i spokój i RMF FM tam w tle sobie gra. Tak wygląda obraz otaczającej nas rzeczywistości na 20 minut po godzinie 3. I zawsze powtarzam, że nocne radio ma swój wyjątkowy klimat i charakter. Kontynuowałbym więc ten tajemniczy klimat. Najlepsza muzyka.

0: RMF FM zawsze z wami, również o tej trudnej godzinie, 26 minut po trzeciej i niektórzy się budzą. Dzień dobry. A widzieliście już naszą nową reklamę w telewizji? Tą o was, naszych słuchaczach, bo nowo każdy ma swoją historię z RMF FM, również gwiazdy takie jak Marek Piekarczyk. Zresztą sam wam szybko opowie. Marku?
1: W latach 90. mieszkałem w Nowym Jorku. To RMF namówił mnie do powrotu. I bardzo dobrze.
0: www.rmf.fm. Na naszej stronie czekamy na twoją historię, a muzycznie łapcie teraz mocną i nostalgiczną opowieść. Właśnie od Piekarczyka i Jugopolis.

0: Najlepsza muzyka w RMF FM. A teraz kolejne odcinki audiobooka 70 lat mojego dzieciństwa, czyli Niech Pan Powie Coś Wesołego. Autorem i lektorem jest Stefan Friedman. Posłuchajcie teraz RMF FM.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
2: Padło pierwsze pytanie. A dlaczego chcesz zdawać tu do nas, do łódzkiej szkoły? Zapytała, jak się domyślałem, przewodnicząca, pani dziekan. A bo w Warszawie jest za wysoki poziom. Najpierw wyleciało ze mnie to zdanie, a dopiero potem dotarło do mnie, co powiedziałem. No chyba nie muszę mówić o braku sukcesu. Wracałem do domu najbliższym pociągiem z dworca Łódź Fabryczna. Nawet nie miałem siły, żeby siebie za to opierdzielić, żeby sobie powiedzieć, co myślę o takim kretynie, bajoku, nieodpowiedzialnym baranie. To byłem załamany. Myślałem o rodzicach, w domu mama, w teatrze tata, Krystyna, kumple. No co ja powiem? Teraz bądź sprytny, wesołku. Koła stukały, słupy trakcji przelatywały jak myśl. No i co zrobiłeś? Musiałeś, durniu, żartować, a głupi mózg, jak te koła po szynach, odpowiadał: musiałem, musiałem, musiałem, musiałem, musiałem. Do wojska nie poszedłem. Odroczenie załatwił mi sam prezes radiokomitetu, generał brygady Włodzimierz Sokorski. Dbał o mnie jak o rodzinę. Byłem przecież mężem jego żony. Oczywiście w radiowych matysiakach. Basia Klimkiewicz, prywatnie żona prezesa, grała w tej audycji żonę Gienka Elżbietę. Zrobiłem jej nawet dziecko w audycji. No i co? Miałem szczęście. Miałem. I to jakie? Odroczyli. Ale od munduru nie uciekłem. Dostałem czarny esesmański w filmie. Ranny w lesie. Janusz Nasweter, reżyser od filmów dla młodzieży, postanowił zrobić kino dla dorosłych. Balladę partyzancką Ranny w lesie według książki Witolda Zalewskiego. To był już mój kolejny film, ale dla Daniela Olbrychskiego pierwszy. I pierwszy film wojenny, w którym do oficera mówiło się panie kapitanie, a nie obywatelu. 18-letni Daniel zagrał Korala, a ja Maćka. Moja rola była mniejsza, ale fajniejsza. W filmie stanowiliśmy parę bohaterskich partyzantów, dlatego musieliśmy się poznać i polubić. I chyba to się udało. Na zdjęciach plenerowych w Augustowie, w bazie PTTK, mieszkaliśmy w jednym pokoju. Daniel był zielony i zamknięty w sobie, bardzo przejęty i zdyscyplinowany. A do tego był alergikiem. No tak przynajmniej uważał. Puszczał sobie stale krople do nosa, popijał syropem, nacierał się balsamem. Bał się, że nawali, że zachoruje, że trzeba będzie przerwać film. Ustawiał te swoje leki na stoliku, a jak zabrakło miejsca, to na parapecie. Ale kiedy w nocy wracałem do pokoju przez okno, to mu je strącałem. Zasypiał bardzo wcześnie, żeby rano być na zdjęciach w formie. Nie zmanierował się do końca filmu, choć często zdarzało się to debiutantom. Nabierał coraz większej pewności, żeby kiedyś zabłysnąć w popiołach czy w ziemi obiecanej.
1: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli Niech Pan Powie Coś Wesołego.

0: A pewnego razu w rannym w lesie nie wychodziła Danielowi scena, a na sweter lubił popisywać się przy ekipie i wyżywać się na młodych aktorach. A pokaż mu, Stefan, jak to trzeba zagrać. Daniel stał w krzakach spięty i bliski załamania. To dla mnie za trudne, nie potrafię, powiedziałem. Potem Danek mi wyznał, że gdybym to zrobił, to zszedłby z planu i kto wie, czy jeszcze kiedykolwiek by się na nim znalazł. Na sweter lubił też pytać na planie na przykład oświetleniowca: przepraszam, jak pan ma na imię? Zadowolony i dumny, że reżyser zwrócił na niego uwagę, przedstawiał się: Stanisław. O właśnie, panie kolego, niech pan przesunie tę lampę w bok. Tak więc śmiało można powiedzieć, że gdybym zachował się wtedy niekoleżeńsko, to nie mielibyśmy świetnego aktora, a zatem i wspaniałych filmów, w których grał wielkie role. Ale proszę mi nie dziękować. Każdy by tak zrobił na moim miejscu. To znaczy powinien. Recenzje po premierze miałem dobre. Aż za dobre. Stanisław Grzelecki tak mnie opisał w Życiu Warszawy. Stefan Friedman ma już za sobą główną rolę w Miejscu na Ziemi. Można powiedzieć, że to bardzo utalentowany młody aktor. Postać Maćka wypadła bardzo sugestywnie i prawdziwie. Na pewno będziemy mieli z Friedmana wiele pociechy w filmie. No sam bym lepiej nie napisał. Ale Krzysztofowi Teodorowi Teplicowi nie przypadłem tak bardzo do gustu. Prawie mnie nie zauważył w Miejscu na Ziemi. Tak pisał. To samo odnosi się do postaci głównego bohatera, któremu każe się reagować w sposób subtelny i wstrzemięźliwy, skrywający ponoć bogatą naturę. Jeśli jednak spróbujemy zeskrobać tę wierzchnią warstwę prawdziwości, ukaże się nam konstrukcja nad wyraz banalna i stereotypowa. Pismo Świat, 10 kwietnia 1960 rok. Cena 3 złote. Koledzy tłumaczyli mi: nie przejmuj się, to dlatego, że jesteś od niego wyższy. No to teraz ja w rewanżu. Nie po kolei oczywiście. Kiedyś w klubie aktora z Patifie Krzysztof Teodor Teplic, znany chociażby jako scenarzysta słynnego 40-latka, próbował oczarować dziewczynę, która była z partnerem. Temu ostatniemu nie przypadło to do gustu. Wstał w celu strzelenia intruza w pysk, a był ze 3 razy większy od Teplica. KTT wyprężył się, stanął na baczność i zaczął śpiewać: jeszcze Polska nie zginęła. Tamtemu ręka zastygła w powietrzu, a Teplic: w czasie hymnu bić nie wolno. I ciągnął dalej: co nam obca przemoc wzię, szablą odbię. Nie wiem, ile znał zwrotek.
1: Już za chwilę w RMF FM Stefan Friedman. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

Uniwerek czy Akademia Sztuk Pięknych? Okazuje się, że gwiazdy filmowe też biorą do wojska. I tym razem nie miałem już co liczyć na prezesa Sokolskiego, bo zmienił posadę. Postanowiłem więc liczyć na siebie. Zdecydowałem się zdawać na Wydział Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych. Wiadomo, że studentów nie biorą do czynnej służby. A gdyby nie wyszło, to zamierzałem spróbować na historię sztuki. Branża ta sama i teoria taka sama. Jakieś tam odruchy zdolności miałem po tacie. Marian malował całkiem udanie, ale ja wolałem rzeźbę. Jako pracę egzaminacyjną zrobiłem w glinie głowę Ewy Krzyżewskiej. To ta świetna Krystyna z Popiołu i Diamentu Andrzeja Wajdy. Pozowała mi osobiście. Glinę dostałem oryginalną od Małpa Rudzińskiego, który był już studentem na tym wydziale, a znaliśmy się już ze szlaku, od probierni przez dziekankę do fukiera. Kto przeszedł ten szlak, to tak jakby miał kumpla z woja, a wiadomo jaka to przyjaźń, pewność i zaufanie po grób. Ewa po sukcesie w Popiele i Diamencie przyjechała do Warszawy i mieszkała wtedy chwilowo u nas z mamą i ze mną. Pracowały obie w teatrze dramatycznym. No dobra, przyjęli moje prace i papiery. Wystartowałem. Trochę budziłem zdziwienie, nie tylko wśród studentów, ale i profesorów, bo byłem już dosyć znanym aktorem. Ale co to dla mnie, patrząc w oczy profesora Stanisława Kulona, powiedzieć, że rzeźba to marzenie mojego życia. Z egzaminu na rzeźbiarstwo, nie wiem dlaczego, najbardziej podobało mi się rysowanie aktu. Podchodziłem blisko do modelki i mierzyłem ją ołówkiem. Nie wiem po co, ale wiem co. Otóż zupełnie oficjalnie mogłem stanąć obok nagiej kobiety, która pozowała na stołku. Modelka była zasłużona dla modelingu, co widać było nie tylko z bliska. Odchodziłem od sztalugi i mierzyłem. Podchodziłem i mierzyłem. Jeszcze raz ten mały podejdzie do mnie, to jak Boga kocham, zakładam majtki i idę do domu. I tak nie zostałem rzeźbiarzem. Nie wyszło mi również na uniwerku. Z historii sztuki wiedziałem, jak wygląda Mona Liza, co namalował Van Gogh, kto zdobił sufit Kaplicy Sykstyńskiej, a więc nie mało, ale egzaminujący, niesympatyczny pan profesor zadał mi podchwytliwe pytanie, na które nie znałem odpowiedzi. Zna pan obraz Petera Bruegla Ślepcy? No, pewnie. To kto prowadzi na nim tych ślepców? Teraz, gdyby mnie spytał, to bym mu wyłożył. Byłem w Muzeo Real Bosco di Capodimonte w Neapolu. Oglądałem ten obraz z każdej strony. Ślepcy prowadzą ślepych. Zostawcie ich, to są ślepi, przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Stoi w Piśmie Świętym. Teraz bym powiedział, ale wtedy byłem za ubogi, żeby jeździć na zwiedzanie muzeów w Italii. Po latach Anda Rotenberg, wieloletnia dyrektor Zachęty i chodząca encyklopedia historii sztuki, powiedziała mi: wiesz, ja wtedy też zdawałam, jak przeczytałam listę zdających i zobaczyłam twoje nazwisko, a byłeś znany, to chciałam wracać do domu. Na szczęście nie wróciła. A zegar powoli odmierzał godziny do stawienia się po kartę powołania. I teraz znowu będzie nie po kolei,

0: Zaglądamy za kulisy polskiej estrady. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Tylko w RMF FM.
1: Mój przyjaciel Perep. Z Markiem Perepeczko poznaliśmy się już dawno. Wszyscy fajni faceci znają się od dawna. Jeszcze z liceum, a może nawet sprzed. Jak wyglądał? Głupio mówić. Wszyscy wiedzą. A ja wyglądałem jak pół Marka. Razem chodziliśmy na wagary, do kina, potańczyć. O, w tym Marek był bardzo dobry. Należał do czołówki warszawskich rock'n'rollowców. Tańczyło się w stodole, hybrydach, imce, na Konopnickiej. A kto się tam nie dostał, to zostawał Uśmiech na MDM-ie i Hades w Alejach Niepodległości. Tam bywała młodzież w tańszych ciuchach. Gwiazdą był samolot, miał specjalny numer. Wybijał się w górę, rozkładał ręce jak skrzydła, puszczał partnerkę i robił obrót w powietrzu. Malina. Perep trenował kulturystykę, chałupniczo. Ta dziedzina kultury fizycznej dopiero pojawiała się w socjalizmie. Na całość poszedł w szkole teatralnej, a z nim kumple z roku. Marek Zygmunt Mokrowiecki, zwany Cycem, bo tak na każdego mówił, Gabriel Nechrebecki, Maniek Glinka. Podnosili worki z piaskiem, a wyciskali ośkę z kółkami od wąskotorówki. Perep nie pił i nie palił. A co gorsza, uważał, że ja też nie powinienem. Traktował mnie jak młodszego brata. Wierzył, że mam talent i szansę, by zostać dobrym i znanym aktorem. Jeżeli czasem popłynąłem z koleżkami, to tak, żeby się nie dowiedział. Bałem się go i tyle. Zapraszał mnie czasem na obiad. Mieszkał z rodzicami na tyłach kina Moskwa, przy ulicy Słonecznej. Tylko po drodze kazał kupić 4 ciastka. Nie nakładał kotleta, a sam wtrążalał kawałki tortu. Raz, ale chyba tylko raz, spędzaliśmy większą grupą wieczór w restauracji Kaukaska, Róg Marszałkowskiej i Pięknej. Potem tam była kwiaciarnia. No i tak spędzaliśmy ten wieczór. Orkiestra grała znane kawałki, kelnerzy podawali, kobiety się przymilały, atmosfera się zagęszczała, a trzeźwy Perep, że wychodzimy. Na co mokry? Ale że czemu? Można by jeszcze cycu zostać. Jest całkiem miło. A ja pokazywałem, jaki to ze mnie chojrak i że nic nie czuję z mocnych napoi, a nawet zaraz zatańczę solo na parkiecie. Zszedłem schodek, trach i leżę. Znowu schodek. Jak w kaplicy sióstr nazaretanek. Nie utrzymałem równowagi i wywinąłem orła. Koledzy mnie podnieśli, ale nie ustałem. Pękła torebka stawowa w kostce. Dalej było tak, że mnie zanieśli na pogotowie. Perep z mokrym na zmianę, na rękach, jak dziecinę. Na chorzej poczekali, aż mi założono gips. Po latach mokry opowiadał, że byłem uciążliwym pacjentem. Jęczałem z bólu, narzekałem na los i śpiewałem piosenki z kabaretu w hybrydach, ze szczególnym uwzględnieniem jednej Wojtka Młynarskiego. Puść pan pawia, puść, po co męczyć go i dręczyć? Puść pan pawia, puść, on się męczy, pan się męczy.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
2: A pozwoli mi pan na trzy zdania?
3: Trzy zdania.
2: Po pierwsze,
4: wiara w to, że pan Glapiński jest zbawcą dla polskiej armii, to tak jakby spróbować strzelać ze ślepaków na wojnie.
2: Po drugie,
5: nikt się z nas na randkę z modliszką nie wybiera.
3: Nie rozumiem, no chyba każdy wie, które jest trzecie.
6: Pan wie, które jest trzecie?
3: No jak mam jedno, drugie i trzecie.
6: No i każdy ma inną wartość, no to które jest trzecie?
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
7: Słuchacie RMF FM, Arkadiusz Stępień-Miernikowski ponownie pojawił się w studiu faktów. Posłuchajmy najważniejszych informacji na godzinę 4:00.
8: Do walki z pożarem lasu na Lubelszczyźnie mają dołączyć żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Trzech pasażerów statku wycieczkowego MV Handius z objawami hantawirusa mają być ewakuowani śmigłowcami. Rachunki za prąd mają być przejrzyste i proste do odczytania. Rząd przyjął projekt deregulacji w energetyce. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej włączą się do walki z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Tej nocy rozpoczął się rekonesans pierwszej grupy, który ma określić zasady współdziałania ze Strażą Pożarną. Nad ranem do akcji ma dołączyć co najmniej kilkudziesięciu żołnierzy, poinformował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z żywiołem, przypomnijmy, walczy około 300 strażaków. Także sztab komendanta głównego przygotowuje dodatkowe wsparcie i zabezpieczenie logistyczne. Ogień nadal się rozprzestrzenia, choć w nocy jego dynamika nieco spadła. Dwa śmigłowce medyczne mają ewakuować trzech pasażerów statku wycieczkowego MV Handius, u których występują objawy hantawirusa, poinformowały władze Republiki Zielonego Przylądka. Pierwsza maszyna ma wystartować w najbliższych godzinach, druga dostarczy na pokład lekarza specjalistę. Statek pozostaje zakotwiczony w pobliżu portu w Prai. Po objęciu pasażerów opieką medyczną planowane jest wznowienie rejsu, choć jego dalsza trasa nie jest jeszcze przesądzona. Na pokładzie potwierdzono dwa przypadki zakażenia hantawirusem, a kolejne uznaje się za podejrzane. Stan osób z objawami określany jest jako stabilny, a wcześniej z powodu zakażenia zmarły trzy osoby. Prezydent USA Donald Trump ogłosił wstrzymanie projektu Wolność, mającego ułatwić żeglugę przez cieśninę Ormus. Jak informowaliśmy w faktach, jako powód wskazał postępy w rozmowach z Iranem, zaznaczając, że decyzja ma charakter tymczasowy. Operację zawieszono niespełna dwie doby po jej rozpoczęciu. W tym czasie z wyznaczonego korytarza skorzystały tylko dwa statki. Według Pentagonu w regionie wciąż pozostaje ponad 1500 jednostek z dziesiątkami tysięcy osób na pokładzie. Do tego tematu wrócimy jeszcze w porannym wydaniu faktów.
0: Słuchacie faktów w RMF FM.
8: Kolejny projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów jeszcze w tym tygodniu wróci do Sejmu. To już trzecie podejście do uchwalenia przepisów, dwukrotnie zawetowanych przez prezydenta. Macie szansę pokazać, że coś do was dotarło, zwracał się do prezydenta Karola Nawrockiego i polityków opozycji premier Donald Tusk. Więcej o tym dziennikarz RMF FM, Tomasz Skory.
9: Główną zmianą w nowym projekcie ma być zaostrzenie kar za oszustwa na rynku kryptowalut.
10: Wszystkie karty są już na stole. Nikt, także pan prezydent, liderzy PiS-u nie mogą już dłużej udawać głupich.
9: Premier podkreślał, że dziś już powszechną wiedzą jest to, że zonda krypto była oszustwem.
10: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji. Bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
9: Nie wiem, jakie jeszcze argumenty mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego i panów Bosaka i Mencena, mówił premier.
8: Zamiast wielu stron niezrozumiałych tabel i drobnego druczku, prosty, przejrzysty wzór. Tak mają w przyszłości wyglądać rachunki za prąd. Rząd przyjął projekt deregulacji w energetyce. Zainteresował się nim dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co dokładnie zmieni się w rachunkach?
11: Najważniejsze informacje mają znaleźć się już na pierwszej stronie rachunku, bez zbędnych wyliczeń, czyli ile musimy zapłacić, jakie mamy zużycie oraz ile wyniosły opłaty stałe. Czyli de facto to, co nas jako odbiorców i płatników interesuje. Do tego rachunki wreszcie staną się cyfrowe. Ustawa umożliwia, by były przesyłane w formie elektronicznej na skrzynkę mailową. Jeśli ktoś woli tradycyjną, papierową formę, nadal będzie to możliwe. Dokument wprowadza także zmiany w infrastrukturze. Rozszerza możliwość korzystania z jednego przyłącza do sieci przez kilka instalacji produkujących prąd. Z tego mechanizmu będą mogły teraz korzystać także magazyny energii. Ma to ułatwić ich budowanie również w gospodarstwach domowych.
8: A teraz jeszcze ciekawostka prosto z Wysp Brytyjskich. Londyńskie szkoły zaczęły stosować rzeczywistość wirtualną, by pomóc uczniom radzić sobie ze stresem wywołanym egzaminami. Jak to dokładnie działa? O tym z brytyjskiej stolicy nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
12: Uczniowie, którzy nie radzą sobie ze stresem, mogą opuścić klasę i po założeniu specjalnych gogli zatopić się w wirtualnej rzeczywistości. Zabieg taki ma złagodzić ich rzeczywiste obawy, skutki ADHD lub lęku wywołanego trudną sytuacją rodzinną. Sesja taka trwa 7 minut i może być także zaplanowana przed zajęciami. Jak zapewniają dyrektorzy szkół biorących udział w pilotażowym programie, taka profilaktyczna dawka wirtualnej rzeczywistości pomaga uczniom w radzeniu sobie ze zmianami w codziennej rutynie, które także mogą być powodem stresu.
0: Inne oblicze historii w faktach RMF FM.
8: Pasjonaci historii z Wielkopolski Piły stworzyli grę planszową osadzoną w czasie walk o miasto z 1945 roku. Planszówka ukazuje ostatnie 21 dni krwawego oblężenia miasta twierdzy przez Armię Czerwoną, mówi nam współtwórca gry Paweł Dragańczuk.
13: O jakiej grze mówimy, co to za projekt, co to za produkcja, skąd pomysł w ogóle na coś takiego?
14: Pomysł padł 2 lata temu od mojego kolegi, współautora Michała Sambora-Szwarca, który jest grafikiem i też fanem historii. Wpadliśmy na pomysł zrobić pomysł o grze o pile, z tego względu, że temat ciekawy, nieruszany, nigdzie praktycznie w grach wojennych, tutaj rejon Piły całkowicie pomijany. W związku z tym w ciągu 2 lat zbierania wszelkich różnych informacji, dokumentów, przerzucania sterty książek i tak dalej, odrzucania ziarna od plew, udało się stworzyć grę wojenną, planszową, w najstarszym układzie, jaki mamy możliwości rozgrywek wojennych, czyli system I go, you go, czyli ja się poruszam, walczę, ty się poruszasz, walczę. I tak się, jeden etap to jest jeden dzień walk.
13: Gdybyśmy mieli nakreślić trochę kontekst historyczny też naszym słuchaczom, w jakim okresie życia miasta rozgrywa się tutaj ten projekt?
14: Jest to okres gry, jest to ostatnie dni praktycznie władzy III Rzeszy tutaj nad rejonem Piły, tutaj trafił do nich w wyniku, że tak powiem, podziału w 1919 roku po pierwszej wojnie światowej. Rejon ten trafił jako tutaj tereny do Niemiec należące. No i tutaj te ostatnie 21 dni walk to jest właśnie ostatni okres, kiedy tutaj ostatni raz władza Niemiec jako takich III Rzeszy nad rejonem piłskim, Piła zostaje wyzwolona przez jednostki radzieckie.
13: Jak wygląda rozgrywka? Powiedzieliśmy trochę o tym, ale gdybyśmy mieli tak szerzej, to jest gra dla 2 osób?
14: Tak, jest to standardowo gra dla 2 osób, chociaż jest przewidziany scenariusz solo dla strony niemieckiej, czyli gracz niemiecki porusza się zarówno swoimi jednostkami, jak również jednostkami radzieckimi. Gra jest dla graczy, którzy znają się trochę na systemach wojennych i tak dalej, to standardowo 12-14 lat już osoby powinny sobie tutaj poradzić. Rozgrywka około 4 do 8 godzin, w zależności tutaj od znajomości przepisów i biegłości rozgrywki.
13: Mamy 2 graczy, jeden broni twierdzy, drugi ją atakuje?
14: Tak, oczywiście tak. Tyle, że pracując nad mechaniką gry, jeden ją zbroni, drugi zdobywa. Tylko, że ten broniący ma na tyle ciekawe zadanie, że może uciec. I jest to jedna właśnie z możliwości wygrania gry właśnie, że jednostki obrońców, tutaj jednostki niemieckie, uciekną z miasta.
13: Podczas prac projektowych nad tą grą pojawiło się kilka jakichś takich ciekawych wątków, o których pan nie wiedział, albo jakieś takie, bo to jednak mówimy o całych stosach pewnie dokumentów, książek, podręczników do historii. Czy coś zaskoczyło?
14: Jest dużo takich właśnie rzeczy, ponieważ jest to okres, kiedy następuje kolaps państwa niemieckiego, w związku z tym bardzo dużo dokumentów ucieka. Dokumenty radzieckie są dosyć zdradliwe, ponieważ lubią przeinaczać, lubią podwyższać na przykład straty i tak dalej. Wychodzi wiele bardzo różnych takich dziwnych bzdur, które musieliśmy odrzucać ziarno od plew, takich różnych ciekawostek, na przykład zmieniające się nazwy jednostek, które w wyniku powoli ponoszonych strat prac zaczynają znikać, a pojawiają się nowe. Okazuje się, że w toku badania dokumentu to są te same jednostki, tylko po prostu one zmieniają nazwę, zmieniają dowódców, to się wymienia, a znowuż, gdy się badało dokumenty radzieckie, na przykład mamy informację, że walczył tutaj 48. Pułk Holenderskich Ochotników SS, który do piły w ogóle nie trafił. On po prostu przychodził na tyłach piły, Rosjanie wzięli Niemców. Nie, no oczywiście, wrzucimy ich do twierdzy Piła, niech się bronią, tak? Mamy w Pile jednostkę, która należała do dywizji pancernej. Oczywiście w dokumentach radzieckich co jest? W Pile walczyła jednostka pancerna, cała dywizja. Totalna oczywiście bzdura. Tak więc takich informacji, takich ciekawostek, takich różnych elementów, no wychodziło bardzo, bardzo dużo.
13: Piła jako miasto wojskowe funkcjonowało bardzo długo, to gdzieś chyba mam takie wrażenie cały czas jednak w tej takiej świadomości miejskiej istnieje. Czy jest tak, że mieszkańcy, którzy będą grali w tę grę, będą mogli też gdzieś w jakiś sposób tak geograficznie odnaleźć się? Chodzi mi o to, że będą wiedzieli, że o faktycznie tu takie, o takim miejscu słyszałam z opowieści na przykład historyków w szkole albo o takiej sytuacji. Czy jest tak, że jako mieszkaniec można się odnaleźć w tej grze?
14: Jak najbardziej. Można się tutaj z tą grą zintegrować też na zasadzie już nad to, co mamy na mapie, ponieważ ono odwzoruje ostatnią wiedzę, jaką mamy na mieście, czyli to jest ostatnia mapa z 1944 roku, która jest naniesiona na nią siatka heksagonalna, na którą można grać, ale też występują w grze elementy właśnie losowe, które są tak zwanymi wydarzeniami na każdy dzień i mamy na przykład takie elementy, gdzie mamy na przykład ostatni pociąg z Piły, który wyjechał 26 stycznia, a w rejonie siedliska Czankowskiego wpadł pułapkę sowieckich czołgów. Praktycznie pociąg został rozstrzelany przez jednostki sowieckie. Większość ludzi zginęła tam. W związku z tym no nie ma to jakiegoś wpływu na grze, ale w naszej grze ten wątek jest. Mamy wątek Olega Matwiejewa, który walczył i zginął nad Piłą. Ten element również jest w naszej grze jako element losowy. Na przykład w tym dniu, jeżeli taki event wypadnie, bo rzucamy kostką, to są eventy, niektóre są stałe, niektóre są losowe. Na przykład polskiego lotnictwa nie używa się w walce. Takich elementów jest na przykład jak czasopismo Panzerfaust, które powstało tutaj w jednym egzemplarzu opowiadające o walkach dla niemieckich żołnierzy jako taki chwyt propagandowy podniesienia morale, który został wydrukowany, ta książka, że ten czasopismo zostało

0: Póki co tak, bo jeżeli mamy zrobić grę, to chcemy pokazać miasto. Pokazać to miasto, jakie ono by nie było, bo większość ludzi o Pile nie słyszało wcale, albo na zasadzie, punkt przerzutowy, kiedyś tutaj granica, dworzec celny, który został praktycznie zniszczony, praktycznie do cna w historii walk. Ale wiele osób zapomina, że to miasto po jego zdobyciu zostało przez Sowietów bardzo mocno zniszczone. Dlaczego? Sowieci mścili się właśnie za te 21 dni tego oblężenia. Miasto zostało gruntownie zniszczone, podpalane, sukcesywnie tutaj rozgrabiane, a niewiele osób wie na przykład, że cegły z Piły pojechały między innymi na przykład na odbudowę Katowic czy Warszawy.
1: Tłumaczył Paweł Dragańczuk, współtwórca gry, z którym rozmawiał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Słuchacie RMF FM, dzień dobry, jest 6 maja, dzień bez diety, przypominam. No, nie wiem, co na to posłanki i posłowie, ale chyba nie o taką dietę chodzi. Choć akurat w ich przypadku, no, różnie mogłoby to być. A jak u was? Już po śniadaniu? Czy jeszcze na nocnej zmianie? Dla wszystkich gramy najlepszą muzykę. Dua Lipa, Maciek Rybak. Cześć ponownie.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Internet informuje, cytuję, Donald Trump ma nowy plan w sprawie ciśniny Ormus.
2: Nowy plan. Czy, panie Donaldzie, czy ten plan jest z nami w pokoju?
1: W pokoju nie, na wojnie jest.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Oglądamy zdjęcia z Met Gali, czyli tych Oscarów mody z Nowego Jorku. Słyszeliśmy o tym w faktach. Duże nazwiska, największe gwiazdy, szalone stroje.
2: 100 tysięcy dolarów wejściówka. A przy okazji trwa też zbiórka charytatywna. Przypomnę, że w tym roku padł tam rekord. Zebrano, te gwiazdy zebrały, 42 miliony dolarów.
1: 42 miliony dolarów po tym kursie dolara. Czyli zebrano tam mniej niż 23-letni łatwogang w warszawskiej kawalerce.
2: Mniej. I my tak to tylko zostawiamy tym amerykańskim gwiazdom i milionerom do przemyślenia.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Tak, czytamy wywiad w internecie i tutaj wypowiada się pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i ona jest, uwaga, pełnomocniczką rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Europy.
1: No, jaką ona musi mieć długą wizytówkę, tak. Chyba składaną na 3 razy.
3: Podejrzewam, że Donald Tusk nawet jej nie chce wzywać, bo dłużej trwa jej wołanie niż samo spotkanie.
2: Ale tak na poważnie, odkąd się dowiedziałem, że pani Magdalena w rządzie jest i że jest pełnomocniczka rządu do spraw instrumentu na rzecz zwiększania bezpieczeństwa Europy, no to ja się od razu czuję bezpiecznie.
1: Zdecydowanie, ja też to mam teraz, no.
3: Mnie ciekawi, jakiż to instrument zwiększa te nasze bezpieczeństwo.
1: Może akordeon.
2: Może skrzypce tam, bo pani Magdalena gra pierwszy.
3: Fletnia pana.
2: Może, no przecież na pewno nie fujara, no.
3: Nie, fujara nie.
0: Dawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Dzisiaj matury, dzień drugi, matematyka.
2: Dzisiaj majca, dokładnie.
3: Matematyka, czyli uwaga, skupcie się, matematyka, czyli cyferki.
1: Tak.
3: Z cyferek powstają liczby, a potem to się jakoś dziwnie łączy i ważne jest, żeby się to zgadzało.
1: Dobrze, czyli, że nas macie, więc na ostatniej prostej jeszcze wam trochę tutaj wytłumaczymy. Tak.
2: Czyli jak do 2 dodasz 2, to ma być 4, a jak 2 pomnożyć razy 2, to też jest 4.
4: To jest dziwne.
2: Ale uważajcie, bo jak do 3 dodasz 3 to jest 6.
1: No.
2: A jak normalnie 3 pomnożysz przez 3 to jest 9.
1: Tak, i ważne,
3: to już nie jest to samo.
2: Nie.
1: I ważne są też twierdzenia Talesa, Pitagorasa, że ja kwadrat, B kwadrat, C kwadrat. I weźcie to sobie do serca.
2: Zanotujcie.
3: No. Zapytasz się, skąd nagle literki, że A kwadrat plus
1: no
3: B
1: właśnie.
3: Kwadrat. A kwadrat to jest Słuchajcie, literki akurat są z alfabetu, ale to sobie już wymyślili Fenicjanie.
1: Tak, to jest coś zupełnie innego. Literki, cyferki, tego, tak, no.
4: Nie, ogólnie zasada jest prosta, słuchajcie. Chcesz dobrze liczyć, licz na siebie.
1: O.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Dobra, słuchajcie, jakich zadań możemy się dzisiaj spodziewać?
1: No. Moim zdaniem, jeśli mogę się wypowiedzieć, to powinny to być takie życiowe zadania.
2: Życiowe.
1: Na przykład, nie wiem, dług publiczny Polski wynosi w maju 2026 2,458 mld zł. Oblicz, ile będą musiały spłacić twoje prawnuki w 2064.
2: Ale to na podstawowym, bo na rozszerzonym będzie oblicz koszt programu SAFE przy założeniu, że nie wiesz, jaki niemiecki sprzęt kupisz i nie znasz wysokości oprocentowania.
3: Ewentualnie też takie rodzinne, prawda, że tam ojciec idzie do garażu, że szwagrem ile litrów. No, ale to już tam
1: Trzymamy kciuki.
4: Więcej szczegółów w moim felietonie.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
3: Dobrze, ale nie tylko matury, bo i okres komunijny trwa. I tutaj czytam na pierwszej stronie w prasie, że za talerzyk w restauracji trzeba już nawet zapłacić 300 zł od osoby.
2: Za talerzy?
3: Za talerzy.
2: I my, słuchajcie, my korzystając z okazji, bo po to nas też macie, proponujemy taką wersję alternatywną, czyli prosto po komunii. Idziemy na przykład na Orlen. Czy do Żabki. I każdemu gościowi duży hot dog, duża kawa w zestawie będzie taniej. Dla dzieci herbata.
1: I super, bo to dzieci pobiegają dookoła instrybutorów.
2: A może szybę umyją, zarobią pieniądze.
1: A zaradny tata jeszcze tą maszyną do pompowania ku baloniki dzieciom napompuje.
2: Same plusy.
4: No i imprezę zrobisz i jak wspomniał Mariusz, punktów se nabijesz.
1: Super.
2: A to co jest ważniejsze w komunii? Jezusek w sercu, czy potem kotlet w żołądku u gościa?
1: No.
2: Jezusek.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Panie Mroży, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: skończycie maturę z matematyki, wiem, że pan chciałby coś pomóc młodzieży naszej, prawda?
5: Nie, nauka jest dla głupich, praca dla biednych, no ale jednak mam takie twierdzenie.
2: Twierdzenie.
5: Proszę pana, tak, są tam te Talesy, Pitagorasy, ale jest też twierdzenie mojej starej. I ono dotyczy procentów i czasu.
1: A to może się przydać na maturze, to słuchamy.
5: No to proszę bardzo, moja stara twierdzi, że jak pójdę z Romusiem do garażu, to znowu będziemy pić i wrócę do łóżka po trzeciej w nocy.
2: No sporo w tym racji, panie Ambrożu.
5: Robi ci pan.
2: Sporo w tym racji.
5: Nie do końca, nie do końca, już tłumaczę. Bo w tym twierdzeniu 3 może dotyczyć godziny, ale może też dotyczyć się liczby flaszek. I trzeba być, proszę pana, czujnym jak oczy ważki. Bo raz z Romusiem narzuciliśmy takie tempo, że obaliliśmy 3 flaszki i od razu to twierdzenie. Bo spaliśmy w garażu i wróciłem po 6 nad ranem.
0: Wstawaj, szkoda dnia.

0: porcji informacji w RMF FM.
1: W piątek ma być podpisana umowa w sprawie Safe. Mają trafić do Polski pierwsze pieniądze z tej gigantycznej góry gotówki. 44 miliardy euro do wydania. Dużo pieniędzy. To teraz na co je mądrze wydać? O tym porozmawiamy z naszym gościem, z politologiem doktorem Łukaszem Stachem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: To od czego zaczynamy w takim razie? Od bojowych wozów piechoty Borsuk, od systemu antydronowego SAN? Co jest taką pierwszą pilną potrzebą naszej armii, jeśli pan patrzy na tę listę, bo ta lista pewnie jest dosyć długa?
2: Lista potrzeb polskich sił zbrojnych jest bardzo, bardzo długa. Przede wszystkim jednak tutaj zwróciłbym uwagę na kwestie związane z systemami obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej i przeciwdronowej. No, doświadczenia konfliktu na Ukrainie pokazują, że to stało się kluczową kwestią. Przecież Rosja stara się naciskać na Kijów, stara się doprowadzić chociażby do paraliżu ukraińskiej energetyki poprzez ataki rakietowo-dronowe wymierzone w system energetyczny. Musimy pamiętać, że na terenie Polski znajdują się bazy polskie, natowskie, które trzeba chronić przed tego typu atakami i właśnie obrona przeciwrakietowa, przeciwlotnicza, przeciwdronowa wydaje się być kluczowa. Bez skutecznych metod neutralizacji zagrożenia właśnie z powietrza, począwszy od małych dronów, skończywszy na rakietach hipersonicznych, no co z tego, że my będziemy mieli silną armię lądową czy silne lotnictwo, jak istnieje ryzyko, że one zostaną zniszczone.
1: Ale pana zdaniem, przepraszam, że wejdę w słowo, to powinniśmy zainwestować w ten program SAN przede wszystkim, bo to jest nasz program, rozumiem, budowany naszymi możliwościami, czy jednak wejść w tą kooperację polsko-ukraińską?
2: Generalnie rzecz biorąc, powinniśmy skorzystać z doświadczeń Ukrainy, ale przede wszystkim rozwijać własne zdolności. Przecież one istnieją, polskie podmioty oferują rozwiązania antydronowe i powinniśmy inwestować przede wszystkim w nadwiślański przemysł obronny. Wtedy te pieniądze safe, bo pamiętajmy, to nie jest żadna darmowa gotówka. To jest kredyt, który trzeba będzie spłacić. To jest bardzo duży kredyt, który trzeba będzie spłacić. Jeżeli te pieniądze wydamy w Polsce, one tutaj zostaną i spłata kredytu będzie łatwiejsza. Przy okazji te wydatki napędzą nasz wzrost gospodarczy. Natomiast jeżeli zaczniemy te pieniądze wydawać za granicą, no to wtedy pojawi się pewien problem, bo nie napędzi to mocno naszego wzrostu gospodarczego, a zadłużenie pozostanie.
1: A no właśnie, tu jest pewien kłopot, dlatego że czas nas goni, bo tylko do końca maja możemy podpisać umowy, czy renegocjować, czy aneksować umowy, które mamy z naszymi zakładami zbrojeniowymi. To jest bardzo mało czasu.
2: Tak, to jest bardzo mało czasu, ale to jest pytanie o po pierwsze, jak funkcjonuje państwo polskie, a po drugie o poziom skłócenia naszych elit politycznych. No tutaj jednak ta polaryzacja, którą obserwujemy wszyscy, no uniemożliwia racjonalną dyskusję na temat programu zbrojeniowego, no w tym wypadku na temat programów związanych z SAFE. Obie strony okopały się na swoich pozycjach. Nie ma woli porozumienia politycznego w tak niezwykle istotnej dla państwa kwestii. No i to powoduje, że wszystkie procedury ulegają opóźnianiu, no bo co, my kłócimy się o to, czy sejf jest dobry, czy zły, a nie rozmawiamy o tym, jak racjonalnie go wykorzystać, ewentualnie jakie racjonalne alternatywy możemy zaprezentować. A znajdujemy się w trudnej sytuacji.
1: To panie doktorze, w takim razie pańskim zdaniem, czy polska grupa zbrojeniowa, to co mamy w tej chwili, jest gotowa do wchłonięcia aż takich pieniędzy tak szybko?
2: Nie sądzę, żeby polska grupa zbrojeniowa była w stanie zaabsorbować aż tak gigantyczne pieniądze. Część z nich tak, natomiast wszystkie nie. Natomiast przede wszystkim to już dawno powinny istnieć kalkulacje, które wskazują, na co możemy wydać pieniądze efektywnie, w miarę szybko w polskim przemyśle obronnym. Zarówno polska grupa zbrojeniowa, jak też pamiętajmy, przecież istnieje sektor prywatny, który rodzi sobie całkiem dobrze. I tutaj również moglibyśmy go właśnie wspomóc tymi środkami. Chodzi o to, żeby te pieniądze wydawać w polskim sektorze zbrojeniowym. Mniej patrzmy, czy te podmioty są prywatne, czy publiczne.
0: Wracamy do was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
2: Pan mówi oczywiście chociażby o takich grupach jak WB, prawda? Ona też jest znana z tego chociażby z produkcji dronowych, ale wczoraj rozmawiałem z wiceministrem Pawłem Zaleskim, który sugerował, że są 2-3 takie podmioty, które próbują na tym wszystkim jeszcze zarobić. To znaczy widząc, że jest duża kasa do wydania, że duże pieniądze są do wydania, mówiąc już tak kolokwialnie, to próbują podbić cenę, rzucając na stół dużo większe sumy niż były do tej pory w rozmowach.
3: No jest to mechanizm znany. Nagle po latach, powiedzmy, zastoju pojawiają się na stole ogromne pieniądze i każdy chce uszczknąć z tego tortu. Zadaniem aparatu państwa jest pilnowanie, aby polski podatnik, bo przecież on będzie spłacał ten kredyt, nie został poszkodowany i polskie państwo nie zostało po prostu poszkodowane. Przecież obserwowaliśmy to, co działo się w Rumunii, gdzie nagle pojawiły się informacje, że ceny sprzętu wojskowego wzrosły o 30%. No, pojawiły się pieniądze, zaczynają działać prawa popytu, podaży, ale także zaczynają działać różnego rodzaju mechanizmy, no, które mają przede wszystkim zmaksymalizować zysk u niektórych podmiotów. Doskonale znamy ten mechanizm i zadaniem aparatu państwa jest ochrona interesów polskiego społeczeństwa i polskiego podatnika.
2: Wiadomo, że sejf służy budowaniu obronności. Wiadomo też, że sejf jest tak pomyślany, żeby budować obronność ogólnoeuropejską i chodzi też o uruchomienie ogólnoeuropejskiego przemysłu zbrojeniowego. Pańskim zdaniem, w którym kierunku polskie zakłady zbrojeniowe będą patrzeć w przypadku tej ewentualnej kooperacji z innymi zakładami zbrojeniowymi?
3: No tutaj musimy bazować na tym, co już zostało wypracowane. No, przede wszystkim pamiętajmy po pierwsze, że jednak gro uzbrojenia zakupiliśmy ze Stanów Zjednoczonych i z Korei Południowej. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, no współpracujemy w kwestiach modernizacji marynarki wojennej ze Szwecją i z Wielką Brytanią. Jeżeli chodzi o systemy przeciwlotnicze, tutaj również pewna współpraca z Wielką Brytanią. O pytanie, co Niemcy, co Francja? No to są dwa główne podmioty na rynku zbrojeniowym, ale skala zakupów Polski w Francji czy w Niemczech jest jak do tej pory niewielka. Też musimy pamiętać o tym, że firmy niemieckie i francuskie są bardzo zainteresowane na wejściu na lukratywny polski rynek zbrojeniowy. Także tutaj istnieje pewne pole do współpracy, no ale jednak przede wszystkim powinniśmy dbać o to, aby rozwijać te zdolności, które już pozyskaliśmy. Mniej zastanawiać się, co kupić nowego. Oczywiście należy wypełnić pewne istniejące luki, ale przede wszystkim też powinniśmy zastanowić się, jak to, co kupiliśmy, pospinać w jakiś działający system. Bo można kupić samoloty, czołgi, okręty, ale jak to nie jest spięte razem, to po prostu nie działa.
2: A to już nie będzie kwestia safe, to już bardziej rozumiem kwestia planowania strategicznego, to bardziej kwestia odpowiedzialności resortu obrony i tych wszystkich komórek, które odpowiadają za bezpieczeństwo. To zapowiadane podpisanie porozumienia przez Donalda Tuska z Wielką Brytanią, ono, myśli pan, oznacza właśnie także rozbudowanie współpracy militarnej, na przykład zakupy uzbrojenia wprost z Wielkiej Brytanii?
3: Pytanie, co możemy kupić od Wielkiej Brytanii, no czego jeszcze nie kupiliśmy. No, Wielka Brytania i jej przemysł zbrojeniowy, no wyjąwszy domenę morską i powietrzną, jednak znajduje się w pewnym kryzysie. Wielka Brytania na przykład straciła bardzo poważne kompetencje, jeżeli chodzi o produkcję czołgów. Ona gwałtownie uległa załamaniu. No my tutaj też powinniśmy rozwijać współpracę z tymi partnerami, z którymi już współpracujemy. Ich jest całe mnóstwo. Także rozwijajmy to, co posiadamy. Niekoniecznie zawsze szukajmy nowych pól, ponieważ no, mnożenie bytów może w tym wypadku się nie sprawdzić. Jak najbardziej Wielka Brytania jest istotnym partnerem dla Polski. Także jeżeli chodzi o politykę względem Rosji, a dlatego też te relacje powinny być rozwijane, ale przede wszystkim no, szanujmy pieniądze polskiego podatnika, wydawajmy je mądrze.
2: A wydamy wszystkie pańskim zdaniem?
3: A nie sądzę. Tutaj musimy pamiętać o tym, że no, ten czas jest jednak krótki, pieniądze do wydania są bardzo duże. No i też pytanie, czy my wydamy je z sensem, czy my wydamy je bezsensownie. Tu nie chodzi o to, żeby wydawać pieniądze, bo one są, ale wydawać je mądrze. Pamiętajmy o tym. I to jest bardzo ważna rzecz, o której mało się mówi. Koszt zakupu uzbrojenia to około 30% kosztów jego użytkowania. Pozostałe 70%, to w niektórych przypadkach 60%, to jest koszt jego utrzymania. My możemy wydać miliard euro bez sensu, a potem jeszcze dołożymy 2, 3, 4 miliardy na utrzymanie tego czegoś, co nie jest nam potrzebne. Dlatego też przede wszystkim był pewien czas na przygotowanie listy zakupów i mam nadzieję, że ona jest doprecyzowana, także rozpisane są koszty utrzymania tego sprzętu w dłuższej perspektywie.
2: Tak mówi nam dr Łukasz Stach, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękujemy za rozmowę i za spotkanie.
1: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: Spokojnego dnia wam życzę, Maciek Rybak. Do usłyszenia, a teraz punktualnie o godzinie 5:00 mamy dla was fakty w RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
1: Pożar na Lubelszczyźnie objął już około 250 hektarów lasu. W powiecie biłgorajskim z żywiołem od wczoraj walczy ponad 80 zastępów straży. Według najnowszego raportu spada odsetek kobiet wśród studentów na politechnikach. Za nimi język polski i matematyka. Dziś przed maturzystami kolejny obowiązkowy egzamin języka obcego, nowożytnego. Ponad 80 zastępów Straży Pożarnej walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Do tej pory objął on już około 250 hektarów. Pożar nadal się rozprzestrzenia, choć w nocy jego dynamika nieco spadła, mówi nam rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
2: Nadchodzące poranne godziny pozwolą oszacować powierzchnię pożarzyska, jak również będziemy mogli jeszcze skuteczniej skontrolować za pomocą bezzałogowych statków powietrznych ewentualnie zarzewie ognia, jak również wprowadzać podmiany sił ratowniczych z uwagi na to, że strażacy działają już od wielu godzin.
1: Do działań włączą się także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Nad ranem na miejsce ma trafić co najmniej kilkudziesięciu żołnierzy.
2: Są to naprawdę działania wspierające nasze działania gaśnicze z uwagi na to, że Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna, jak również jednostki ochotniczych straży pożarnych, interweniujemy w ciągu tylko kilkunastu minut. Natomiast wsparcie, jakie mogą nam oferować siły zbrojne, wymaga ich przygotowania, więc oni wchodzą do działań z pewnym opóźnieniem. Więc jeżeli takie wsparcie będzie udzielone i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przystąpią do działań wspierających Straż Pożarną, najprawdopodobniej oni będą wyszukiwać, zabezpieczać bądź likwidować to zarzewie ognia, które mogą spowodować wzniecanie się nowych ognisk pożaru, zabezpieczyć nasze działanie, również wspierać nasze działania logistyczne.
1: Do tego tematu wrócimy jeszcze w porannym wydaniu faktów. Ministerstwo nie może ingerować w decyzje podejmowane przez sądy. Tak opóźnienia w postępowaniu w sprawie Zbigniewa Ziobry skomentował na naszej antenie wiceminister sprawiedliwości. Arkadiusz Myrcha przyznał, że sam był zaskoczony wyznaczeniem na wrzesień terminu rozpatrzenia zażalenia na postanowienie aresztowe z lutego. W faktach teraz Tomasz Skory, to oznacza bezradność wymiaru sprawiedliwości?
3: W sprawie rozpatrywania we wrześniu zażalenia na areszt zarządzony w lutym resort jest bezsilny i podobnie jest z wnioskiem o ściganie Zbigniewa Ziobry przy pomocy ENA. Jego rozpatrzenie od miesiąca blokuje jeden z jego obrońców, składając zażalenie, którego nie podpisał, a potem nie odbierał sądowych wezwań do uzupełnienia tego braku. Na to też nic nie poradzimy, mówi wiceminister.
4: Każdy adwokat podejmuje wszelkie działania, które z punktu widzenia jego zleceniodawcy mogą być korzystne. Nawet jeżeli wywiązałoby się to z torpedowaniem postępowania, wręcz próbą wystawiania na jakieś ośmieszenie systemu.
3: Chyba na tym właśnie etapie jesteśmy. Obrońca Ziobry złożył zażalenie 10, a wezwanie do jego podpisania odebrał 30 kwietnia i ma jeszcze kilka dni na jego podpisanie. Przez ten prosty zabieg samo skierowanie zażalenia do sądu trwa miesiąc, a wszystko to w zgodzie z prawem.
5: To są fakty RMF FM.
1: Spada odsetek kobiet wśród studentów na politechnikach. Z najnowszego raportu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy wynika, że panie stanowią około 32% studentów uczelni technicznych. Z autorami raportu i studentkami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Na których kierunkach widać ten odpływ?
7: No przede wszystkim są to takie kierunki jak automatyka i elektronika, automatyka i elektrotechnika przemysłowa i przemysłowe zastosowanie informatyki, czyli niestety wszystkie te strategicznie kluczowe kierunki dla rozwoju w ogóle przemysłu.
8: Bardzo trudnym przedmiotem było materiałoznawstwo.
6: A jak by pani przekonała kobiety, które mają wątpliwości, czy warto pójść na politechnikę? Dlaczego to jest miejsce dla kobiet też?
8: Myślę, że politechniki są po prostu miejscem dla wszystkich.
7: Brakuje tak zwanych role models, czyli dziewczyn, kobiet, które już są na uczelniach technicznych, które realizują swoją karierę w nauce czy w technologii, no to dziewczyny jednak nie mają tych wzorców. Trzeba byłoby sięgnąć niżej, do szkół, do sposobów, w jakie dziewczynki są edukowane, a tu widzimy wiele różnic w kontekście tego, jak uczy się dziewczynki, jak uczy się chłopców.
1: Nasz reporter rozmawiał z Marią, studentką Politechniki Łódzkiej, oraz Sandrą Wiktorką, jedną z autorek raportu. Z pisemnym egzaminem z matematyki zmagali się wczoraj maturzyści. Większość jest dobrej myśli. Egzamin oceniają jako łatwiejszy od próbnego, chociaż nie obyło się bez zaskoczeń.
9: Całkiem prosty. W porównaniu do próbnej matury w marcu to dużo prostszy.
10: Zdane?
9: Uważam, że tak.
10: Idealnie może nie, ale naprawdę myślę, że będzie dobry wynik.
11: Bardzo dobrze.
12: Czy mnie coś zaskoczyło? No myślę, że nie.
13: No wszystkiego się spodziewałam, to co było mniej więcej.
14: Aby logarytmy zaskoczyły.
9: Dla mnie trochę dziwne było zadanie za 4 punkty z funkcji kwadratowej.
13: No pewnie zdane.
15: No raczej tak. Chyba będzie zdane, no.
1: Usłyszał od maturzystów z Kraśnika wczoraj reporter RMF FM Dominik Smaga. Dziś kolejne wyzwanie, egzamin z języka obcego nowożytnego. A kolejne fakty punktualnie o 5:30. Już teraz na poranne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Weryńskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Matematyka. To słowo budzi dreszcze ohydy u wielu maturzystów. Podobnie jak w przypadku egzaminu z polskiego, apelują o zmianę w formułowaniu zadań tekstowych. Bo co teraz mamy? Wykaż, że X jest czymś tam. Nie, no to jest nudne, niespełniające wymogów współczesnego świata. Maturzyści takie zadania są obce. A jeśli nie będą obce zadania, to abiturientowi w formie maturzysty będzie łatwiej je rozwiązać. Oto przykłady prawidłowo ułożonych zadań tekstowych z matmy. Lecimy. Izrael wystrzelił na Iran rakietę lecącą z prędkością 300 km na godzinę. W tym samym czasie Iran wystrzelił na Izrael swoją rakietę lecącą z prędkością 450 km na godzinę. Obie rakiety mają do pokonania taką samą odległość, 1200 km, by trafić w wyrzutnię przeciwnika. Oblicz, po jakim czasie obie rakiety miną się. W obliczeniach pomiń obronę przeciwrakietową obu krajów. Kolejne zadanie. Profesor Sroze ma na dachu fotowoltaikę, zasilaną nie polskim, ale europejskim słońcem. Profesor ma zamiar zdjąć panele. Zakładając, że tych paneli jest 36, a zdjęcie jednego zajmuje godzinę, oblicz, po ilu latach profesor Sroze zdejmie panele. Na marginesie prawidłowa odpowiedź nie zdejmie. Następne zadanie. W poniedziałek Donald Trump wywołał 3 wojny i zakończył 2. We wtorek wywołał tyle wojny, co w piątek, a zakończył 2 razy więcej niż we wtorek. W środę rozpoczął 6 wojen, a zakończył 8. Oblicz, ile wojen w tym tygodniu wywołał Trump, a ile zakończył. I widzicie, tak sformułowane w przyszłości zadania z matmy dadzą uczniom, maturzystom radość i satysfakcję.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Na zegarze RMF FM 5.30 to oznacza poranne wydanie faktów RMF FM, które przedstawi Magdalena Wojtoń.
6: Dzień dobry, zapraszam. Środa, 6 maja, temat numer jeden. To jest ogromny pożar lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Płonie 250 hektarów. Z ogniem walczy ponad 300 strażaków. MON wysyła na pomoc Straży Wojska Obrony Terytorialnej. W tych faktach też projekt Wolność, szybko zakończony przez Donalda Trumpa. Ponad 300 strażaków gasi ogromny pożar lasu w powiecie biłgorajskim. Od walki z ogniem na Lubelszczyźnie zaczynamy. Fakt o 5.30. Jak powiedział RMF FM o poranku rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, pożar objął już powierzchnię 250 hektarów.
7: Nadchodzące poranne godziny pozwolą oszacować dokładnie powierzchnię pożarzyska, jak również będziemy mogli jeszcze skuteczniej kontrolować za pomocą bezzałogowych statków powietrznych ewentualnie zarzewie ognia, jak również wprowadzać podmiany sił ratowniczych z uwagi na to, że strażacy działają już od wielu godzin.
6: Na pomoc strażakom walczącym z pożarem ruszają żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej, poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na platformie X krótko po północy napisał: w tej chwili trwa rekonesans pierwszej grupy żołnierzy, który określi zasady i miejsca współdziałania ze strażą pożarną. Do walki z żywiołem ruszy co najmniej kilkudziesięciu terytorialsów. Przypomnę, że wczoraj w rejonie wsi Osuchy, niedaleko Biłgoraja, doszło do katastrofy lotniczej, w której zginął pilot gaśniczego dromadera. W RMF FM zbieramy najnowsze informacje dotyczące tej tragedii oraz pożaru, który od wczoraj trawi las Lubelszczyznę. Słuchajcie kolejnych faktów. Projekt Wolność, który miał pomóc statkom w żegludze przez cieśninę Ormus, został wstrzymany na krótki czas. Tak poinformował prezydent USA Donald Trump. Jak zaznaczył, powodem są postępy w rozmowach z Iranem. Operacja została wstrzymana niecałe 2 doby po jej rozpoczęciu. W tym czasie z pomocy i korytarza wyznaczonego przez siły USA skorzystały zaledwie 2 statki, oba płynące pod amerykańską banderą. Mamy środę, to przypomnę 6 dzień maja, dzisiaj 3 dzień egzaminu dojrzałości. Przed maturzystami język obcy, nowożytny, dla większości jest to angielski. 7:45 gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. A godzinę wcześniej o 7:00 Piotr Salak porozmawia z Michałem Gramatyką, wiceministrem cyfryzacji. Kolejne fakty punktualnie o 6:00. Zapraszam gorąco.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Wstawaj, szkoda dnia.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Tak brzmi dobry poranek w RMF FM.

0: Jednak jak Skowron zagra Sandrę, to wiedz, że coś się dzieje. Everlasting Love w RMF FM o poranku 11 minut i będzie godzina 6, to wstawaj, szkoda dnia.
1: Kłaniamy się nisko, super, że razem z nami jesteście. Co to mamy? Środa, 6 dzień maja, czyli to jest środa, minie tydzień, zginie. 6 maja, to nie, co tam?
0: Czekaj, no właśnie, matury z angielskiego.
1: A, widzisz, my flowers are beautiful. No yes. Taka szybka podpowiedź, taka ściąga, żebyście...
0: Hello, how are you? I'm fine, thank you.
1: And Jane has a cat and Tom has a dog.
0: Tak, to to. A jeśli piszecie na przykład niemiecki?
1: To guten morgen.
0: I Ewa hat heute Besuch.
1: I hände ho?
0: Tak, ale tego nie piszcie.
1: Nie. I polni się banditen, to też jest.
0: To też.
1: To chyba, że na marginesie albo gdzieś w rogu taki
0: i to zróbcie... tylko na rozszerzonym.
1: No i zróbcie sekret. A w sekrecie, w arkuszu, kto tu zagląda, ten tak wygląda. Tylko po niemiecku.
0: Nie obiecujemy, że za to są dodatkowe punkty, ale sprawdzający się uśmiechnie.
1: A to już jest dużo. To jest dużo w tym ciężkim czasie.
0: Ania Dąbrowska teraz we Wstawa i Szkoda Dnia. Jacek Tomkowicz.
1: Przemysław Skowron, cześć. Dzień dobry, jest 5:50.

0: Oliver Inn w RMF FM. We Wstawaj Szkoda Dnia. No i tak się gra, tak was budzimy. Taką dla was mamy nutę.
1: Za 4 minuty fakty, ale wcześniej jeszcze jedna informacja, bo czytam, że dramat Kingi Rusin podczas majówki w Japonii. Było dużo ludzi.
0: Dużo ludzi było.
1: No.
0: Podczas majówki. W wyspiarskim kraju ze 123 milionami mieszkańców. Było
1: no,
0: dużo ludzi.
1: Dużo ludzi
0: to
1: tam było.
0: Nie, to strasznie dziwne jest.
1: Znaczy, życzę sobie i każdemu takich dramatów.
0: Wiesz, majówka, ty sobie idziesz, to Japończyk.
1: Co jest,
0: Japończyk, Japończyk. Strasz.

0: Sonic to za nami. A przed nami kolejne spotkanie z faktami w RMF FM. Oczywiście zawsze przed pełną, tak jest. A na fakty zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Na początek Lubelszczyzna i wielki pożar lasu w powiecie biłgorajskim.
2: Setki strażaków walczą z ogniem na ogromnym obszarze 250 hektarów.
1: Za chwilę też nowe, lepsze informacje po sztabie kryzysowym.
2: Poza tym Amerykanie ogłaszają koniec operacji Epicka Furia w Iranie.
1: A maturzyści zaczynają operację Język Obcy Nowożytny. Strażakom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie się ogromnego pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na południu Lubelszczyzny.
2: Z ogniem walczą tam setki strażaków. Wczoraj rozbił się jeden z samolotów biorących udział w akcji gaśniczej. Pilot nie przeżył.
1: W rejonie pożaru jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, co wiadomo o przebiegu akcji?
3: Dzień dobry. Ogień objął 250 hektarów i już się nie rozprzestrzenia. Strażacy walczą o to, żeby zgasić jak najwięcej lasu. I to wyścig z czasem, bo około 10:00, tak wynika z prognoz, może się tu zerwać wiatr, dosyć silny, do 50 km na godzinę. A taki wiatr może powodować rozprzestrzenianie się ognia. Z pożarem walczy około 300 strażaków. W drodze na miejsce są ich koledzy, którzy mają ich podmienić, między innymi z Rzeszowa i Małopolski. Przed 7:00 ma tu dotrzeć policyjny śmigłowiec Black Hawk. Później spodziewany jest drugi. W walce z pożarem pomagać będzie też wojsko. Józefów, Dominik Smaga.
1: O poranku najnowsze informacje po spotkaniu sztabu kryzysowego przekazuje szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2: Sytuacja się stabilizuje, pożar przestał się rozprzestrzeniać. Sytuacja jest nadal na bieżąco monitorowana. Kolejne decyzje komendanta Straży Pożarnej usłyszymy o nich rano w zależności od rozwoju sytuacji, tak podaje Marcin Kierwiński.
1: Wcześniej szef MSWiA przekazał też, że pilot gaśniczego samolotu, który zginął wczoraj gasząc pożar, był doświadczony i miał duże kwalifikacje. Jego samolot rozbił się w rejonie wsi Osuchy, niedaleko Biłgoraja. Akcja gaśnicza prowadzona jest w ekstremalnie trudnych warunkach, mówi generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
4: Mamy jednocześnie pożar ściółki i pożar wierzchołkowy. Pożary wierzchołkowe to są pożary, które występują głównie w lasach iglastych, a charakteryzuje je, zwłaszcza w warunkach wiatru, olbrzymia szybkość przemieszczania się. Pożar wierzchołkowy potrafi się przerzucić na odległość nawet do 100 metrów.
2: Będziemy wracać dzisiaj w porannych faktach na Lubelszczyznę, gdzie od wczoraj strażacy walczą i z pogodą, i z czasem.
1: Stany Zjednoczone ogłaszają koniec operacji Epicka Furia w Iranie.
2: Poinformował o tym sekretarz stanu USA Marco Rubio, a prezydent Donald Trump przekazał taką informację Kongresowi Stanów Zjednoczonych.
1: O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry, jak powiedział szef amerykańskiej dyplomacji, USA osiągnęły wszystkie cele. Podkreślił, że operacja Epicka Furia została zakończona, teraz jednak Stany Zjednoczone rozpoczęły nową operację Epicką Furię. Zastąpił projekt Wolność, który jest całkowicie defensywną operacją, podkreślił Rubio. Skończyliśmy z tą fazą. Teraz przeszliśmy do projektu Wolność, powiedział Rubio podczas briefingu prasowego w Białym Domu. Nowa operacja mająca otworzyć cieśninę Ormus dla żeglugi statków handlowych jest ściśle obronna. Komentatorzy zwracają jednak uwagę, że ogłoszenie końca operacji ofensywnych przeciwko Iranowi ma związek głównie z chęcią uniknięcia zwrócenia się do Kongresu o formalną autoryzację użycia siły. Według uchwały z 1973 roku Biały Dom musi zwrócić się o to po 60 dniach wojny. Mimo to Rubio ocenił, że rezolucja ta jest niekonstytucyjna i prezydent nie musi wypełniać jej przepisów. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Dzisiaj trzeci dzień egzaminu dojrzałości.
1: Przed maturzystami język obcy nowożytny. Najwięcej osób wybrało angielski.
2: Wczoraj natomiast trzeba było zmierzyć się z zadaniami z matematyki na poziomie podstawowym.
6: Matematyka w porządku, trochę zaskoczyła, ale wszystko dało się wymyśleć, tak? Chociaż sam nie jestem asem, to jednak dało się znaleźć wszystko w kartach i jakoś się dało radę.
7: Matematyka była prosta, trudna dla ciebie?
8: Prosta.
7: Ile procent zakładasz?
8: Myślę, że jak nie zrobiłam żadnego głupiego błędu, to może być 100 nawet.
7: Czyli wszystko to, co powtarzałaś wcześniej, było?
8: Tak.
9: Zaskoczyło mi parę zadań, ale poradziłem sobie jakoś z dowodem geometrycznym, z trójkątem. Było takie cięższe zadanie, ale to jeden wzór trzeba było ogarnąć i wszystko w porządku.
2: Z maturzystami w liceum w Mazurskim Węgorzewie rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski.
1: No i oczywiście przykładowe rozwiązania zadań znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi. Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: No i co tam w ogóle?
13: No
0: co
13: deszcze, to? Deszcze niespokojne, deszcze. Więc rolnicy się cieszą.
0: To jest ważna informacja, bo na faktach był Tomasz Weliński, a nie Tomasz Staniszewski.
13: Tak.
0: To jest ciemno, ja nie widziałem, który Tomasz z nami jest, a to Weliński.
13: Deszcz, pojawi się już w końcu deszcz i ten deszcz będzie deszcz. Się przemieszczał. Najwięcej deszczu na północy i północnym wschodzie naszego pięknego kraju.
0: O proszę.
13: Co powiesz dla rolników w takim
0: rolnicy,
13: momencie?
0: Deszcze to zawsze jest taki, że tak powiem, to jest woda dla gleby naszej matki i to jest piękne.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi. Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Wiesz, bo władze kilku miast na przykład wyzdały takie komunikaty, żeby nie kosić jeszcze trawników, bo trawa musi być gęsta, musi urosnąć, więc woda
13: cieszy,
0: jest cenna.
13: Nie, deszcz cieszy rolników, bo wilgoć w glebie jest bezcenna.
0: Żebyś wiedział.
13: Ale tylko o tym trzeba pamiętać. Ta sama woda karmi też chwasty jednoliścienne.
0: Ale to jest jak tutaj, wiesz, tutaj troszeczkę środka.
13: W burakach cukrowych, w warzywach.
0: To trzeba tak robić, żeby chwasty poszły precz, a żeby plon był obfity.
13: Tak, więc jeśli planujecie zabiegi na listne...
2: Agrocelebryty.
0: To
13: patrzcie na mapy opadów, to jest ważne.

0: Jason
1: Get up,
0: Jason Derulo, to jest najlepsza muzyka.
1: Eksperci przewidują ceny paliw w górę.
0: Wiadomo, że przecież nic, nie w bok. Co to za eksperci w ogóle?
1: No różni, tacy od gadania.
0: To są tacy, u nas takich jest pełno.
1: Oni mówią paliwa w górę.
0: To my jako eksperci ostateczni powiemy wam, że to ceny paliw w górę albo w dół. I mało tego, możecie nas cytować. Mhm. Nie musicie wcale podawać źródła.
1: 100% sprawdzalności.
0: A to jest tabletka. 2 dni, świetny numer. Dajcie głośno. Daleko

0: Sassy Summerson w RMF FM.
1: Ja teraz. We Wstawaj Szkoda Dnia dowody na to, że nie ma głupich pytań.
0: Oczywiście. I dowodził tego będzie razem z nami Paweł z Katowic. Cześć Paweł, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Paweł, ty czekasz na szefa, rozumiem teraz, tak? Bo żona ci zabrała auto, tak?
2: Tak, żona mnie podwiozła do roboty, auto wzięła, pojechała do swojej, potem mnie odbierze.
0: To są właśnie żony, to jest.
1: Dlatego
2: ja
1: właśnie...
2: Ja mam żonę.
0: Na pewno,
1: tym bardziej, że słucham.
0: Ale auto wzięła, no.
1: Paweł, czy jesteś gotowy na konkurs Nie ma głupich pytań?
2: Myślę, że tak.
1: Tylko prosimy tak, masz odpowiadać całymi zdaniami.
0: Tak, no.
1: I mądrze po prostu, okej?
0: Okay? Tak jakbyś maturę pisał.
2: No okej.
0: Okay. Dobra, Paweł, pytanie pierwsze. Pszczółka Maja czy budyń?
2: To jest zdecydowanie budyń. Budyń mogę zjeść, jest smaczny, o wielu smakach.
0: Dokładnie.
2: Pszczółek nie jemy.
0: A pszczółki Maji nie zjesz.
2: Pszczółki są pożyteczne, dają miód.
0: Dobra, dokładnie, pszczółki są tylko o jednym
1: bardzo
0: smaku.
1: Bardzo dobra, wyczerpująca odpowiedź, Paweł, super. No teraz drugie pytanie. To skoro... Dobra, bo teraz jest czas maturalny. To grzybiarz wchodzi na maturę z języka angielskiego. Co mówisz?
0: No.
2: Dzień dobry, czy są prawdziwki? Potrzebuję prawdziwków. Chętnie bym wiedział, jak nie ma prawdziwków, to ja poproszę kanie.
0: Nie zaskoczymy Pawła, widzę,
1: Paweł. Podoba mi się jakby to właśnie.
0: Nie,
1: takie,
0: Paweł
1: takie
0: ma jakiś podsłuch u nas w studio, wiedział, jakie głupie pytania przygotujemy.
1: Dobra,
0: to teraz takie damy ci trudne, takie jest, takie najwyższej półki pytania.
2: Już się boję.
0: Ono jest za 100 punktów. Gdzie są chłopcy z tamtych lat, a w szczególności Maciek?
2: Na Klopsztandze. Się bawią. Jak to na Klopsztandze. To Śląska to wiedzą, co to jest Klopsztanga.
0: To opowiedz wreszcie kraju, co to jest?
2: Trzepak.
0: A Trzepak?
2: No,
0: ja myślałem, że sedes, że taki klop, że...
2: Nie, nie.
1: I robisz jak ze sztangą w sumie.
2: Nie.
0: Na Trzepak.
2: Tam się różne fajne rzeczy działy.
1: No.
2: Punkt zbiórek.
1: Powiem ci tak, Paweł, nie zaskoczyliśmy cię. Nie. Wysyłamy zestaw żółto-niebieskich gadżetów.
0: Od RMF FM?
1: Tak, bez budyniu i bez prawdziwku.
2: Bez budyniu. Może z galaretką.
0: Ukłony dla ślubnej i dla szefa.

0: Królowa łez, Agnieszka Chylińska. My wciąż czekamy na królową uśmiechu. Że Agnieszka nam tutaj podeśle taki numer.
1: Mam nadzieję, że będą powody do uśmiechu po faktach, które punktualnie o 6:30.
0: Oczywiście, gdzie? W
1: RMF
0: FM.
2: Reklama.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
5: Nie odliczaj dni do weekendu.
6: Codziennie możesz mieć mały piątek.
5: Byle do piątku. Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
7: Niezawodne maszyny do twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego. Cedrus.com.pl.
8: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Bez kawy i z kawą.

0: Czekają na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Po reklamie.
9: 6.30, czas na fakty w RMF FM. Polecamy.
10: Na Lubelszczyźnie trwa walka z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim. Ogień objął nawet 250 hektarów.
11: W akcji bierze udział kilkuset strażaków i samoloty gaśnicze. Do strażaków mają dołączyć Wojska Obrony Terytorialnej.
12: Najprawdopodobniej oni będą wyszukiwać, zabezpieczać bądź likwidować to zarzewie ognia, które mogą powodować wniecanie się nowych ognisk pożarów.
10: Wyjaśnił w RMF FM o poranku rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec.
11: Jak podawaliśmy w faktach, w trakcie działań doszło do tragedii w rejonie wsi Osuchy. Rozbił się gaśniczy dromader. Pilot zginął na miejscu.
10: Pierwsze w tym roku apele o oszczędzanie wody obowiązują już w części gmin na Mazowszu.
11: Powodem jest postępująca w ostatnich dniach susza.
10: Gmina Klębu w powiecie wołomińskim w specjalnym komunikacie ostrzega, że dostawy wody mogą być zagrożone.
11: Ostatni deszcz był tam na początku marca. Czy sprawa kryptowalut poróżni koalicję rządzącą? Będziemy o to pytać w rozmowie o 7. Gościem Piotra Salakka
10: będzie wiceminister cyfryzacji z Polski 2050, tak, Michał Gramatyka. Dzień dobry. O co chodzi w tym sporze?
13: Oj, to jest dosyć skomplikowana sprawa, ale pozwólcie. Rząd będzie próbował trzeci raz zgłaszać ustawę o kryptowalutach. Polska 2050 złożyła własny projekt. Dodatkowo Karol Nawrocki kokietuje ugrupowanie Pełczyńskiej na Łęcz, okazując sympatię dla projektu mniejszego koalicjanta. Szymon Hołownia daje wyraźnie do zrozumienia, że kolejny projekt rządowy to chybiony pomysł i poleca swoje partyjne rozwiązanie. Tyle jeśli chodzi o fakty. A w tym wszystkim oczywiście jest drugie dno, czyli rozgrywka między Pałacem Prezydenckim, Kancelarią Premiera, no i postawa byłego marszałka Sejmu, któremu, jak sugerują media, może za chwilę grozić głosowanie nad odebraniem immunitetu. Słowem, polityczne szachy 3D. I o tym będziemy rozmawiać z moim gościem, ale także o cyfrowych dowodach rejestracyjnych i czy opłata reprograficzna to jest dodatkowy podatek od zakupionych telefonów i tabletów. Także zapraszam.
10: Zapraszamy i polecamy. My już za pół godziny.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Po 20 latach Arsenal Londyn znów zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Anglii pokonał wczoraj w rewanżowym meczu półfinałowym Atletico Madryt 1-0.
10: Liga Mistrzów otwiera pierwsze dzisiaj fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
11: Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Kto został bohaterem czerwonej części Londynu?
16: Bukayo Saka, który trafił do siatki tuż przed przerwą. Jak się okazało, było to jedyne trafienie w tym meczu, ale jakże ważne, bo dające upragniony awans Arsenalowi.
17: Nosar, piłka w ciatce Bukayo Saka! Dobitka, szaleństwo do Arsenal Stadium!
16: Komentował gola Anglika w Canal Plus Sport Marcin Rosłoń. Atletico miało w drugiej połowie okazję, by wyrównać, ale gospodarze świetnie się bronili. Arsenal po raz ostatni w finale Champions League grał w 2006 roku. Jakub Kiwior zostaje w FC Porto. Świeżo upieczeni mistrzowie Portugalii zdecydowali się wykupić obrońcę z Arsenal Londyn. Porto za wypożyczonego do tej pory reprezentanta Polski zapłaciło 17 milionów euro. W nowym kontrakcie Kiwiora pojawiła się klauzula wykupu, która wynosi 70 milionów. Druga porażka polskich polskich hokeistów na rozgrywanych w Sosnowcu mistrzostwach świata dywizji 1A. Biało-czerwoni mimo bardzo dobrej gry i tego, że przez większość meczu prowadzili, przegrali ostatecznie z Kazachstanem 2-3, który ma, no a Kazachstan ma na koncie komplet zwycięstw. O wczorajszej porażce zadecydowała sama końcówka meczu.
18: Było to szczęście na początku, szkoda, że tego szczęścia zabrakło w końcówce. Te nieszczęsne 2 minuty i szkoda, tak po ludzku szkoda. Zostawiliśmy kupę charakteru na tym lodzie i tym bardziej szkoda, że nie dotrzymaliśmy tych 2 minut.
16: Mówił nasz reprezentant Patryk Wronka. Polscy hokeiści mimo 2 porażek wciąż mają szansę na awans do elity. Muszą jednak w czwartek i piątek pokonać Japonię i Litwę i liczyć, że Ukraina i Francja, które są wyżej w tabeli, stracą punkty w 2 ostatnich meczach.
15: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com

0: Biała Armia Bajmu. Wiem, że lubicie ten numer. My zresztą też, dlatego wam go gramy o poranku we Wstawaj Szkoda Dnia.
1: I w czym was jeszcze możemy wyręczyć, jeśli jesteście na przykład w drodze do pracy, w przeglądaniu informacji najważniejszych i najgłupszych też.
0: Co się podziało?
1: Dramat influencerki Kingi Sawczuk.
0: Ajajaj.
1: Nagrała film, który na 100% byłby wiralem, ale nie może go nikomu pokazać. Zaraz się poryczę, koniec cytatu.
0: To tak jak przemyślenia Albratowskiego, gdy wraca do studia z toalety. Na 100% byłyby wiralem, no, ale nie możemy tego nikomu powtórzyć.
1: Tak, no. A też często ryczymy.
0: To często, tak. Często. I wycieramy łzy w gąbki mikrofonu. Także pani Kingo, no taki jest żyćko, no. Jest. Głowa do góry.
2: Będziemy jeździć na rowerze.
3: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
4: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
5: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw. Pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
12: Sachetto. Sacher torte.
13: Co to znaczy?
12: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
13: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
14: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
15: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
16: Chcę rzucić palenie.
17: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
18: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: K2. To co dziś robimy?
21: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
20: K2.
22: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Dzień dobry.
23: Ace of Base w RMF FM. Jest 6:47.

0: i cała Polska śpiewa z RMF FM. Ram pam pam,
1: ram pam pam, ram pam pam, pam pam pam.
0: Tak,
1: budzimy się, budzimy.
0: Ram pam pam.
1: Zróbcie sobie takie ram pam pam, czy to w domu, czy to w samochodzie, czy to w sklepie.
0: Jak ktoś jest odważny, to jedzie tak na cały regulator. Ram pam pam, ale można też zrobić takie ram pam pam w ciszy, takie.
1: Tak.
0: Ram pam pam.
1: Jeśli na przykład jesteście w kościele.
0: Na przykład to nie, to nie, bo to Jezus się zdenerwuje.
1: 7 minut i będzie godzina 7. Do Parlamentu Europejskiego wpłynęła petycja, by łacina stała się jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej.
0: No w sumie, no, czemu nie?
1: Czemu nie?
0: Jak człowiek patrzy na te europarlamenty, czy tam nawet na nasz parlament, czy to z miejsca się człowiek przerzuca na łacinę.

0: i to brzmi, i tego się słuchaj. To jest Damiana David, The First Time. To jest RMF FM. Niebawem siódma na zegarach, niebawem u nas fakty.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Poblista notowanie.
5: Hey guys, I'm Bruno Mars.
4: Głosuj na www.rmf.fm.
6: Pokaż gwiazdom, gdzie ich miejsce.
4: Poblista notowanie już dziś po 19 w RMF FM.
7: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
8: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
13: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
14: No tak, a to tylko dla dorosłych.
0: To będziecie mieć niespodziankę.
4: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
13: Radiowcy bez cenzury.
4: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23 w RMF FM.
15: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
16: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
17: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
2: Reklamie.
0: Na zegarach prawie że siódma, a skoro tak, skoro przed nami pełna, to oczywiście pora na fakty. A te mają dla nas Magdalena Wojton i Tomasz Waryński.
19: Ogromna akcja gaśnicza w trudno dostępnych terenach leśnych w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.
20: Na miejsce kierowane są kolejne zastępy Straży Pożarnej.
19: Mocno powieje na południu Podkarpacia.
20: Synoptycy wydali ostrzeżenia.
19: Rząd szykuje nową strategię rozwoju centrów zdrowia psychicznego.
20: Posłuchajcie, co ustalił reporter RMF FM.
19: Za chwilę rozmowa o siódmej.
20: Gościem Piotra Salaka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050, Michał Gramatyka.
19: Pożar się nie rozprzestrzenia. To jest najważniejsza informacja z Lubelszczyzny, gdzie od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim.
20: Akcja jest ekstremalnie trudna. W sumie zapaliło się około 250 hektarów.
19: O poranku w Józefowie w powiecie biłgorajskim jest nasz reporter Dominik Smaga.
20: Dominiku, dzień dobry, witamy cię ponownie. Dzień Jakie dobry. Są te najnowsze informacje przekazane przez służby?
21: Niedawno zakończyła się tu konferencja prasowa. Straż informuje, że akcja koncentruje się teraz na linii frontu 800-metrowej. Wyzwaniem jest to doprowadzenie wody do trudno dostępnego terenu, ale sytuację może znacząco zmienić wprowadzenie do akcji śmigłowców. Policyjny Black Hawk już wystartował. W drodze jest też śmigłowiec leśników. Później mogą być tu wysłane dwa samoloty Dromader. Na miejscu pracuje 48 zastępów straży. Część strażaków odjechała, bo byli już wyczerpani. Na miejsce mają przyjechać na podmianę kolejni. Mowa jest o 58 zastępach, które tutaj dotrą. Z Józefowa Dominik Smaga.
19: A wczoraj podczas akcji zginął pilot gaśniczego samolotu. Okoliczności tego wypadku są wyjaśnione. Był doświadczony i miał duże kwalifikacje, informuje MSWiA. Samolot rozbił się w rejonie wsi Osuchy, niedaleko Biłgoraja.
20: Pożar w powiecie biłgorajskim na zdjęciach i filmach. Do zobaczenia na RMF24.pl.
19: Ostrzeżenie przed silnym wiatrem wydali synoptycy dla południowych powiatów Podkarpacia.
20: Alerty będą obowiązywać od 10 w rejonie Krosna i Sanoka, a także w powiatach bieszczadzkim i leskim.
19: Wiatr w porywach może rozpędzić się tam dzisiaj do 80 km na godzinę.
20: Według synoptyków w drugiej połowie tygodnia do południowej i wschodniej Polski mogą wrócić burze, które przyniosą ochłodzenie.
19: Nowe centra zdrowia psychicznego zaczną powstawać w Polsce dopiero na początku przyszłego roku.
20: Taki plan, jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, jest w nowej strategii rozwoju tych placówek.
19: Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego zaprezentuje je dokładnie za tydzień.
20: Do szczegółów dotarł nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, dzień dobry. Co jeszcze jest w tej strategii?
1: Jest plan, że centra zdrowia psychicznego pokryją całą Polskę najpóźniej do końca 2029 roku. Na razie tych placówek w całym kraju jest 118, a dostęp do nich ma tylko nieco ponad połowa polskiej populacji.
19: Michał, jak te plany komentują lekarze z tych centrów?
1: Takie miejsca są według nich bardzo potrzebne. To widzi dr Iwona Patejuk-Mazurek z centrum w Tworkach pod Warszawą.
5: W naszej poradni to przyjmujemy od 7 do 15 telefonów dziennie z prośbą o pomoc. To są nowi pacjenci. To są ci wszyscy, którzy w związku ze stresem pracy, finansów, życia mają jakiś problem i do takiego centrum zdrowia psychicznego mogą pójść.
1: Centra działają w Polsce od prawie 8 lat, na razie tylko w ramach pilotażu. Za tydzień rząd ma zaprezentować stały model ich finansowania i to w końcu ma otworzyć drogę do otwierania nowych placówek w kolejnych regionach. Na pewno sprawdzę, czy rzeczywiście tak się stanie.
20: Czy pieniądze na nowe centra będą zapewnione? Nie odpuścimy i ten temat wróci w Faktach RMF FM.
22: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM
20: i internetowym radiu RMF 24.
19: Piotr Celak i jego gość, witamy.
23: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
24: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
23: Panie ministrze, czy Polska 2050 zagłosuje za rządowym projektem w sprawie rynku kryptowalut, czy będzie lansować własne rozwiązanie?
24: Po raz trzeci będziemy głosować za rządowym projektem, kiedy tylko on w Sejmie się pojawi.
23: To w takim razie po co ta cała awantura i po co to całe wychodzenie przed szereg? Po co słowa Szymona Hołowni?
24: Ja nie wiem, czy Hołownia wychodzi przed szereg. Hołownia mówi o tym, co w Sejmie jest, a w Sejmie jest nasz projekt, który jest de facto projektem rządowym, tyle że przyciętym zgodnie z uzasadnieniem weta pana prezydenta. Prezydent, kiedy zawetował pierwszy raz ustawę o kryptowalutach, wskazał elementy, które się mu w tej ustawie nie podobają, na przykład zbyt duże opłaty od giełd kryptowalut, na przykład tak zwany lex cinkciarz, czyli przepisy dotyczące kantorów internetowych i na przykład zbyt łatwa forma blokowania stron internetowych firm, które nie spełniają wymogów. My to usunęliśmy z tej ustawy, z tego projektu rządowego i złożyliśmy go jako poselski. Myślimy, jesteśmy przekonani, że to jest najlepsza droga do uchwalenia tej ustawy w momencie, kiedy prezydent pojął jakby całość swojego błędu i zmienił zdanie co do tego, że ta ustawa po prostu w Polsce jest potrzebna. Dla nas stawką jest bezpieczeństwo inwestowania Polek i Polaków, a nie wojna polityczna.
23: Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji razem z nami. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24.
19: A już za godzinę poranna rozmowa w RMF FM.
20: Gościem będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Karola Nawrockiego.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Trochę tu, trochę tam, trochę tu i tam, że tak powiem.
25: Co ciekawe to powiedziałeś rzeczywiście.
0: Czy będzie różnie? Już sprawdzamy. O godzinie 14 termometry pokażą w Szczecinie bez strzałów, w Koszalinie również tam 9-8 stopni, ale w centrum kraju już 22 kreski, a na Lubelszczyźnie, Rzeszowszczyźnie i Białostocczyźnie 24 stopnie.
25: I mocny deszcz od Szczecina przez Koszalin po Trójmiasto, tam będzie dzisiaj najbardziej padać.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: No to my wracamy do grania najlepszej muzyki. No
26: dzień dobry, ja dołączam w takim razie do waszego wracania.
25: Jedna rzecz, że jeśli dzisiaj macie ładne słońce, na przykład będziecie mieli w ciągu dnia, to wykorzystajcie to, bo jutro już leje w całej Polsce.
26: O, i bardzo dobrze, niech skropli, niech się dzieje. Dzień dobry, zaczynamy.

0: Ludzie. No.
1: To niech się lepiej przyzna, kogo w NFZ-cie zna, że i taki priorytetowy termin dali.
0: Ja myślę, że jakiś znajomy lekarz albo posmarowała jej napisał, że jest na skierowaniu, że CITO.
1: No, pewnie
2: to. CITO mają dobrze.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
5: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
6: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do desylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Po reklamie. 100.

0: A teraz uwaga, uwaga, Achtung, wnimanie, attenzione.
1: Startujemy i ogłaszamy nowości w kumulacji szczęścia w RMF FM.
0: Wczoraj Zuza z okolicy Pola zgarnęła w rundzie dodatkowej 4000 zł. Wygrała to zaraz po 12.
2: Szok, po prostu niedowierzanie.
0: Dokładnie, dokładnie. A już przed godziną 13 Zuza miała tę kasę na koncie. Mało tego, zadzwoniliśmy do niej, żeby to potwierdzić.
2: Tak, tak, wszystko już jest na koncie.
0: I tyle.
1: I tak to działa i właśnie startujemy z kolejną rundą o szybką kasę. 6000 zł w rundzie dodatkowej.
0: 6000 to jest szybki przelew, czyli jeżeli potrzebujecie zastrzyku gotówki, nie wiem, auto wam się zepsuło, nie macie kasy na naprawę albo planujecie wakacje, ciężko wam zamknąć się, nie wiem, w tym miesiącu w zaplanowanym budżecie.
1: A może chcecie, nie wiem, zrobić mały remont salonu.
0: Na przykład.
1: Każdy powód jest dobry, żeby zagrać. Szybka kasa, 6000.
0: Jeszcze przed południem, jeszcze przed 12, nim trębacz wejdzie na wieżę Kościoła Mariackiego, ktoś z was na bank zgarnie 6000 zł i będzie je miał na koncie u siebie.
1: A jeśli macie większe potrzeby, to w sejfach czeka nawet 1040 000 zł.
0: Przepraszam, powtórzę. 1040 000 to jest dużo pieniędzy.
1: I jednocześnie gracie i o szybkie 6000 i o 1040 000
0: zł. Czyli dwa finały. I teraz uwaga, mamy coś specjalnie dla słuchaczy Wstawaj Szkoda Dnia, bo wiecie, że my was lubimy. Przez 13 szczęśliwych minut każde wasze wejście do zabawy, każdego waszego SMS-a pomnożymy razy 1013.
1: Wejdźcie do gry. Hasło RMF przyślijcie pod 7474.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
2: A pozwoli mi pan na trzy zdania?
3: Trzy zdania.
2: Po pierwsze,
4: wiara w to, że pan Glapiński jest zbawcą dla polskiej armii, to tak jakby spróbować strzelać ze ślepaków na wojnie.
2: Po drugie,
5: nikt się z nas na randkę z modliszką nie wybiera.
3: Nie rozumiem. No chyba każdy wie, które jest trzecie.
6: Pan wie, które jest trzecie?
3: No jak mam jedno, drugie i trzecie.
6: No i każdy ma inną wartość, no to które jest trzecie?
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy.

0: pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Marian, a wiesz, że teraz z Media Expert możemy sobie urządzić naprawdę piękny ogród?
2: No słyszałem. Maszyny ogrodowe, narzędzia, grille.
8: To też, ale zobacz, jakie oni mają świetne meble ogrodowe. Skrzynie, zbiorniki na deszczówkę.
2: Fajne. U Mariolki takie widziałem.
8: Marian.
9: Teraz w Media Expert. Skrzynie ogrodowe, zbiorniki na deszczówkę i

0: śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMFFM.
1: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
2: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
7: 7:30 przed nami. Fakty w RMF FM. Zapraszamy.
8: Kolejne zespoły strażaków dołączają do gaszenia ogromnego pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.
9: Ogień od wczorajszego wieczora objął 250 hektarów.
8: Plan działań na najbliższe godziny przedstawił o poranku komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
10: Będziemy budować długie linie gaśnicze z ziemi do tych terenów. No i najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie oraz dwa dromadery.
9: Tam na miejscu jest nasz dziennikarz, połączymy się z nim w kolejnych faktach.
8: A zdjęcia i filmy pokazujące, jak wielki to pożar i jak trudna jest z nim walka, mamy na rmf24.pl.
9: Premier zapowiada powrót ustawy o kryptowalutach do Sejmu i daje ostatnią szansę na jej uchwalenie opozycji. A co na to prezydent?
8: No o to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM, Marcina Przydacza, szefa biura polityki międzynarodowej prezydenta. W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski.
11: Dzień dobry.
8: O co jeszcze zapytasz gościa?
11: O starania, by w Polsce zwiększyła się liczba amerykańskich żołnierzy i czy rzeczywiście jest na to szansa. Także o to, czy prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tym z prezydentem Donaldem Trumpem. Ale zapytam też o Komisję Konstytucyjną, jej skład i model działania, a także o zmiany, jakich chciałby prezydent. Będę też pytał o Sejf i Sejf 0%, a także o wizytę prezydenta na Litwie.
12: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
9: Zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej ogłosi dzisiaj, co dalej z oprocentowaniem kredytów w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że zdecyduje się na utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie. Obniżki są mało prawdopodobne, bo niepewność, zwłaszcza za sprawą Donalda Trumpa i Iranu, jest zbyt duża, a ceny paliw zbyt wysokie. Dlatego obniżki się nie spodziewajmy. Decyzja po południu. A w oczekiwaniu na nią złote trzyma się stabilnie. Euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,64, a brytyjski funt 4,93. W faktach ekonomicznych teraz ważna informacja dla wszystkich, którzy albo inwestują, albo chcą inwestować, albo oszczędzają, albo planują inwestować. Otóż rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, czyli o OKI. Te OKI to mają być nowe konta, które pozwolą częściowo omijać dotychczasowy podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych. I tak środki zainwestowane w obligacje oszczędnościowe oraz ulokowane na rachunkach bankowych będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tysięcy złotych. Z kolei środki ulokowane w akcjach, funduszach i obligacjach innych niż strukturyzowane i oszczędnościowe będą zwolnione do kwoty 100 tysięcy złotych. Ustawa ma wejść w życie od nowego roku. A skoro o inwestycjach mowa, to rząd trzeci raz złoży w Sejmie niemal ten sam co poprzednio projekt ustawy o objęciu rynku kryptowalut nadzorem. Dwie poprzednie próby przeforsowania ustawy zakończyły się prezydenckim wetem.
14: Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu skierujemy projekt. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie na szwank.
13: Tak zapowiada premier Donald Tusk. Najbliższe posiedzenie Sejmu w przyszłym tygodniu.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Siusy i won't forget you w RMF FM.
1: Przedtem kilkanaście minut temu mówiliśmy, że jak ktoś jest nieobudzony,
0: no.
1: To może zrobić takie ram pam pam, ram pam pam, ram pam pam.
2: I ja jechałem autem do was, koledzy moi i słuchacze, i ja zaśpiewałem pam pam ram pam pam pam i zobaczcie jak ładnie.
0: Ale no. SMS przyszedł, śpiewam ram pam pam i nic nie pomaga, śpiący jestem, pozdrawiam Adam.
2: Który pan Adam nie pomaga mu ram pam pam?
0: Bo może Adam, może te złe ram pam pam śpiewałeś.
1: Tak.
2: Możliwe.
1: Bo jest kilka wersji ram pam pam, może zadziała to na ciebie.
0: Czekaj, poślemy dla Adama, uwaga, i innych śpiących specjalne ram pam pam. Ładne.
1: Bardzo ładne ram pam pam.
3: Elegancki ram pam pam wynalezione.
1: Można jeszcze tak dłońmi robić, tak ram pam, lewo, pam pam.
2: Trochę nasze kaczuszki takie trochę.
1: To są hinduskie kaczuszki.
2: A to nie jest taki hinduski popek?
0: To jest taki...
2: Z panią popkową?
0: Czekaj, to jest jakieś, to się nazywają, to są państwo.
2: No.
0: I oni się nazywają Baton Baton Main.
1: O, baton, to musi, ram, pam, pam.
2: Musi pan se kupić kasetę na targu, panie Adamie.
0: A poza tym ram pam pam i do przodu.

0: Przed chwilą mówiliśmy o tym w Faktach Ekonomicznych RMF FM. Rząd przyjął projekt ustawy o OKI. Osobistych kontach inwestycyjnych pozwolą częściowo omijać podatek Belki. Środki zwolnione z tego podatku nawet do kwoty 100 tysięcy złotych.
1: No, ładnie. Ładnie.
2: Czy te OKI to nie będzie czasem coś takiego jak OFE?
3: No ja bym się nie zdziwił, jak na koniec na przykład wyjdzie premier albo i wejdzie i powie, że te pieniądze nie należą do Polaków i buchną kilkanaście lat składek. I,
1: no, jak to było z OFE i wtedy znowu wszyscy przejrzymy na własne OKI.
2: Bądźcie czujne, żeby te OKI nie okazały się OFE.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: I umówiłam się na mammografię.
6: Tak z plaży, z leżaka?
5: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO. Co ty tam klikasz?
7: A, nie wiem, co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem media ekspertową maszynę prezentową.
8: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a Media Ekspert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w Media Ekspert.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Poblista notowanie.
13: Hey guys, I'm Bruno Mars.
12: Głosuj na www.rmf.fm.
14: Pokaż gwiazdom, gdzie ich miejsce.
12: Poblista notowanie już dziś po 19 w RMFFM.
15: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
16: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
17: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
3: Olbratowski, kiedy ty pisałeś maturę?
4: No. Kiedy? Rano.
3: Dziękujemy za
4: to. To było rano, pamiętam.
3: No to wiemy to. Dobra, to przed wami on właśnie, jedyny i niepowtarzalny.
5: Cacy. To jest Tomasz. On jest ofe, on jest cacy.
3: Tomasz Olbratowski.
4: Słuchajcie, a mówiłem, apelowałem, tłukłem dechą w bęben opamiętania, jeździłem kijem po szprychach, sztachetach rozsądku, żeby zadania maturalne z matmy były realistyczne. I co i nic. Do niecodziennego wydarzenia doszło na arkuszu maturalnym z matematyki. Treść zadania, słuchajcie. Klient wpłacił do banku 10 tysięcy złotych na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości 6% bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie zgodnie z procentem składanym. Po 2 latach oszczędzania łączna wartość doliczonych odsetek na tej lokacie, nie uwzględniając podatków, dalej cytuję, jest równa, i tu trzeba było odpowiedzieć. Autorze, dej nazwę tego banku, który 10 tysięcy na 2 lata na 6% przyjmie i nie uwzględni podatku. To jest karmienie młodej psychiki science fikcją ułudy. Ja sprawdziłem w internecie. Banki max 4% dają na lokaty i to max 3-6 miesięcy. W jednym banku jest lokata na 6% w skali roku, na 2 miesiące. Jest to wyłącznie lokata powitalna. Lokata pożegnalna nie jest doprocentowana. No potem idzie ktoś do banku, taki młody, i coś tam i mówi, mam tu 10 tysięcy, chcę mu mieścić na dwuletniej lokacie na 6% rocznie. Procent składany, nie? To pani w banku krzyknie, hej, hej, chodźcie tu wszyscy! Powtórz, gościu, powtórz! Marek, cicho, mów! No i klient powtarza, nie? Rozlega się śmiech, turling po wykładzinie, puszczanie sików majtki, nie? No i później pracownicy banku robi sobie z tym niedoszłym klientem selfiacze, nie? Tam umieszczają, zaznaczają. Ale, słuchajcie, też trzeba uważać z tymi 6% na 2 lata 10 tysięcy, bo w niektórych bankach taka propozycja klienta może zostać uznana za napad na bank. Oj, ludzie, ludzie układający pytania.

0: Ed Sheeran, Shivers. W RMF FM to jest to, to są te dźwięki, to są te nuty, to jest najlepsza muzyka, to jest RMF FM. Niebawem Usman, na zegarach niebawem w RMF FM fakty.
1: Reklama.
2: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Po reklamie.
11: No i mamy ósmą. Czas poznać najważniejsze fakty. Te mamy dla Was w RMF FM. Na fakty zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
12: Temat numer jeden. Ogromny pożar lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.
13: Setki strażaków gaszą go z ziemi.
12: A z powietrza pomaga im policyjny Black Hawk i gaśnicze dromadery.
13: Na miejscu jest nasz dziennikarz, za moment się z nim połączymy.
12: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Marcin Przydarz,
13: szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta.
12: Policyjny śmigłowiec Black Hawk dotarł na miejsce pożaru lasu w powiecie biłgorańskim w nadleśnictwie Józefów na Lubelszczyźnie. Ogień pojawił się wczoraj i objął 250 hektarów.
13: Na pokładzie maszyny oprócz policyjnych lotników znajdują się funkcjonariusze Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Z wykorzystaniem specjalistycznego zbiornika na wodę, tak zwanego Bambi Bucket, o pojemności 3000 litrów będą wspierać akcję na ziemi.
12: A my ponownie w faktach łączymy się z Dominikiem Smagą, który jest na miejscu. Witamy.
13: Dzień dobry, Dominiku. Tak, dzień dobry. Jak będą wyglądać te najbliższe godziny?
14: No, teraz stoję obok zbiornika wodnego, do którego co pewien czas podlatuje Black Hawk i nabiera wodę, którą później zrzuca na płonący las. I tak będzie wyglądała teraz ta akcja. Ogień nie przenosi się już między wierzchołkami drzew. Sytuacja jest o wiele lepsza. Jak mówi Wojciech Kruczek, komendant główny Straży Pożarnej, utworzyła się 800-metrowa linia ognia. Taki front, który próbują zatrzymać strażacy.
15: Przebudowujemy i podążamy jakby za tym pożarem. Front pożaru ciągle się zmienia, ale to nie jest duża dynamika, ale trudna dostępność do tych miejsc powoduje, że nie jesteśmy w stanie do nich łatwo dotrzeć i tu działania z powietrza są dla nas kluczowe.
14: Na miejsce może dotrzeć jeszcze jeden śmigłowiec leśników, później może dołączyć jeszcze jeden Black Hawk oraz dwa samoloty gaśnicze dromader. Z Józefowa Dominik Smaga.
13: Z Dominikiem usłyszymy się w kolejnych faktach. 30 egzaminów maturalnych zostało unieważnionych jak dotąd z powodu wniesienia na salę telefonu komórkowego. Tak dowiedział się nasz reporter w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
12: Chodzi zarówno o poniedziałkowy egzamin z języka polskiego, jak i wczorajszy z matematyki.
13: Maturzyści, którzy złamali zakaz korzystania z telefonu, mogą ponownie podejść do egzaminu dopiero za rok.
12: Za godzinę kolejny egzamin z języka obcego nowożytnego.
13: I zdecydowana większość zdecydowała się na język angielski.
16: Bardzo dobrze, naprawdę jesteśmy pozytywnie nastawione.
17: Szczególnie, że mamy na co dzień też dużo do czynienia z angielskim.
16: To raczej nie jest nic trudnego.
15: Są jakieś takie formułki, które zazwyczaj się pojawiają, coś czego się spodziewacie, że na 100% będzie na tej maturze?
16: Jak jest e-mail czy blog, no to są takie jakieś zwroty typu, nie wiem, hope to hear from you, są takie rzeczy, ale no to raczej na freestyle to będzie. No radość, no że już koniec tak naprawdę, jeszcze tylko rozszerzenia, no to już tam, co będzie, to będzie.
13: Usłyszał przed drugim LO w Gdańsku nasz reporter Stanisław Pawłowski.
12: Po południu na naszej stronie znajdziecie propozycje rozwiązań zadań.
18: Pytamy o fakty.
12: Czas na poranną rozmowę w RMF FM.
13: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Moim gościem jest Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Rzeczpospolitej. Witam, panie ministrze.
20: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
19: Pan prezydent wybiera się na Lubelszczyznę. Tam straszliwy pożar.
20: Tak, rzeczywiście straszliwy pożar. No dzisiaj dotarły do nas informacje o śmierci pilota. Pan prezydent przed chwilką złożył kondolencje rodzinie, bliskim ofiary, ale jednocześnie wyraził tutaj solidarność z wszystkimi strażakami walczącymi z żywiołem. Na tym etapie takich planów nie ma, to co pan pyta. Natomiast pan prezydent dzisiaj wylatuje na poligon, na ćwiczenia polsko-litewskie na przesmyku suwalskim, więc będzie się przyglądał sytuacji bezpieczeństwa na naszej wschodniej.
19: To jest istotna wizyta z perspektywy bezpieczeństwa właśnie?
20: Tak, oczywiście. Przesmyk suwalski bardzo, bardzo ważna, bardzo istotna wizyta. Jednocześnie no tutaj współpraca polsko-litewska, spotkanie z prezydentem Litwy, także tematyka nie tylko bezpieczeństwa, ale dwustronna, w tym chociażby sytuacja Polaków na Litwie, więc w tym kontekście oczywiście to jest ważne wydarzenie.
19: Pan mówi bezpieczeństwo, ale to znaczy jest zagrożenie? To znaczy Rosja rzeczywiście może przeprowadzić eskalację tej wojny hybrydowej, którą już toczy i z Polską, i z państwami bałtyckimi?
20: Nie ma dzisiaj takich sygnałów, aby straszyć Polaków i mówić, że już za kilka tygodni czy miesięcy...
19: No premier tak zrobił.
20: No, to jest właśnie znak zapytania, dlaczego premier straszy Polaków.
19: Może ma jakąś wiedzę.
20: No, wystąpiliśmy do strony rządowej z wnioskiem o przekazanie panu prezydentowi pełnych raportów w tym zakresie, no bo albo jest tak, że premier wiedząc, że za chwilkę będzie wojna, ukrywa
19: wiedzę. Nie ukrywa, bo powiedział.
20: Nie, ukrywa wiedzę o raportach, o konkretnych, które ma w dyspozycji przed zwierzchnikiem sił zbrojnych, przed prezydentem, albo premier jest niepoważnym człowiekiem i straszy Polaków.
19: Dostaliście jakieś raporty?
20: Nie, póki co nie dostaliśmy żadnych raportów. Są jakieś tylko śmieszne odpowiedzi ze strony rządowej. Widać, że oni tego...
19: A Kancelaria Prezydenta ma jakieś wiadomości na ten temat? Nie, podejrzenia, jakieś
20: panie
19: informacje?
20: Panie redaktorze, nie ma co tutaj
19: ze strony
20: straszyć.
19: Amerykańskiej na przykład?
20: Jeśli premier uważa, że za kilka miesięcy ma być wojna, to dlaczego sam mówi, że nie chce żołnierzy z amerykańskich,
19: no, tak którzy są... Tak precyzyjnie nie powiedział. No, powiedział, że tak nie chce wykorzystać Niemiec do tego, żeby straciły Niemcy.
20: Ponad przeciętna sympatia pana premiera do Niemiec jest powszechnie znana, to wiemy, ale jednak w sytuacji, w której miałoby być zagrożenie Polski, najważniejsze jest to, abyśmy mieli jak najsilniejszą obecność nie tylko swoich wojsk, ale i sojuszniczych. Więc jeśli to zagrożenie jest dla Polski, to ci żołnierze...
19: A prezydent rozmawiał o tym z Donaldem Trumpem?
20: Rozmawiał, oczywiście, tak. Rozmawiał, ostatnia rozmowa telefoniczna, rozmawiał także o obecności amerykańskiej w Polsce. Tutaj nie ma zagrożeń zmniejszania liczby amerykańskich żołnierzy.
19: A będą nowi żołnierze? Bo takie deklaracje też padały ze strony, może nie bardzo twarde, ale jednak ze strony prezydenta Trumpa.
20: 3 września podczas wizyty w Białym Domu, przecież powiedział prezydent Trump wprost, że jeśli będzie potrzeba, jestem w stanie rozważyć nawet wysłanie większej liczby wojsk. Więc my, na zasadzie kropla drąży skałę, przy każdej rozmowie pan prezydent, my jako środowisko prezydenta, tą skałę drążymy.
19: Czyli rozumiem, że 3 maja ten temat też był.
20: Był ten temat. Mogę
19: czy
20: pana...
19: prezydent Donald Trump jakoś się do niego odniósł? Jest sytuacja, żeby zwiększyć liczbę żołnierzy amerykańskich w Polsce?
20: Nie ma dzisiaj takich twardych decyzji, o których mógłbym tutaj powiedzieć, natomiast jest pewnego rodzaju otwarcie otwartość po stronie amerykańskiej do tej dyskusji. No, dobrze by było, gdyby nie tylko prezydent o to zabiegał, ale także i rząd w miarę swoich jakichkolwiek
19: Paweł
20: możliwości.
19: Paweł Zalewski w poniedziałek o 7 w RMF mówił, to rząd prowadzimy rozmowy z Pentagonem.
20: No, ale z drugiej strony Amerykanie słyszą, co mówi pan premier Tusk, który mówi, no nie, Niemcom to my nie chcemy podbierać. Nie chodzi o podbieranie, chodzi o to, żebyśmy dbali o swój własny interes. Jeżeli ci żołnierze i tak mają z Niemiec wyjechać i wrócić do Kentucky czy Ohio, to przecież lepiej by było, gdyby przyjechali do Polski. Jeśli tego pan premier nie rozumie, a jednocześnie mówi, że wojna będzie za kilka miesięcy, to znaczy, że albo nie działa na rzecz interesu państwa polskiego, albo po prostu jest niepoważny.
19: Panie ministrze, gdzie mieliby stacjonować ci żołnierze? Bo to, na razie to te jednostki są pełne, które są w tej chwili.
20: Rozmawiałem między innymi ostatnio z wysokiej rangi generałami, pytając też ich o to, jak wygląda sytuacja infrastrukturalna. Spokojnie mówią, kilka tysięcy żołnierzy mogłoby trafić tak po prostu od razu z perspektywy tygodni. Ta infrastruktura jest, no pewnie trzeba byłoby ją rozbudowywać, ale Amerykanie nie są dzisiaj w jednej bazie w Polsce, tylko w kilku różnych miejscach, zresztą zmieniają często swoją, przemieszczają się, więc Polska spokojnie może przyjąć jeszcze dodatkowe...
19: Trafić?
20: Mogą, w moim przekonaniu najlepiej, gdyby trafili na północny wschód, no bo tam jest, czyli kwestia warmińsko-mazurskie, szczególnie tam, dlatego że to tam sąsiadujemy z Rosją z jednej strony, z drugiej strony jest przesmyk, jest Białoruś, no ale przecież jest dowództwo 5. Korpusu w Poznaniu, można rozbudować tutaj także i tę obecność na Dolnym Śląsku, także i oczywiście są obecność pilotów, prawda, szkolenia w kontekście F-35, F-16, tutaj mamy Łask, Powic, więc jest sporo miejsc, w których mogliby trafić, ale najpewniej, najlepiej by było, gdyby Bemowo-Piskie jakby w tamtym kierunku. Uważam, że to byłby dobry też strategiczny sygnał pokazujący Rosji, że jesteśmy jako sojusz, jako wschodnia flanka silni.
19: Donald Trump wybiera się do Polski, rozmawialiście o tym, będzie jakaś wizyta planowana w najbliższym czasie?
20: Ten kontakt jest tutaj regularny, jak pan wie. Były spotkania, także niedawno, kilka tygodni temu w Davos, na marginesie konferencji, więc nie ma tutaj potrzeby do tego, aby pilnie realizować w jedną czy w drugą stronę wizyty. Prezydent Trump ma świadomość, że ma zaproszenie i każdy prezydent Stanów Zjednoczonych będzie zawsze mile widziany w Polsce, bez względu na to, kim jest i jakie podejmuje decyzje. Więc ta otwartość jest, natomiast nie ma tutaj takiej daty, o której mógłbym powiedzieć. Jak doświadczenie podpowiada, przynajmniej raz w ciągu jednej kadencji prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdżał do Polski. Przyjeżdżał Obama za czasów Andrzeja Dudy, przyjeżdżał
19: Trump,
20: przyjeżdżał
19: Biden. Ale nie ma żadnych konkretów na tym etapie.
20: Myślę, że przyjedzie też i Trump, natomiast dzisiaj nie mam tutaj żadnej daty do przekazania.
19: Maj to w polskiej tradycji miesiąc szczególny, bo jej rocznica konstytucji i jednej z takich bardziej symbolicznych bitew, czyli pod Monte Cassino, udział Polaków bardzo istotny. Prezydent zamierza jakoś uczcić ten czas?
20: Tak, prezydent udaje się do Włoch. 18 maja będzie na cmentarzu w Monte Cassino. Będzie tam składał hołd polskim bohaterom. Będzie piękna uroczystość tam na miejscu, ale wcześniej tego samego dnia, bo to jest też rocznica urodzin papieża Jana Pawła II, prezydent rozpocznie ten dzień od złożenia kwiatów na grobie Jana Pawła II świętego, ale jednocześnie tuż po tym spotka się z panią premier Meloni i z panem prezydentem Mattarellą, więc ten dialog polsko-włoski będzie... Z Leonem XIV nie tak dawno widział się pan prezydent i to w krótkim czasie po objęciu urzędu. Jak pan wie, no to nie jest tak, że papież spotyka się co kilka tygodni czy kilka miesięcy. Nie ma tutaj planów akurat tego spotkania czy audiencji u papieża. Jest dialog polityczny z Włochami i przede wszystkim jest uhonorowanie bohaterów spod Monte Cassino. Będzie tam obecny ostatni uczestnik walk o Monte Cassino. Jak wszyscy wiemy, no, czas płynie nieubłaganie. Wielu z nich już odeszło na wieczną wartę, ale będzie jeszcze ten, który był świadkiem, jest ostatnim żyjącym świadkiem tego wydarzenia. Pan prezydent też poprzez tą obecność chce uhonorować jego i jego pokolenie walczące o wolną Polskę.
19: Tu stawiamy kropkę, żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
12: Dziękujemy. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta RP, jest gościem Tomasza Terlikowskiego.
13: A my już zapraszamy na fakty o 8.30.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
23: Siódemkę mamy teraz na termometrach w Gdańsku, 17 w Rzeszowie. Jeżeli deszcze, to w tym momencie o północy, na północy, natomiast potem padać będzie w centrum kraju, na północy również. A na termometrach sympatyczniej, bo wtedy 9 w Gdańsku, 24 w stolicy, w Lublinie i w Rzeszowie.
19: Dawaj deszcze na południe.
11: Jutro już deszcze w całym kraju, na południu również i znacznie chłodniej. Jutro od 12 stopni w dzień do 16-17 maksymalnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
23: No i tu my mówimy wam z tego miejsca, na którym siedzimy, mówimy wam, że ram pam pam i że dzień dobry i że dzisiaj jest dzień bez diety.
19: O.
23: I dzisiaj se można coś tam.
19: Tak? Dzisiaj można na grubo?
23: Tak,
19: ja nie wiem, czy ja wczoraj nie miałem bez diety dnia też i przedwczoraj i w sumie nie wiem, czy tak nie zacząłem maja.
23: Może to jest taki ogólnopolski miesiąc bez diety, zróbmy.
11: Tak, od majówki się zaczyna.
19: Od majówki,
23: A o figurę to zadbamy potem.

0: Alex Warren, Fever Dream. To wam gramy we Wstawaj Szkoda Dnia o poranku. O 8:19, taką godzinę mamy na naszych zegarach. Ale teraz uwaga, sprawy poważne.
1: Kto z was potrzebuje na szybko kasy?
0: Ręka do góry.
1: Albo dobra, nie ręka do góry. Ręka na telefon.
0: Dokładnie.
1: I wysyłacie hasło RMF pod 7474.
0: Ale robią to tylko ci, którzy potrzebują. Bo... Żeby nie zmniejszać szansy pozostałych.
1: Bo przypominamy, że w rundzie dodatkowej mamy szybki przelew, czyli wygrywacie dzisiaj, myślę, że koło 11-12.
0: Czyli przed południem kasa jest u was na koncie.
1: I dzisiaj macie kasę na koncie, 6 tysięcy gwarantowane i to jest runda dodatkowa.
0: To jest szybka pewna szósteczka, natomiast nagroda główna to 1 040 000 i to jest kumulacja szczęścia majowa. Majowa!
1: I jednym SMS-em gracie i o 6 tysięcy, i o 1 040 000 złotych. I grają tylko ci, którzy mają jakoś na imię i ci, którzy potrzebują kasy.
0: No bo na co kasy możesz potrzebować? Zepsuł się samochód, prawda? Może masz jakieś tam zaległe raty leasingowe. Może na przykład szykujecie jakieś wakacje i wypadałoby troszeczkę dołożyć, żeby mieć tam nie tydzień z obiadu kolacją, tylko 2 tygodnie z tym... Jak to się mówi, z all inclusive'em.
1: A może jakaś nadpłata kredytu?
0: Na przykład.
1: Uwaga, przez 10 minut od teraz każdego SMS-a pomnożymy razy 1200 szans, czyli jeden SMS to 1200 szans na tę kasę, o której mówiliśmy.
0: Czyli i na pewną szybką, gwarantowaną szóstkę, która wpływa na wasze konto przed południem i na 1 040 000 w finale głównym.
1: Radzimy się pospieszyć. RMF wysyłacie pod 7474.

0: przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował
1: tylko... Kluba na wideo z Alia i Faust, nie ucieknę. RMF FM we wstawej szkoda dnia. 8:30 niebawem, o tej porze fakty RMF FM.
2: Reklama.
3: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
4: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.

0: smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
5: Uwaga, nowość.
4: Szybki przelew.
6: Potrzebujesz kasy na już?
5: Zagraj w rundzie dodatkowej.
4: Wygrasz?
6: Jeszcze dziś dostaniesz przelew.
5: Szybko, szybko.
6: A w wielkim finale czeka
4: ponad 1 000 000 złotych.
7: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: To co, Marian? Rowery?
11: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
10: A raty jakie mają?
11: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
11: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: Castorama!
16: Teoria
14: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie.
17: 8.30, pora na fakty w RMF FM. Zapraszamy.
18: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Radzi również, by nie otwierać okien i drzwi.
19: Taki alert dostali okoliczni mieszkańcy. RBC przypomina także, żeby w razie konieczności przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji.
18: Pożar w lasach na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj po południu.
19: Podczas akcji rozbił się samolot Dromader z bazy lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W tym wypadku zginął pilot maszyny.
18: Na miejscu od rana jest reporter RMF FM. Połączymy się z nim w faktach o 9:00.
19: W akcji gaśniczej, jak mówiliśmy, uczestniczy śmigłowiec Black Hawk. Z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się piloci? O tym już po godzinie 8:30 na antenie radia RMF 24 porozmawiamy z ekspertem lotniczym Grzegorzem Brychczyńskim.
18: Na naszej internetowej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24.
19: Dwa samochody osobowe i bus zderzyły się na drodze numer 32 w Zielonej Górze.
18: Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana.
19: Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką na Krajowej 9 w Nietulisku Małym, to jest w Świętokrzyskiem.
18: To jest odcinek między Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim. Jedna osoba została ranna.
19: Trasa jest zablokowana, a policja kieruje was na objazdy.
18: Utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich na linii Warszawa-Kutno.
19: Powodem jest usterka urządzeń sterowania ruchem na odcinku Sochaczew-Bednary.
18: Jak informuje reporter RMF FM, część pociągów jest opóźniona o 30 minut.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
18: Dziś późnym wieczorem dowiemy się, kto zagra z Arsenalem w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Czy będzie to PSG, czy Bayern Monachium?
19: My mamy pewność, że w studiu Faktów Sportowych jest Wojciech Marczyk.
0: Zgadza
19: kto
0: się
19: ma przewagę tam przed tym rewanżowym starciem?
0: O, Paryżanie, którzy pierwszy mecz wygrali 5-4, ale rewanż Bayern rozgrywa na własnym stadionie. W pierwszym starciu nie brakowało emocji i wymiany ciosów z obu stron. Dziś wieczorem może być podobnie, ale w Monachium wierzą, że tym razem górą z tego pojedynku wyjdzie Bayern. Na początku sezonu niewielu wierzyło, że w ostatnim meczu u siebie będziemy mieli szansę awansować do finału Ligi Mistrzów. Teraz jesteśmy tutaj, przeżyliśmy wspaniałe chwile, a kibice wierzą, że uda nam się i tym razem uczynić ten moment niezapomniany. Mówił na przedmeczowej konferencji trener Bayernu Vincent Kompany. Pierwszy gwizdek tego spotkania o 21:00 w Rzymie. Rywalizacje na kortach rozpoczynają dziś nasi reprezentanci. Już o 11:00 swoje mecze pierwszej rundy turnieju WTA rozpoczną Magdalena Fręch i Magdalinette. Pierwsza z pań zagra z Aleksandrą Jalą z Filipin, a rywalką drugiej będzie Niemka Tatiana Maria. Turniej ATP we włoskiej stolicy rozpoczyna dziś też Hubert Hurkacz, którego pierwszym rywalem będzie Niemiec Janik Hafman. A w siatkarskiej Plus Lidze możemy dziś poznać mistrza Polski. Bliżej tytułu drugiego z rzędu jest Bogdanka Lug-Lublin, która prowadzi w finałowej rywalizacji do 3 zwycięstw z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 2-1, a dziś zagra przed własną publicznością.
15: Finał jest strasznie przewrotny. Chyba nikt nie dawał szans Lublinowi w drugim meczu. Nikt nie mówił, że Lublin tak łatwo wygra w trzecim spotkaniu. Więc tutaj wszystko się może zweryfikować. To jest dyspozycja dnia. Formy się już nie zbuduje.
0: Mówił Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Ten mecz o 20:00. Wcześniej czwarte starcie w meczu o brąz. Asseco Resovia 1-2 przegrywa z PGE Projektem Warszawa.
21: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com

0: No i to jest właśnie najlepsza muzyka w RMF FM. 19 minut nam zostało do godziny 9. Przeglądamy internety, sprawdzamy, co się dzieje, czym żyje internet, czym żyje świat, czym żyje Polska. I słuchajcie, jest ranking zaufania do zawodów. I najbardziej ufamy ratownikom medycznym, strażakom, pilotom, lekarzom, pielęgniarkom, strażnikom granicznym, a najmniej influencerom, youtuberom, telemarketerom i politykom.
1: Ajajajajaj.
2: No to czekajcie, mamy zadanie maturalne, powiedzmy, z wiedzą o społeczeństwie.
1: No.
2: I jesteś w pokoju z influencerem, youtuberem, telemarketerem od fotowoltaiki i posłem... I teraz komu pożyczysz stówkę z nadzieją, że odda?
3: Jednocześnie ustal i podaj najszybszą drogę ewakuacji ze pomieszczenia.
4: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid.
7: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
8: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
16: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2400.

0: Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Wstawaj, szkoda dnia, 8:53. To jeszcze jeden temat, którym dziś o poranku żyje internet. To zresztą prasa pisze. Bezczelny adwokat Paweł Kazanecki, to jest ten od trumny na kółkach, chwilę temu było o nim głośno, zabił w wypadku dwie kobiety. Teraz nie stawił się w więzieniu, piszą w prasie, a dostał, tu przypomnę, okropną, potworną, nieludzką wręcz karę. 1,5 roku więzienia.
1: Tak, ale policja go szuka, wystawiła za prawnikiem list gończy.
0: Także szukają.
2: Sąsiedzi Kozaneckiego widzieli go w niedzielę wieczór, jak przyjechał na rowerze.
0: A, na rowerze. A więc dba o zdrowie.
1: No tak.
0: Czyli szykuje się naprawdę długi i ciężki pościg.

0: Nie wiem, do jakiej matury dzisiaj przystępujecie. Do takiej, siakiej czy owakiej. My i tak trzymamy za wszystkich kciuki. Życzymy piątek, szóstek, co najmniej czwórek. A za chwilę dziewiąta, za chwilę w RMF FM kolejne fakty.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: RMF FM tworzy historię.
4: Koncert Skorpionów na Powiedniku z okazji inwazji mocy RMF FM. Wtedy też pierwszy raz złapałem za rękę teraźniejszą żonę, Iwonę.
5: Ja byłam taka podekscytowana, mówię, pierwszy raz słyszę swój numer w radiu, wow! I to było w RMF-ie.
3: Słuchacze, dziennikarze, gwiazdy. Każdy ma swoją historię z RMF FM. Na www.rmffm czekamy na twoją. Posłuchamy ich razem dziś w Pobliście.
6: Reklama.
7: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowid.
18: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
19: No, te z Media Expert?
18: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
19: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
18: Marian.
19: Co?
20: Urządź swój wymarzony ogród teraz lub

0: możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.
2: Przed nami 9, przed nami również kolejne spotkanie z faktami w RMF FM, a jakże? Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński przy mikrofonach. Zapraszamy, dajcie głośniej.
3: Na Lubelszczyźnie około 300 strażaków nadal walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim.
4: Tam na miejscu jest nasz reporter, połączymy się z nim w faktach.
3: Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta uspokaja w RMF FM po słowach premiera.
4: Jego zdaniem nie ma powodów do straszenia wojną.
3: No a czy strach pada na maturzystów?
4: Na pewno nie. Zaczyna się właśnie teraz egzamin z języka obcego.
3: Jeszcze nawet dobę może potrwać walka z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.
4: Gasi go około 300 strażaków, a akcję na miejscu obserwuje reporter RMF FM Dominik Smaga, który jest przy naszym wozie satelitarnym. Dominiku, jak wygląda to gaszenie pożaru?
5: No teraz kluczowe jest zrzucanie wody na płonący las. Do tego używany jest policyjny śmigłowiec Black Hawk. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji tutaj na miejscu mówił, że maszyn może być więcej. Ten pożar łatwiej gasić z powietrza niż z ziemi, a trzeba to robić szybko, bo dzisiaj ma wiać dosyć mocny wiatr. Zresztą już czuć, że wieje mocniej niż 3 godziny temu. Teraz ten pożar trzyma się przy gruncie. To jest taka przesuwająca się linia ognia w trudno dostępnym terenie, ale jeżeli będzie wiać mocniej, to ogień znowu może się rozprzestrzenić. Zdławienie tego ognia nie będzie jeszcze końcem akcji. Konieczne będzie później sprawdzenie, czy w spalonym lesie nie ma zarzewi ognia, od których pożar mógłby się odrodzić. Okoliczni mieszkańcy są proszeni o to, żeby nie otwierali okien i w miarę możliwości pozostali w domach. Zagrożenia dla budynków nie ma. Ogień jest kilka kilometrów od zabudowań. Józefów, Dominik Smaga.
3: Nie ma sygnałów, żeby straszyć Polaków. Tak Marcin Przyda, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta, odpowiada na pytanie o niedawną wypowiedź premiera.
4: Wynikało z niej, że wojna może nam grozić w najbliższym czasie.
6: No, wystąpiliśmy do strony rządowej z wnioskiem o przekazanie panu prezydentowi pełnych raportów w tym zakresie, no bo albo jest tak, że premier, wiedząc, że za chwilkę będzie wojna, ukrywa ukrywa wiedzę o raportach, o konkretach, które ma w dyspozycji przed zwierzchnikiem sił zbrojnych, przed prezydentem, albo premier jest niepoważnym człowiekiem.
3: Cała rozmowa z Marcinem Przydaczem, szefem Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta, na rmf24.pl.
4: W pobliżu miejscowości Kamień na Litwie trwają ćwiczenia taktyczne Brave Griffin.
3: Biorą w nich udział wojska litewskie, polskie, portugalskie i amerykańskie.
4: Dzisiaj pojawi się tam prezydent Karol Nawrocki. W faktach teraz nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co będzie działo się na poligonie?
7: Dzisiaj zaplanowano m.in. pokaz dynamiczny oraz rozmowy plenarne delegacji z Polski i Litwy. Miejsce ćwiczeń nie jest przypadkowe, to bezpośrednie sąsiedztwo przesmyku suwalskiego, strategicznego obszaru łączącego Polskę z krajami bałtyckimi. Głównym ćwiczącym jest litewska brygada piechoty zmotoryzowanej. Ze strony polskiej w manewrach uczestniczy m.in. 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana. Łącznie to ponad 70 polskich żołnierzy i około 20 jednostek sprzętu wojskowego.
3: Chwila przerwy w tym maratonie maturalnym. Tak o dzisiejszym egzaminie z języka obcego na poziomie podstawowym mówią maturzyści.
4: Ten egzamin właśnie się zaczyna. Z maturzystami w Gdańsku rozmawiał Stanisław Pawłowski.
8: Podstawa to jest pikuś.
9: To będzie proste. Podstawa ogólnie to taka rozgrzewka bardziej przed rozszerzeniem.
10: Takie pewniaki na pewno są. Słuchanie, reading, jakiś właśnie prosty writing.
11: A, no spokojnie, angielski to już najmniejszy problem.
12: Matma to była tragedia, nie? Ale teraz już z górki.
4: A nasz korespondent Bogdan Frymorgan przyjrzał się dwóm zdaniom właśnie w języku Szekspira.
13: To be or not to be, czyli bezokolicznik czasownika posiłkowego połączony z spójnikiem współrzędnym rozłącznym z partykułą przeczącą, która wspólnie z bezokolicznikiem tworzy zaprzeczenie. To proste zdanie w języku angielskim, a zarazem najsłynniejsze można skomplikować. Język wcale nie musi taki być, a matura z angielskiego, pod warunkiem, że jest się do niej przygotowanym, może być przygodą. Mową Szekspira posługuje się na świecie 1,5 miliarda ludzi. O tym, że jest to przydatne, nie muszę chyba nikogo przekonywać. Natomiast ocena z angielskiego może być perłą w koronie maturalnych egzaminów. I jeszcze jedno. Keep calm and carry on. O tym powiedzeniu młodzi maturzyści także warto dziś pamiętać.
3: No to zdanie o tym, by zachować spokój, też oczywiście przyda się rodzicom zdających.
4: Pozdrawiamy was mocno.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Na północy chłodno, 8 teraz na termometrach, na południu już cieplej, 17 stopni nawet. Potem będzie jeszcze milej. Na północy 9, w centrum kraju 22 kreski, na południu 24 stopnie. Deszcze i burze na północy, one będą wędrować w ciągu dnia na południe.
8: A będzie padać nad Biłgorajem? Bo to ważne, tam by się przydało teraz.
2: Trochę będzie, trochę nie będzie.
8: To trochę bardziej niech będzie, dobra? No,
2: dobra.
8: Żądamy deszczu nad Biłgorajem.
2: Jutro deszcze.
8: I pomyślności.
2: Jutro na pewno będzie padać nad Biłgorajem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Słucham.
14: Ale
2: cię.
14: Jak to działa? Wy załatwiacie pogodę? Można sobie zażyczyć coś? Czyli jak będę miała urlop, to do was, tak?
2: To tylko 4-5 zł, ale no, masz załatwiać.
8: Magda, Marek by ci nie załatwiła, a my spokojnie, tanio, po taniości. Dla tych ludzi za te pieniądze. Co chcesz?
15: Żeby to się nie pomyliło, żeby na przykład ten deszcz nie był dla maturzystów na sali, a pomyślność gdzie indziej, no to trzeba to po prostu precyzyjnie sformułować. Byle do piątku, Paweł Jawor, cześć.
14: Paulina Sawicka, dzień dobry.

0: to jest piosenka, która nas rozumie, to wiecie, to nie do spania.
1: Możemy się rozespać. No właśnie, byle do piątku, Paulina Sawicka, Paweł Jabor, cześć.
0: Cześć.
1: Najlepsza muzyka dla was do pracy, to wam załatwiamy na pewno.
0: A po 12 w bonusie premiera nowej piosenki Mroza, na to się szykujcie. RMF, no, zawsze z wami.
1: Także jeśli przysypialiście wcześniej, to teraz troszeczkę podkręcimy tempo.
0: Głośniej. Jeszcze głośniej.
1: Jeszcze troszeczkę.
0: O, dobra. O, teraz można się bujać.
1: Damy radę.

0: Coś tak czułem pod skórą, że dziś to będzie tak.
1: Jezu! Nareszcie!
2: Nareszcie!
3: No właśnie tak wygrywa się PRMF.
1: Strasznie, Jezu!
0: Nie do zatrzymania była Grażyna. Mamy dla was dziś nowość w RMF FM. Szybki przelew. I to działa tak. Dzwonimy do was, wygrywacie kasę, a ona chwilę później jest na waszym koncie. No, ekspresowo.
3: Runda dodatkowa o 6000 zł. I jeszcze dziś możecie zamówić wakacje. Zepsuła się lodówka? Od ręki kupicie nową. Nie ma sprawy. Tylko żeby zostać wylosowanym, najpierw trzeba wejść do gry i spróbować szczęścia.
0: I właśnie teraz wystartowaliśmy. Pierwszy w Bylo do Piątku bonus. To jest tylko 9 minut w tej godzinie. Lepszej okazji w tej godzinie na pewno nie złapiecie. 999 szans zyskujecie i gracie od razu o dwa finały.
3: O szybki przelew 6 tysięcy i finał z sejfami, a tam 1 040 000 zł. I wystarczy jeden SMS.
0: Zegar odlicza? To się trzeba załapać teraz. Wejdź do gry. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
13: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
12: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
14: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
20: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
22: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
23: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
24: O reklamie.
25: RMF FM zawsze z tobą.
26: RMF FM zawsze z tobą.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

Ostatnia minuta, 37 sekund. Szybki przelew, 6 tysięcy i finał z sejfami, a tam 1 040 000 złotych. Czas na wejście do gry na bonusie 999 się kończy. RMF pod 7, 4, 7,

Jeśli jesteście zmęczeni trasą albo zmęczone tym planowaniem na przykład w kalendarzu, albo macie za dużo pracy, to robimy teraz taką spokojną nowość. Gramy wam przyjemnie w RMF FM, panowie Sikorscy, Artur i Jeremi.

0: Pięknie ptaszki śpiewają tej wiosny. Duet Sikorskich w RMF FM. Za 18 minut będzie 10, byle do piątku. Panowie, no i panie pewnie też, Gwiezdne Wojny w Lidze Mistrzów ogłaszam. Najbardziej bramkostrzelne zespoły zmierzą się dziś ze sobą w półfinale. PSG kontra Bayern. W pierwszym meczu padło 9 bramek.
1: Ja się kompletnie nie znam na piłce nożnej, ale po czymś takim spodziewam się, że będzie wam, kibice, ciężko wrócić do oglądania Ekstraklasy w weekend, co?
2: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał gadają o wszystkim od poniedziałku do czwartku.
1: Gala Freak Fightów. Lubimy? Chcemy o tym pogadać?
13: Co to jest za temat? A musimy?
12: A w piątki mikrofon przejmują radiowe olki.
13: Jak do tego doszło? Nie wiem.
1: Ach, ci z telewizji to zawsze coś odstawią.
12: Już dziś po 14. Lepszej połowy dnia życzy KSI, producent klimatyzatorów.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
0: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy lub tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.
9: Byle do piątku, byle z RMF FM.

0: 225 punktów karnych ma już pewien poseł, który o tym w faktach o 10.
1: Reklama.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa, wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
12: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
13: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
12: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23:00 w RMF FM.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. Jest godzina 10, to najnowsze fakty RMF FM, Magdalena Wojtoń, Tomasz Weryński.
2: ...225 punktów karnych ma już Łukasz Mejza.
3: Jak ustawił nasz dziennikarz, na niechlubne konto byłego posła PiS wpłynęły punkty za kolejne złamanie kodeksu.
2: Ogień trawi kolejne hektary lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.
3: W akcji gaśniczej biorą udział setki strażaków. Na miejscu jest też reporter RMF FM.
2: W cyklu Twoje zdrowie, dziś alergia,
3: która męczy właśnie teraz wielu z nas. Kolejne wykroczenia drogowe byłego posła PiS Łukasza Mejzy.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM, polityk ma dodatkowo odpowiedzieć za czterokrotne używanie telefonu komórkowego podczas kierowania samochodem. To oznacza, że jego konto punktów karnych zwiększa się do 225, 177 za przekroczenie prędkości oraz 48 za telefon.
3: Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Dzień dobry. W jaki sposób poseł wpadł?
4: Łukasza Mejzy, rozmawiającego przez telefon za kółkiem, zarejestrowały fotoradary. Urządzenia w sumie zrobiły mu kilkanaście zdjęć, gdy przekraczał dozwoloną prędkość. Na czterech fotografiach widać, jak używa telefonu prowadząc samochód. Generalny Inspektorat Transportu Drogowego powiadomił o tych wykroczeniach policję. To ta formacja prowadzi postępowania w sprawie ukarania polityka za korzystanie z telefonu podczas jazdy. Chodzi m.in. o jednostki w Lubiczu w Kujawsko-Pomorskim oraz w Turku w Łódzkiem. Jeśli poseł przyjmie mandaty, na jego konto za każde z tych wykroczeń dopisane zostanie po 12 punktów karnych. Będzie też musiał zapłacić 4 razy po 500 zł. Jeśli tego nie zrobi, policja zwróci się do Sejmu z kolejnym wnioskiem o uchylenie mu immunitetu, aby mógł odpowiedzieć przed sądem.
2: Już 300 hektarów lasu objął pożar w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny.
3: W jego gaszenie zaangażowanych jest na miejscu 300 strażaków. Walka z ogniem trwa od wczorajszego popołudnia.
2: Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga.
3: Dominiku, w akcji zginął pilot samolotu gaśniczego Dromader, który rozbił się wczoraj koło wsi Osuchy. Co tam na miejscu się teraz dzieje?
5: Policja informuje, że miejsce katastrofy jest zabezpieczone, że wciąż prowadzone są czynności na tym terenie. Dosłownie przed chwilą rozmawiałem z rzecznikiem lubelskiej policji. Mówi mi, że teren katastrofy podzielono na 5 sektorów. Każdy będzie poddawany oględzinom. Do każdego przypisany będzie osobny prokurator. Jak mówi policja, na miejsce zbliża się już Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Józefów, Dominik Smaga.
6: To także są fakty.
2: Wiosna kojarzy nam się z zielenią, no ale wielu z nas kojarzy się także z katarem i łzawieniem oczu.
3: Pod lupą cyklu Twoje zdrowie, sezonowa alergia, o której wiele osób przypomina sobie właśnie teraz.
7: Jeżeli mam wrażenie, że mam objawy alergii, to czy to dobry moment, żebym zrobiła testy?
8: To prawdopodobnie uczulenie na pyłek brzozy, bo on teraz jest w wysokim stężeniu. Należałoby udać się do specjalisty alergologa, który włączy odpowiednie leczenie i zaplanuje testy jesienią.
7: Lepiej przeczekać objawy i ten najbardziej natężony czas?
8: Lepiej zrobić testy, kiedy objawy alergii ustąpią, ale nie można przeczekać objawów, bo alergia pyłkowa rozpoczyna się alergicznym nieżytem nosa, ale nieleczona może doprowadzić do rozwoju astmy oskrzelowej.
2: Ostrzega profesor Ewa Czarnobilska, kierująca Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, która już za godzinę będzie odbierać od Was telefony pod numerem 12 200 0010.
3: A z panią profesor rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam więcej praktycznych informacji dla alergików. A czego się uczyć, żeby w przyszłości mieć pracę?
2: No właśnie, jak technologie zmieniają rynek pracy?
3: Już za moment bardzo ciekawa debata w Radiu RMF24.
2: Gospodarz Tomasz Terlikowski z nami. Witamy, Tomku.
9: Witam, ja od razu powiem, że są goście, bo goście są niezwykli. Sylwia Czubkowska, dziennikarka pisząca o nowych technologiach. Doktor habilitowany Sebastian Gajewski, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sebastian Kondracki, współtwórca Birika, polskiego modelu AI, a w Krakowie na łączach Jarosław Królewski, prezes Synrise. Witam serdecznie.
3: Halo, Tomku? Ach, przestaliśmy się niestety słyszeć, dlatego odsyłamy Was już teraz do Radia RMF 24 i na naszą stronę internetową. Tam debata na temat tego, jak zmienia się rynek pracy i co robić, żeby w przyszłości tę pracę, no i pieniądze właśnie mieć.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Upały i burze to w planach.
2: Tak, no ale to tak na południu Polski widzę, że będzie tak cieplej, a na północy chłodno. I w ogóle teraz to jest taki straszny rozstrzał, bo na przykład 8 stopni jest na wybrzeżu, a 6 w ogóle to jest Szczecinek, a 24 stopnie to są okolice Lublina. To naprawdę duży rozstrzał, jest to prawie 20 stopni rozstrzału.
1: Także jeśli macie krewnych na południu, to proszajcie się na kawę dzisiaj. To byle do piątku w RMF FM. Paulina Sawicka, Paweł Jawor, cześć. Być może jesteście zmęczeni delikatnie po Lidze Mistrzów na przykład wczoraj. Albo może ktoś...
2: Zostaw kibiców Atletico. Nie dręcz ich. Oni i tak już mają.
1: Albo na przykład po prostu macie taką górę rzeczy do ogarnięcia po majówce. I jeżeli tak jest, to spokojnie jesteśmy z wami. Wspieramy was, trzymamy za ramię. Będzie dobrze.
2: Właśnie, pranie.

0: Nie wiem, ludzie, co się ze mną dzieje. Ta wiosna, czy to uczulenie na pyłki, ale przeglądam plotki.
1: Dziewczyny, czyli mamy zawodową psiapsi do pracy, tak?
0: Chwilowo tak.
1: Co tam?
0: Maja Rutkowski wstawiła złoto i rubiny na zęby.
1: A, ale właściwie po wizycie znacie to bardzo dobrze. Po wizycie u dentysty też mam wrażenie, jakbym płaciła za złoto. Pozdrawiam całą ekipę dentystów.

0: To już za chwilę dzwonimy do was i po prostu damy komuś z was ekspresową kasę od RMF FM. Runda dodatkowa 6000 zł już za moment.
1: Ale nam serducha chodzą, żebyście wiedzieli. Jeśli potrzebujecie szybkiego zastrzyku gotówki, no to przelew dostaniecie od razu. I to jest ostatni moment, żeby wejść do obu losowni. Najlepsza okazja dnia. Lepszej okazji, żeby wejść do gry, już dzisiaj nie będzie. Właśnie teraz gracie o szybki przelew od RMF FM 6000 i jesteście od razu w losowaniu o 1 040 000 zł. To jest ten moment, żeby zapisać się do tych losowań.
0: SMS RMF pod 7474 www.rmf.fm. Tam wchodzicie do gry, bo trzeba zrobić ten pierwszy krok, żeby później krzyczeć, planować, cieszyć się. I dajemy wam 1306 szans.
1: To jest
0: i
1: jakieś lepszej szaleństwo.
0: Okazji
1: lepszej
0: nie będzie.
1: Nie. To jest ten moment, żeby się zdecydować. Jak mieliście kiedyś zagrać, to po prostu zróbcie to teraz.
0: To z kim słyszymy się po godzinie 11?
1: RMF 7474.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
6: Uwaga! Nowość w grze.
5: Szybki przelew. Dziś wygraną z rundy dodatkowej dostanie szybko.
6: Szybko.
5: Szybko.
6: A w wielkim finale w sejfie czeka
5: ponad 1 000 000 zł.
7: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: Cyklomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł.

0: niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.
2: Tu RMF FM.

0: No już my wam fajnie zorganizujemy czas. Na www.rmf.fm jest zabawa, w której możecie wygrać podróż pociągiem RST Wiedeński na pełen atrakcji City Break w Wiedniu dla waszej ekipy. Z nami Sylwia z Wilgi. Cześć.
1: Cześć.
2: Podobno chciałaś zobaczyć w Wiedniu dinozaury.
1: Oczywiście, tak, bardzo. Wiesz, to tak już od dziecka jakoś mi zostało, że bardzo lubiłam dinozaury.
0: Dobra, czekaj, a rozpoznasz?
1: Nie. Wow. Chyba nie.
0: Co to za dinozaur? Wow.
1: Nie wiem, głosu nie znam.
0: Ja też nie wiem. T-Rex, chciałem zrobić T-Rexa, nie wyszło pewnie. I pojedziesz, zobaczysz prawdziwe dinozaury, tamte chyba tak nie warczą jak ja.
1: O, dzięki, super, ale się cieszę.
2: Czyli kultowe Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu zobaczysz, ale właśnie, bo czeka cię dużo atrakcji w pociągu, bo widzimy się oczywiście na pokładzie RST Wiedeński, my też tam będziemy, będą też atrakcje w Wiedniu i macie od nas hotel na cały weekend.
1: Ale ekstra.
2: To zarycz z radości teraz, jak ten dinozaur.
0: Nie sądziliśmy, że cię namówimy na to, ale proszę.
1: A, co tam?
2: Kompletujemy ekipę do pociągu. Bawcie się z nami na www.rmf.fm. Zgłaszajcie, kolejne miejsca czekają. A na stronie akcji ogłaszamy też pełną listę laureatów.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano pociąg RST Wiedeński, którego pomysłodawcą jest RST Bank Polska.
3: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Będziemy jeździć na rowerze.
9: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
10: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
11: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana. Albo zwrot pieniędzy.
9: Kanter spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatyzm,
20: reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: No i jak twój kręgosłup?
22: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
20: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
23: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
24: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
25: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
26: Sponsorem programu Byle do Piątku jest Bigstar, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
27: Sponsorem Byle do Piątku jest polski producent sprzętu ogrodniczego, firma Cedrus. Cedrus.com.pl.
28: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Po 12 premiera nowej piosenki Mroza to u nas, ale też Rolling Stonesi z nową muzyką wracają w faktach o 11, czyli już za chwilę będziemy mieć dla was próbkę tych nowych melodii. Tu RMF FM. Najlepsza muzyka. Teraz Mary J. Blige.

0: za chwilę dzwonimy do kogoś z was z szybkim przelewem od RMF FM. 6000 zł.
1: Ostatnie 3 minuty, żeby załapać się do dwóch losowań jednocześnie, o rundę dodatkową i 1 040 000 zł. Najlepsza okazja dnia właśnie się kończy. 1306 szans. Lepszej nie będzie. SMS RMF pod 7474. To z kim słyszymy się za chwilę?
2: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl. Sponsorem Byle do piątku jest polski producent sprzętu ogrodniczego, firma Cedrus. Cedrus.com.pl.
3: Reklama.
4: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie 1,99 zł.

0: Biedronka.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Keraford.

0: smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
2: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
3: No tak, a to tylko dla dorosłych.
4: To będziecie mieć niespodziankę.
1: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
5: Radiowcy bez cenzury.
1: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23 w RMF FM.
6: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Po reklamie.
11: Ewa Kwaśna w Studiu Faktów. Dzień dobry, Ewo.
12: Jestem, dzień dobry, witam i zapraszam.
11: No i my słuchamy. Fakty w RMF FM o 11.
12: Ta sprawa wstrząsnęła całą Polską. Za pół godziny poznamy wyrok w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Kontrowersyjny youtuber Paweł Swinarski pozostanie w prezydenckiej Radzie Nowych Mediów. Dowiedział się reporter RMF FM. Pod lupą cyklu Twoje zdrowie, alergie. A w faktach kulturalnych Rolling Stonesi, którzy wrócą z nowym albumem. Za pół godziny Sąd Okręgowy w Częstochowie wyda wyrok w głośnej i wstrząsającej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem odpowiada Dawid B., ojczym chłopca. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło 3 lata temu. Przed częstochowskim sądem jest nasz wóz satelitarny i nasza reporterka Anna Kropaczek. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Aniu, oskarżonych i pokrzywdzonych w tej sprawie jest jednak więcej.
13: Tak, matka Kamila oskarżona jest między innymi o pomoc mężowi w popełnieniu zabójstwa, bo pozostawiła dziecko w stanie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia. Ojczym Dawid B. polewał Kamila wrzątkiem, bił, sadzał na rozgrzanym piecu. Chłopiec między innymi z poparzeniami 25% powierzchni ciała zmarł w szpitalu po ponad miesiącu walki o życie. Dawid B. oskarżony jest również o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad innymi dziećmi, nad swoim synem oraz pasierbami. Na ławie oskarżonych zasiedli też krewni matki Kamila za udzielenie pomocy chłopcu, mimo że mieszkali razem. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
12: Z naszą reporterką połączymy się w kolejnych faktach RMF FM. Kontrowersyjny youtuber Paweł Swinarski nie odejdzie z prezydenckiej Rady Nowych Mediów, dowiedział się reporter RMF FM. Swinarski jest posądzany o szerzenie rosyjskiej dezinformacji. Influencer dzień po wtargnięciu rosyjskich dronów nad Polskę we wrześniu zeszłego roku sugerował, że mogły one nadlecieć z Ukrainy i stwierdził, że mogła to być prowokacja, aby wciągnąć nas do wojny. Na linii Jakub Rybski. Dzień dobry. Jakubie, dlaczego youtuber ostatecznie zostanie w Radzie?
14: Mój rozmówca z Pałacu Prezydenckiego podkreśla, że wypowiedzi Swinarskiego o dronach są traktowane wyłącznie jako błąd, który mógł przytrafić się każdemu. Z drugiej strony, jak usłyszałem, nie każdy w Pałacu Prezydenckim był zadowolony z powołania youtubera do Rady Nowych Mediów, ale była to decyzja ministra Adama Andruszkiewicza, którą zaakceptował Karol Nawrocki. Polityk z otoczenia prezydenta, z którym rozmawiałem, podkreśla ponadto, że Pałac nie chciał ulegać presji mediów i opinii publicznej. Przypomnę, że w 2015 roku Paweł Swinarski został zatrzymany przez policję za uprawianie marihuany w swoim mieszkaniu w Warszawie. Usłyszał zarzut posiadania narkotyków.
12: Tu RMF FM, słuchajcie faktów. W 12 z 16 krajów związkowych Niemiec trwają od rana przeszukania u osób podejrzewanych o działalność neonazistowską. Na celowniku służb znalazła się m.in. młodzieżowa organizacja Jung und Stark, czyli Młodzi Silni, licząca do kilkuset członków. Z kolei liczbę zwolenników Deutsche Jugend voran, czyli niemiecka młodzieży naprzód, szacuje się na ponad 100. Szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich sprzeciwił się, aby statek wycieczkowy, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, zawinął na archipelag. W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o śmierci 3 osób na pokładzie luksusowej holenderskiej jednostki MV Hondius, która około 3 tygodni temu wypłynęła z Argentyny ze 150 osobami na pokładzie. Hantawirus przenosi się przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. W rzadkich przypadkach wirusy mogą być też przenoszone między ludźmi.
15: Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze.
12: O alergii i alergikach dziś w naszym cyklu Twoje zdrowie. Specjaliści podkreślają, że alergie sezonowe w tym roku są szczególnie agresywne.
16: Przynajmniej porównując do poprzednich lat, na pewno do poprzedniego roku, to ten sezon był bardziej dolegliwy, jeśli chodzi o drzewa. Trudno powiedzieć, co będzie dalej, bo to nie da się przełożyć, że podobna sytuacja będzie dotyczyła pyłku traw. Po prostu mieliśmy dosyć długo zimę. I kiedy już to pylenie się zaczęło, to zaczęło się, tak można powiedzieć, na pełnym gazie.
17: A czy może być tak, że ktoś do tej pory nie odczuwał objawów alergii? Czy ta alergia może się pojawić nawet u dorosłej osoby?
16: Alergia może rozwinąć się w każdym momencie życia, więc nie ma tu żadnej granicy. Ja osobiście znam pacjentów, którzy rozpoczęli prezentowanie objawów po 70 roku życia.
12: Tłumaczył dr Marcel Mazur z Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie RMF24. A już od teraz na Wasze pytania czeka alergolog, profesor Ewa Czarnobilska. Jeśli właśnie męczy Was, nie wiem, katar, łzawią Wam oczy, na pewno warto skorzystać z rad naszej ekspertki. Przypominam numer telefonu 12 200 0010. Rolling Stonesi wrócą z nowym albumem. Od tej informacji zaczną się fakty kulturalne RMF FM. Zaprasza
18: tak
12: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy
18: Dzień
12: Cię, Kasiu.
18: Dobry. Języki obce. Taki jest tytuł płyty. Premiera 10 lipca i to jest 25. krążek do Rolling Stones. Weterani rocka są w doskonałej formie. Nagrali teraz 14 utworów. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood ponownie połączyli siły. Wykorzystali też nagrania zmarłego Charlie'ego Wattsa. Single In The Stars właśnie trafił do serwisów streamingowych. Materiał na Foreign Tank został nagrany w niecały miesiąc w Londynie. Biały Lotos, Emily w Paryżu, Yellowstone czy Duna Proroctwo. W sobotę 16 maja w Krakowie w Tauron Arenie w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej będzie gala seriali. Jak zapowiada Anna Lach, menadżerka FMF-u, będą niespodzianki.
19: Nie sposób zliczyć, ile tych niespodzianek będzie. Na przykład z takich ciekawostek Mick Giacchino potrzebuje, żebyśmy mu zbudowali zestaw perkusyjny z koszy na śmieci. I to właśnie będziemy budować,
18: by mogła wybrzmieć muzyka z serialu Pingwin. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie współorganizuje RMF Classic. Ponad 40 lat w branży. 2 Oscary, 3 Złote Globy, dwukrotny tytuł najseksowniejszego mężczyzny świata. Aktor, reżyser i filantrop George Clooney ma dziś 65. urodziny. I niezmiennie pozostaje ulubieńcem publiczności.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Byle do piątku w RMF FM, to jesteśmy z Wami właśnie w tych trudach pracy, w tych szczęśliwych momentach. RMF zawsze z Wami, w końcu Sawicka Jawor. Dzień
22: Cześć,
21: dobry.
22: Cześć, witajcie. Te trudy pracy, ja proponuję kawę już po 11:00, druga kawa się na

0: na długą trasę, która jest przed wami. Olivia Dean w RMF FM. To teraz przeglądamy to, co się dzieje ciekawego w sieci. Proszę bardzo, taki nagłówek: gwiazdy brylują na modowej premierze. Chodzi o polskie gwiazdy. I tak, Sandra Kubicka niczym wąż, a Jessica Mercedes jak kula dyskotekowa.
1: O, fajnie.
0: To by pasowało, bo wczoraj na Met Gali też światowe gwiazdy były w prześcieradle, w zbrojach, w różnych takich dziwnych rzeczach.
1: Czyli nasi celebryci też grillowali i nie wstawiali prania w weekend i nie mają teraz co na siebie włożyć.

0: szybsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu.

0: Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
6: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
7: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: wypoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Po reklamie.
6: Miłego dnia życzy Wam RMF FM.

0: finał rundy dodatkowej. Nowość. Szybki przelew od RMF FM. Kamil Hojnic z nami. No to Kamil, szybka akcja. Wygrywasz 6000 zł.
1: Hurra! Nie, no nie wierzę.
2: Warto uwierzyć, zwłaszcza jak zerkniesz na konto. Ekspresowa kasa od RMF FM. Czekamy na sygnał, kiedy trafi na konto właśnie. Trafił na konto te pieniądze. No i co? Nie zwalniamy tempa. Wciąż jesteście w grze o ponad 1 000 000 zł. No to uwaga.
0: To teraz coś ekstra od nas. I to może być ten moment, który przeniesie was do finału z sejfami. Warto spróbować. Był szybki przelew? To teraz szybki bonus od RMF FM.
2: 1006 razy każdy RMF pod 7474 to pierwszy krok, żeby spróbować, żeby zawalczyć o marzenia, spłacić kredyt, kupić mieszkanie.
0: I to jest ta chwila. 1006 szans. 6 minut i szansa na nawet 1 000 000. 40 000 zł. RMF 7474.

0: Kim, co i jak, czyli ona jest na samozatrudnieniu. Tego to wynika. Dobra, ważna informacja, bo to teraz podają też telewizję. 225 punktów karnych.
1: Ile? Tak dużo?
0: Tak. Były poseł PiS Łukasz Mejza dalej zbiera punkty. Miał 177, teraz 225.
1: To właściwie jakby miał tyle punktów na maturze, to by zdał ze 3 egzaminy naraz. Polski, matu, angielski, pyk.
0: Ale to się chyba nazywa egzamin niedojrzałości.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
12: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
18: Zdrowid. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
9: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
20: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
19: Po reklamie.
21: Tuż przed południem RMF FM.

0: mama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa, wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
2: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
3: Uwaga, nowość!
2: Szybki przelew!
4: Potrzebujesz kasy na już?
3: Zagraj w rundzie dodatkowej.
2: Wygrasz?
4: Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
3: Szybko, szybko!
4: A w wielkim finale czeka
2: ponad milion złotych!
5: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
10: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
9: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
11: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
9: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
12: Yeah.

0: Biedromacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce. Po reklamie.
1: Jest 12, to są bakterie MWFM, Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Wciąż bardzo trudne warunki pracy strażaków przy gaszeniu pożarów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pogoda nie sprzyja. Tę bardzo trudną akcję obserwuje i relacjonuje reporter RMF FM. Matur, dzień trzeci. Dziś młodzież zdaje języki obce.
3: Była prosta, przyjemny temat maila był. No ulga, trzeba tylko to zdać.
2: A w naszym cyklu Twoje zdrowie, alergie, czyli wszystko o pyłkach, pyleniu, kichaniu, kaszlu i drapaniu w gardle. Sprawdziły się niekorzystne prognozy dotyczące silnego wiatru w rejonie pożaru Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. Z powodu wiatru pojawiło się nowe źródło ognia. Na miejscu jest dwusatelitarny RMF FM i nasz dziennikarz Dominik Smaga. Witamy Cię ponownie. Dominiku, jesteś obok wieży widokowej w Józefowie. Jak stamtąd wygląda pożar?
4: Widać ogromne kłęby dymu. Na ich tle policyjny śmigłowiec Black Hawk. Wielka maszyna. Wygląda dosłownie jak komar. To bardzo dosadnie obrazuje skalę pożaru, a tutaj czuć też silny wiatr, który utrudnia gaszenie ognia. Prognozy od rana mówiły, że o 10 może się zerwać wiatr. To się niestety sprawdziło. A sytuacja jest na tyle poważna, że strażacy muszą przenieść swój sztab, bo dotychczasowe miejsce nie jest już bezpieczne. Wiatr przeniósł pożar na odległość 200 metrów od linii ognia i tu pojawiło się nowe źródło pożaru. Dlatego konieczne jest też przemieszczenie strażaków biorących udział w akcji gaśniczej. Straż apeluje, żeby nie przeszkadzać w tej akcji do odwołania. Obowiązywać ma zakaz wstępu do Roztoczańskiego Parku Narodowego.
2: O czym informował Dominik Smaga. Dziękujemy. Dwa rosyjskie drony uderzyły w budynek przedszkola w centrum Sum na północnym wschodzie Ukrainy. Zniszczone jest całe pierwsze piętro budynku. Wybuchł pożar, trwa akcja ratunkowa. Miejscowe władze twierdzą, że pod gruzami mogą być ludzie. Abiturienci już po kolejnym egzaminie maturalnym dziś zdawali język obcy. Najwięcej osób zdecydowało się na język angielski.
3: Dobrze, była prosta, przyjemny temat maila był.
5: A ostatnia matura podstawowa, to ulga już?
3: No ulga, trzeba tylko to zdać, a jutro tak naprawdę się zaczyna, bo rozszerzenia się liczą na studia, więc trzeba dobrze to napisać.
6: Dobrze, nie, to raczej bardziej się będzie liczyło rozszerzenie i tak, więc to nie ma żadnego stresu.
2: Przed drugim LO w Gdańsku z maturzystami rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Po południu na naszym portalu na rmf24.pl pojawiają się przykładowe propozycje rozwiązań. Są kolejne przypadki nieuczciwego zachowania maturzystów w czasie egzaminu, dowiedział się w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Chodzi o opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia, na których można zobaczyć fragmenty arkusza z trwającego od 9 egzaminu z języka angielskiego. Jak informowaliśmy w Faktach od początku tygodnia, z tego powodu unieważnionych zostało 30 egzaminów z języka polskiego i z matematyki. A teraz bardzo ważna informacja sprzed chwili, na którą właśnie czekaliśmy. Jest wyrok we wstrząsającej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym chłopca dostał 25 lat więzienia. Więcej na ten temat w relacji naszej dziennikarki w kolejnych Faktach.
7: Twoje zdrowie pod lupą Faktów RMF FM.
2: Wiele osób oczekujących na odczulanie to nie tylko znak, że alergików przybywa, ale też wzrasta świadomość, że wiosna nie musi oznaczać ciągłego kataru i uzawienia oczu. Dziś w cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM wszystko o alergiach. Jakie objawy odczuwacie przy alergii?
8: Kichanie, kaszel, chrypka. Powtarza się to rzeczywiście regularnie, ale jak zaczęłam się odczulać, to już troszkę mniej.
9: To jest alergia sezonowa?
8: Tak. Na trawy i drzewa. I zboża właściwie jestem jeszcze uczulona, ale tylko trawy teraz się odczulam. Naprawdę polecam.
10: Na wszystkie drzewa, co pylą i trawy oprócz tak naprawdę pokrzywy. Ja to się właśnie głównie odczulam teraz od 3 lat i w sumie widzę poprawę.
2: Usłyszała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. A już w tej chwili do Waszej dyspozycji nasz kolejny ekspert, alergolog dr Marcel Mazur. Przypominam numer telefonu 12 200 0010. Ten numer i rady specjalistów, jak pozbyć się alergii, znajdziecie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Z okazji setnej rocznicy urodzin Marilyn Monroe pamiątki po niej trafią na aukcję. Słynna aktorka była jedną z najbardziej wpływowych postaci w kulturze popularnej. Z nami ponownie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF.
11: Jestem, dzień dobry panowie.
2: Kasiu, jakie przedmioty będzie można licytować?
11: Bardzo ciekawym elementem tej kolekcji są motywujące notatki, które po raz pierwszy zostaną upublicznione. Marilyn Monroe pisała je sama do siebie. Będą też rękopisy jej wierszy, namalowane przez nią akwarele oraz fotografie, ubrania, dzieła sztuki i akcesoria należące do legendarnej aktorki. Licytację organizuje dom aukcyjny Heritage z Dallas. Pamiątki pochodzą z majątku dramatopisarza Normana Rostena. On i jego żona Hedda byli bliskimi przyjaciółmi Monroe aż do jej śmierci.
2: I dodajmy jeszcze, Kasiu, że setna rocznica urodzin jednej z największych, prawda, legend Hollywood przypada 1 czerwca. Dziękujemy. A w kolejnych faktach powiemy, jak wielki wpływ na genom człowieka mogą mieć, uwaga, ziemniaki. No, naukowcy odkryli to w DNA rdzennych mieszkańców Andów. Zapraszam na fakty o 13.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
14: Na północy Polski nie wczytało się ciepło, bo Lęborg to tylko 6 stopni, a już Włodawa, czyli tak wschód południowy, no nie, no centralny wschód, to 26 stopni, czyli 20 stopni różnicy.
15: Ale troszeczkę więcej słońca jest na południu kraju, zdecydowanie troszeczkę więcej, 22 stopnie w tej chwili w Katowicach, 22 w Krakowie, 21 w Rzeszowie i będzie jeszcze cieplej dziś, bez burz, bez deszczu, same słońce.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
15: Sawicka Jabor, cześć, byle do piątku w RMF FM, ale mamy dla was niespodziankę. Niespodzianko, powiedz coś.
16: Dzień dobry, tutaj Mrozu się kłania. Słuchajcie, lato przyszło trochę wcześniej i nowy singiel już za chwilę w RMF FM. Nie ma miejsca jak dom.
14: Patrz, jaki profesjonalista, kurczę. Zaraz gadamy z Mrozem i gramy jego nową piosenkę.
16: Do usłyszenia.

0: To byle do piątku i mrozów RMF FM. Cześć.
1: Cześć!
2: Dzień dobry, cześć!
0: Mrozu to jest bardzo wrażliwy temat, bo zbliża się twoja 40, ale serial Lepego Karbowskiego to ty w ogóle nie przypominasz. Nie, nie, nie.
2: Jaka 40? Ty, no rzeczywiście, rzeczywiście w lipcu nadejdzie ten piękny dzień, kiedy będę miał 4 z przodu. Tak zwany update. 4-0.
1: Ważne, żeby była, wiesz, 40 w bicepsie, bo widzę, że zawodnik sportów sylwetkowych się z siebie zrobił. Chyba zobaczycie to na socialach potem RMF-u.
2: O kurde, rzeczywiście coś mnie dzisiaj było, słyszałem o alergikach, może to uczulenie jakieś tutaj.
1: To dobrze poszło w biceps. 7. płyta, trasa, kolejny singiel, co jeszcze? To chyba jest twój rok.
2: Tak, to będzie rok, w którym wyjdzie dużo muzyki ode mnie, bo to już jest, nie ma miejsca jak dom, to 4. singiel. Przede mną jesienna trasa, gdzie zagramy w największych halach w Polsce. Przypominam, że pojawiła się nowa data, nowy Torwar 7 października. Dla tych, którzy nie zdążyli za pierwszym razem, to zrobiliśmy kolejną datę. No a przed nami dzisiaj wspaniała premiera z teledyskiem prosto z Filipin, moi drodzy. Zachęcam do obejrzenia tego klipu. No i pozostańcie na antenie, bo za chwilę usłyszycie po raz pierwszy w RMF FM mój nowy singiel.
1: No i właśnie, powiedz nam, o co to chodzi, że tam Filipiny, a ty śpiewasz Nie ma jak dom.
2: Słuchaj, dom jest tam, gdzie czujesz się dobrze i to nie chodzi tylko
1: tam, gdzie
2: o
1: ten... deska surfera twoja.
2: Tak, właśnie a propos surfingu, no, klip jest nakręcony na...

0: Dokładnie o to mi chodzi i tak zdalnie żeśmy sobie popracowali i teraz są tego efekty już na
1: Falach na radiowych potrafisz, to i na falach takich na morzu i oceanie, proszę.
0: A jak? No i akurat ten klimat właśnie tej wyspiarski, ten egzotyczny pasuje do piosenki, która ma takie egzotyczne brzmienie. Ona nawet ma, mógłbym powiedzieć, momentami brzmienie takie sambowe, rodem z Brazylii, więc dużo takich egzotycznych miejsc, z których jak się wraca, można sobie powiedzieć, ale jednak nie ma miejsca jak dom.
2: Czyli krótko mówiąc, przybliżasz nam to lato w tej chwili. Ono dla mnie,
0: ja ogłaszam przyspieszone lato. Drodzy słuchacze RMF FM, spójrzcie za okno, poczujcie tę letnią bryzę, to już się zaczęło.
2: To co, mrozu gramy?
0: Gramy i to jak? Słuchajcie, mrozu się kłania jeszcze raz. Dziękuję za zaproszenie do RMF FM, a przed wami mój najnowszy singiel. Nie ma miejsca jak dom w waszych domach, w waszych samochodach, wszędzie gdzie jesteście.
3: Premiera w RMF FM.

0: Słyszycie to? Kamil Schoniec wygrał godzinę temu i już ma kasę na koncie. Ekspresowy zastrzyk gotówki w rundzie dodatkowej 6 tysięcy, ale to nie koniec, bo właśnie gramy dalej.
1: Nie wierzę. Jezus Maria.
2: Te emocje są zrozumiałe. W sejfach 1 040 000 zł. To może być ktoś z was. Jeszcze dziś po południu możecie wybrać sejf. Możecie zostać milionerami.
0: To teraz 8 minut i specjalna okazja. 888 szans do losowania w finale. SMS RMF pod 7474. Czasu nie jest zbyt wiele, ale możecie dołączyć do gry, bo to może być ten moment, który zadecyduje o wszystkim.
2: 7 minut 50 sekund. 888 szans na nawet 1 040 000 zł. Na to, żeby jeszcze dzisiaj zostać milionerem. Tylko warto wejść do gry teraz. W tym momencie załapać się na ten bonus. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: RMF FM tworzy historię.
5: Koncert Skorpionów na Powiedniku z okazji inwazji mocy RMF FM. Wtedy też pierwszy raz złapałem za rękę teraźniejszą żonę, Iwonę.
6: Ja byłam taka podekscytowana, mówię, pierwszy raz słyszę swój numer w radiu, wow! I to było w RMF-ie.
4: Słuchacze, dziennikarze, gwiazdy. Każdy ma swoją historię z RMF FM. Na www.rmffm czekamy na twoją. Posłuchamy ich razem dziś w lepszej połowie dnia.
7: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
9: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka, jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Operchał.
0: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
11: Ja urodzony.
4: A w piątki pora na radiowe Olki.
11: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
0: A, myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
4: Już dziś po 14.
12: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: dyplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: A jeśli potrzebujecie odetchnienia w pracy, jeżeli potrzebujecie tej przerwy, tego momentu dla siebie, to właśnie tak wam gramy. PZ w RMF FM.

Ostatnia minuta na wejście do losowania o ponad milion z bonusem. 1 040 000 w sejfach RMF pod 7474888 szans jeszcze teraz. Ostatnie 60 sekund. RMF 7474.

0: Jeśli potrzebujecie rozkręcić imprezę z sąsiadką z biurka obok, nie ma sprawy, załatwiamy to, byle do piątkę w RMF FM. Ale Farben, a teraz przegląd ploteczek. Uwaga, Małgorzata Rozenek porównała swoje pierwsze małżeństwo do naleśnika. Taki
1: ale
0: nagłówek.
1: Co? Szybko chciała się zwinąć?
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
3: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i tak.

0: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego, tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Wkoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A. Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
12: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem programu Byle do Piątku jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
17: Sponsorem Byle do Piątku jest polski producent sprzętu ogrodniczego, firma Cedrus, cedrus.com.pl.
18: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
1: Sponsorem Byle do piątku jest polski producent sprzętu ogrodniczego firma Cedrus. Cedrus.com.pl.
2: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Reklama.
4: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowid.
8: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. HalfPrice. Great Brands.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
14: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Mamy godzinę 13, czas zacząć. Fakty w RMF FM przed mikrofonem. Ewa Kwaśny.
3: Jest wyrok sądu w Częstochowie dla oprawców Kamilka. Ojczym chłopczyka skazany na 25 lat pozbawienia wolności, matka dziecka na 16 lat więzienia. Po kilku tygodniach jest odpowiedź prezesa Trybunału Konstytucyjnego na pisma czwórki zaprzysiężonych w Sejmie sędziów, czekających na umożliwienie im podjęcia pracy. Są nowe ceny paliw i o tym też w faktach o 13. . 25 lat więzienia dla ojczyma, 16 lat dla matki. Takie kary orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Chłopiec zmarł 3 lata temu, skatowany przez ojczyma. Przed częstochowskim sądem jest wóz satelitarny RMF FM i nasza dziennikarka Anna Kropaczek. Aniu, prokuratura domagała się wyższych kar.
4: Tak, prokuratura domagała się dożywocia dla ojczyma Kamila, oskarżyła Dawida B. o zabójstwo. Sąd jednak zmienił kwalifikację. Ojczym został skazany na 25 lat za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad 8-latkiem i spowodowanie u niego ciężkich obrażeń, które doprowadziły do śmierci. Matka Kamilka została skazana na 16 lat więzienia za pomoc mężowi. Ważne jest także to, że ani matka, ani ojczym nie pomogli Kamilowi, nie wezwali służb ratunkowych, kiedy jego życie było zagrożone. Wyrok nie jest prawomocny, obecna tu dziś w sądzie starsza siostra Kamila już zapowiedziała, że złoży apelację.
5: Aktualny obraz faktów.
3: Duży pożar w powiecie proszowickim w Małopolsce. W okolicach Opatkowic pali się 10 hektarów pól. Strażacy próbują obronić przed ogniem okoliczne domy. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Jestem zmuszony wstrzymać się z podejmowaniem działań zmierzających do objęcia przez pana urzędu. Tak, po kilku tygodniach prezes Trybunału Konstytucyjnego odpowiedział na pisma czwórki zaprzysiężonych w Sejmie sędziów, czekających na umożliwienie im podjęcia pracy. Treść pisma Bogdana Święczkowskiego zna nasz dziennikarz Tomasz Skory. Jak prezes Trybunału uzasadnia odmowę?
6: Bogdan Święczkowski pisze, że według prezydenta ślubowania złożone przez sędziów w Sejmie nie mogą być uznane za prawnie skuteczne. Prezes Trybunału przypomina też, że w tej sprawie Karol Nawrocki złożył wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego o to, kto ma przyjmować ślubowania, a taki wniosek z mocy prawa powoduje zawieszenie postępowań w spornej sprawie. W konsekwencji nie mogę przydzielić panu profesorowi spraw, ani stworzyć warunków umożliwiających wypełnianie obowiązków sędziego, o które prosi mnie pan w swoich pismach. Odpowiada jednemu z czekających Święczkowski, dodając, że nie może mu też wypłacać wynagrodzenia. Prezes Trybunału pisze także, że to może się zmienić po ewentualnym rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego. Wniosek w jego sprawie jednak dopiero wpłynął do Trybunału, a daty jego rozpoznania dotąd nie wyznaczono.
3: A Europejski Trybunał Praw Człowieka zakazał polskim władzom utrudniania objęcia urzędów przez wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Więcej na ten temat w kolejnych faktach RMF FM. Benzyna będzie jutro tańsza o 3 grosze, diesel o 5 groszy. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw. Jutro benzyna 95 będzie mogła kosztować nie więcej niż 6 zł 46 groszy, a olej napędowy maksymalnie 7 zł 26 groszy. A teraz świat nauki. Dieta może istotnie wpływać na nasze DNA. Międzynarodowy Zespół Naukowców znalazł na to dowody.
7: Pokazał, że dieta oparta w dużej mierze na ziemniakach wpłynęła na genom rdzennych mieszkańców Andów.
3: W studiu z tymi informacjami Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, wytłumacz w takim razie, na czym ten wpływ polegał.
7: W genomach społeczności Peru i Boliwii zauważono rekordowo wysoką liczbę kopii genu odpowiedzialnego za produkcję amylazy ślinowej, enzymu kluczowego dla trawienia skrobi. Badacze odkryli, że po wprowadzeniu ziemniaków naturalna selekcja przez tysiące lat faworyzowała takie osoby. Ich szanse na przeżycie lub wydanie potomstwa były w każdym kolejnym pokoleniu wyższe. To ma teraz znaczenie nie tylko dla zrozumienia historii ewolucji człowieka, ale też współczesnych zagadnień związanych z dietą i zdrowiem. Kiedyś dieta była lokalna i zmieniała się wolno, teraz mamy do dyspozycji jedzenie niemal z całego świata. Trzeba zorientować się, jak to na nas działa.
3: Nowe fakty w RMF FM już o 14:00. Wrócimy do nich, m.in. do dzisiejszej matury z języków obcych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale chyba chodzi o to, żeby jeść frytki. Z ziemniaków frytki najbardziej.
8: Oszust.
2: I z keczupem jeszcze. Jeszcze czekamy, Grzegorz, na takie badania, które powiedzą, że te frytki czy ziemniaki z keczupem.
7: Takie badania. Ja czekam na takie badania, że można, warto i zawsze są dobre.
8: Słuchajcie, nie ma co czekać na te badania. Dajmy sobie wszyscy rozgrzeszenie, można. I jeszcze ciasteczko do tego.

0: RMF. Zawsze z wami możecie na nas liczyć, także w ważnych momentach, damsko-męskich sporach. I te wiadomości przekazuje Olek Sikora. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Gotowy do działania?
1: Gotowy do działania. Słuchaj, dzisiaj tak myślałem, jadąc do pracy, czym właściwie chciałbym się zająć, jaką sprawą. No i mam pomysł. Co nas wkurza? Co nas wkurza w naszych drugich połówkach? To jest być może jedyna szansa w programie Masz Wiadomość, żeby się tym zająć. My do waszych drugich połówek zadzwonimy i postaramy się załatwić, żeby te drugie połówki no trochę poszły na rękę i zrezygnowały z jakichś dziwnych przyzwyczajeń.
0: No ja mam takie jedno, moją żonę wkurza, że porządkuje, wiesz, te sztućce w zmywarce, że widelce obok widelców, nożebek obok nożów.
1: Ale przecież to jest bardzo ważne.
0: Ja tak myślę, nie wiem dlaczego.
1: No oczywiście, że tak. Nie odbiję piłeczki i nie zadam ci tego samego pytania, z tego względu, że wiem, że jesteś świeżo upieczonym tatą, więc na swoją partnerkę narzekać, stary, nie możesz.
0: Nie, ona
1: siedzisz
0: na
1: w robocie teraz.
0: Tak jest.
1: No dobrze, ale jeśli to was coś wkurza, to dzwońcie do mnie. 12,2 miliony. Jestem właśnie pod telefonem. Trzymam właściwie rękę na słuchawce i nie mogę doczekać się tych spraw, którymi się dzisiaj w waszym imieniu zajmę.
0: Jak się raz nie uda, to dzwońcie dalej, bo Olek może rozmawiać tylko z jedną osobą na razie, więc cierpliwości na pewno odbierze, jeżeli będziecie dzwonić do skutku.
1: Dokładnie tak.
0: 12,2 miliony.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. A dziś było tak.
4: Rząd przyjął projekt ustawy o OKI. Osobistych kontach inwestycyjnych pozwolą częściowo omijać podatek Belki. Środki zwolnione z tego podatku nawet do kwoty 100 tysięcy złotych.
5: No to ładnie, no.
6: Czy te OKI to nie będzie czasem coś takiego jak OFE?
7: Ja bym się nie zdziwił, jak na koniec na przykład wyjdzie premier albo i wejdzie i powie, że te pieniądze nie należą do Polaków i buchną kilkanaście lat składek.
8: Jak to było z OFE i wtedy znowu wszyscy przejrzymy na własne OKI.
6: Bądźcie czujne, żeby te OKI nie okazały się OFE.
3: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
9: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wiedział, że jest weekend?
3: RMF FM.
4: Że to powiem, najlepsze radio.
2: A, no to wszystko jasne. I

0: letnie i niedzielne popołudnia.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
2: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
3: O, i umówiłam się na mammografię.
4: Tak z plaży, z leżaka?
3: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
5: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Co ty tam klikasz?
8: A, nie wiem, co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem media ekspertową maszynę prezentową.
9: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a media ekspert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w media ekspert.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Nowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny, 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Paweł coś przyniósł do studia. Co ty tam masz?
1: Jest
0: co to takie duże?
1: No. Specjalnie na dziś wypożyczyłem.
0: No,
1: bankową liczarkę pieniędzy. Przyszło trochę gotówki, co?
0: A no to jest ta kubka, dobrze, no to liczymy może, co?
1: Dobra, włączam wam. 1000. 2000, 3000, 4000, 5000, 6, 7, 8, 9, 10 tysięcy.
0: 10 tysięcy złotych. No to co to? Dokładamy te pieniądze w takim razie.
1: Tak.
0: Mamy, uwaga, oficjalnie i już teraz nową nagrodę główną. 1 050 000 złotych.
1: I to wszystko jest przeliczone. Ostatni taki moment w Byle do Piątku. Wchodzicie do losowania o 1 050 000 złotych. Właśnie teraz. Uwaga. Zegar. 1200 szans. Ostatnia szansa taka na wejście na bonusie. Z nami w Byle do Piątku. Więcej już nie możemy, nie mamy. To jest ten moment. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Ostatnie minuty. RMF 7474.

0: ale będę oglądał. Finał Voice Kids w telewizyjnej dwójce już się zbliża. Pojawi się tam gość specjalny, zwycięzca Eurowizji, JJ.
1: Swoją drogą też kiedyś brał udział w Voice'ach, dlatego zapytałam go ostatnio, co jest trudniejsze, ta scena na Eurowizji, czy raczej ta telewizyjna?
2: I think for me it was The Voice.
0: Dla mnie The Voice. To był pierwszy raz, kiedy robiłem coś takiego dużego.
2: Something like that. So it was more stressful.
0: To było bardziej stresujące być tam na scenie niż tej eurowizyjnej.
1: No mam wrażenie, że dzieciaki w ogóle nie mają strachu przed finałem. Naprawdę, bo poznałam je i tej pewności siebie mógłby pozazdrościć im nie jeden dorosły.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Sachetto. Sacher torte.
6: Co to znaczy?
5: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
6: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
7: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
8: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
12: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
13: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
14: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
15: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
16: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
17: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
18: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
19: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
20: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
21: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
22: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
23: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
22: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
24: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
25: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
21: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
26: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów. szczegółów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
0: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Po reklamie.
2: Halo, jak tam? Masz już kasę na koncie?
3: Tak, cześć, tu Kamil. Otrzymałem przelew od RMF FM.
2: No dobra, teraz czas na was. Jeszcze 2 minuty, 13 sekund i kończymy bonus.
4: 1200 szans. SMS RMF pod 7474. Przypominam, nowa nagroda główna. 1 050 000 złotych. Ale czas ucieka. Ostatnia taka okazja w byle do piątku. RMF 7474.

0: sama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
1: A w tobie?
0: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Poblista notowanie.
6: Hey guys, I'm Bruno Mars.
5: Głosuj na www.rmf.fm.
7: Pokaż gwiazdom, gdzie ich miejsce.
5: Poblista notowanie już dziś po 19 w RMFFM.
8: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
9: Mówią na mnie teci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
12: Bosch.
13: Po reklamie.
14: 14. Nasi dziennikarze na łączach w studiu Ewa Kwaśny. Zaczynamy fakty w RMF FM.
15: Wszystko się zgadza, zapraszam. Zaskarżenie wyroku w sprawie 8-letniego Kamilka z Częstochowy zapowiada jego siostra. Szczegóły za moment. Prezydencki projekt w sprawie kryptowalut trafił do Sejmu, ogłosił szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Posłuchajcie, czym ten projekt różni się od rządowego. W faktach o 14 pytamy też maturzystów o wrażenia po egzaminie z języka angielskiego.
16: Mnie trochę gramatyka, bo zawsze byłam z tego słaba, ale tak to e-mail super.
15: Jest 14. Siostra nieżyjącego 8-letniego Kamilka z Częstochowy zamierza zaskarżyć wyrok, który dziś zapadł przed częstochowskim sądem okręgowym. Chłopiec zmarł 3 lata temu, skatowany przez ojczyma. Mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia, matka Kamilka na 16 lat pozbawienia wolności. Przed sądem w Częstochowie jest wóz satelitarny RMF FM i Anna Kropaczek.
17: Jestem.
15: Aniu, na miejscu była też dziś Rzecznik Praw Dziecka.
17: Tak, Monika Horna-Cieślak, Rzecznik Praw Dziecka, po ogłoszeniu wyroku także powiedziała, że powinien zostać zaskarżony.
18: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
17: Pisemnego uzasadnienia wyroku będzie oczekiwał prawdopodobnie prokurator, który także może go zaskarżyć. Przypomnę, że prokurator oskarżył Dawida B. o zabójstwo i domagał się dla niego dożywocia. Sąd skazał natomiast mężczyznę za znęcanie się nad Kamilem, spowodowanie u niego ciężkich obrażeń, które doprowadziły do śmierci chłopca.
15: tu RMF FM. Słuchajcie faktów. Prezydent Karol Nawrocki przesłał do Sejmu własny projekt ustawy o objęciu nadzorem rynku kryptowalut. Ogłosił to szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. A na linii nasz dziennikarz Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
6: Witam, dzień dobry.
15: Krzysztofie, czym ten projekt różni się od rządowego?
6: To jest złagodzona wersja projektu rządowego. Na przykład Komisja Nadzoru Finansowego w tym prezydenckim projekcie nie dostanie możliwości samodzielnego blokowania działalności wszystkich podejrzanych giełd kryptowalutowych.
12: Jeżeli jest podmiot bez licencji, może być zablokowany, czyli to jest ta ścieżka, która przewidziana była także w projekcie rządowym. Natomiast jeżeli mamy podmioty licencjonowane, tam maksymalnie 3 miesiące blokady tylko za zgodą sądu.
6: Tak mówi szef kancelarii prezydenta. Rząd odpowiada, że to w żaden sposób nie ochroni ludzi. Projekt przeanalizują teraz ministrowie.
15: A teraz uwaga kierowcy. Kolizja dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej numer 16 w Zawdzie w Kujawsko-Pomorskim. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Egzaminy na poziomie podstawowym już za maturzystami. Dziś zdawali język obcy. Większość decydowała się na angielski.
19: No dobrze, nie? Prosta była.
20: Rozgrzewka przed jutrem, no.
21: A coś to mogło zaskoczyć?
22: Liście. Się zamienia F na V.
16: Mnie trochę gramatyka, bo zawsze byłam z tego słaba, ale tak to e-mail super. Super temat.
21: O czym było trzeba napisać?
22: W pomnieniu z dzieciństwa, że się jedzie do jakiegoś miejsca i napisać, dlaczego się tam było i w skrócie opisać, co się zmieniło od ostatniego razu.
15: Usłyszał przed drugim LO w Gdańsku nasz reporter Stanisław Pawłowski. Za chwilę na rmf24.pl pojawi się arkusz maturalny i propozycje rozwiązań zadań.
23: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Porady specjalistów.
15: Infekcja czy alergia? To pytanie zadaje sobie wiele osób, także nasi słuchacze. Za nami dyżury telefoniczne ekspertów, alergologów, którzy w ramach cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM odpowiadali na Wasze wątpliwości.
24: Najpierw mamy katar, kaszel, czasem świąt oczu. To utrzymuje się przez kilka dni. Bez gorączki czujemy się w miarę dobrze, a po tygodniu, dwóch tygodniach może pojawić się gorączka, ponieważ nieleczona alergia kończy się infekcją.
15: A można wyrosnąć z alergii?
24: Można zmienić rodzaj alergii. Dzieci mogą wyrosnąć z alergii na roztoczek kurzu domowego i następnie wejść w alergię sezonową, czyli na pyłek roślin.
15: Wyjaśniała profesor Ewa Czarnobielska, kierująca Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Kontorek-Zięba. A kalendarz pylenia roślin, które mogą nas uczulać, mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Kontynuujemy temat wczoraj Liga Mistrzów?
25: Nie, no chłopaki.
14: Daj
25: teraz
14: spokój Paulinie
25: dwóch
14: już.
25: Na jedną.
14: Paulina, jakie masz plany na dziś? O.
25: Na pewno, że
14: dziewczyny, jakie macie plany na dzisiaj?
25: O.
14: Mhm. Bo my z wami chętnie, wszystko. Tak, tak. Nawet tylko głowy zobaczymy.
25: Wszystko.

Rozkręcamy się z takimi letniaczkami, z nowościami, no bo lato się rozkręca. Bledka z nowością 2 dni w RMF FM, w lepszej połowie dnia. 14 minut po drugiej. Lato się rozkręca, a w Szczecinie, uwaga, czytam, za pierwsze polskie truskawki trzeba dać nawet 60 zł za kilo. I tu piszą, że drogo, bo bez chemii. A to jest ciekawe, bo przecież zwykle za dodatki się płaci. To jeszcze trochę najlepszej muzyki do samochodu. Pink.

RNG w RMF FM. Tak, ja wiem, że po majówce to wszystkim przyda się kasa. Otóż tak, szybki przelew dzisiaj dotarł już do Kamila z Chojnic. Kamil wygrał 6000 zł i ma pieniądze na koncie. Tak to się robi w RMF FM. A przed nami finał z sejfami w kumulacji szczęścia. Przypomnę, 1 050 000 czeka w jednym z sejfów. Mam takie głupie pytanie. Chcecie zostać milionerami? To jest możliwe. Może zawsze mieliście szczęście.

0: Tylko o tym nie wiedzieliście, albo nie wierzyliście, jak mówią o was bliscy. No Bogdan tak miał.
1: Wszyscy mi widzisz, że jestem szeptu urodzony, nie? Wszyscy dzwonią, urywają się telefony.
0: No to skoro tak mówili, albo skoro tak czujecie, to może to jest ten moment. 1 050 000 czeka. Tak pomyślałem, co możemy zrobić, żeby zbliżyć was do tej wygranej. I chyba wiem. Uwaga. Włączam ten magiczny guzik. Odpalam zegar. I ogłaszam super godzinę. 1300 razy mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. To będzie super godzina, która faktycznie trwa 60 minut. I uwaga, to jest jedyna super godzina dzisiaj. Więc jeśli korzystać, to właśnie teraz macie mega okazję, żeby zbliżyć się do wygranej. 1300 mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Powodzenia. A i chyba nie mówiłem, lepszej okazji dziś nie będzie. RMF 7474.
2: Reklama.
3: O jakiej wycieczce marzycie?
4: Żeby były zakręcone rollercoastery!
5: I nocleg w westernowym miasteczku!
6: Opiszcie klasę, którą mamy wysłać na wymarzoną wycieczkę do Energylandii i grajcie o wyjazd szkolnym bajkowym autobusem z noclegiem w Western Camp Resort i posiłkiem. Wejdźcie po szczegóły na RMF.fm.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Co ty tam klikasz?
12: A, nie wiem, co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem media ekspertową maszynę prezentową.
15: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku. Daj znać na www.rmf.fm. Komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent. Media Ekspert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w Media Ekspert.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
19: Panie Marianie, Media Ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo.
20: Przeceny XXL w Media Ekspert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
21: Keno kręci nas już 18 lat.
22: A my się rozkręcamy.
21: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
23: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
24: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
23: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
22: Ale to kręci.
21: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
26: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.

0: smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Mega akcję mamy, spełniamy wasze marzenia. No właśnie, pytanko, macie jedno takie wielkie, klasowe marzenie? Chcielibyście razem przeżyć przygodę, którą będziecie potem sobie opowiadać przez całe życie? No to jesteście w bardzo dobrym miejscu, a ze mną Alicja. Dzień dobry, Alicjo.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Klasa pierwsza A, szkoła podstawowa numer 4 w Krotoszynie się kłania. No właśnie, Alicjo, opisałaś nam pięknie, jak według ciebie wyglądałby taki wymarzony dzień, to bardzo proszę opowiadaj.
1: No cóż, dzieciaki, plecaki zostawią w szkole w Krotoszynie, a w Energylandii zapakują do nich tylko uśmiechy. Klasa pierwsza A marzy o dniu, w którym jedyną klasówką jest test na najdzielniejszego pasażera z Adry. Aha. Myślę, że razem wszyscy dadzą radę.
0: No i bardzo proszę, 4 bilety do Energylandii już są twoje, ale super. To jest na razie... Jest, mamy to. Ale to jest, kochana, na razie droga do wielkiego finału, bo twoja klasa jest cały czas w grze o nagrodę główną, czyli wymarzoną wycieczkę do Energylandii, największego parku rozrywki w Polsce. Przejazd, nocleg w Westernowej Wiosce, masa atrakcji. No i wszystko się okaże 13 maja. Także słuchaj uważnie RMF FM.
1: Oczywiście.
0: Serdecznie ci gratuluję i uściski dla całego Krotoszyna.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy Krotoszyna.
0: Pozdrawiamy. My też tam będziemy oczywiście ze zwycięską klasą, będziemy sprawdzali, jak się bawią, a tymczasem wy, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to szybko zgłaszajcie swoją klasę. Wszystkie szczegóły na www.rmf.fm.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano markę Energylandia, należącą do właściciela parku rozrywki Energylandia.
2: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
12: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
13: Sherlock Holmes. James Moriarty.
12: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
14: Wyjdziemy stąd. Razem.
12: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
19: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
20: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
22: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz.
0: Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
22: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Po reklamie.
26: Wasze popołudnie tylko z RMF FM.

0: 1 050 000 w jednym z sejfów w kumulacji szczęścia i trwa jedyna taka dziś okazja. Super godzina. Mnożę razy 1300. Każde RMF, które wyślecie pod 7474. Lepszej okazji dziś nie będzie, przypominam. Kto chce zostać milionerem? Dajcie sobie szansę. RMF. Ślecie pod 7474.
1: Reklama.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś kolejny hit półfinału UEFA Champions League. Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
12: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
13: No tak, a to tylko dla dorosłych.
14: To będziecie mieć niespodziankę.
11: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
15: Radiowcy bez cenzury.
11: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23 w RMF FM.
16: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
17: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
1: Po reklamie.
0: Na zegarach już prawie 15. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Z nami Ewa Kwaśny. Witamy, Ewo.
18: Jestem i zapraszam. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić karę w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi zabiegu syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. W Faktach o 15 będziemy też na Litwie. Tam trwają ćwiczenia wojskowe Brave Griffin, w którym biorą udział żołnierze państw NATO. Karę w wysokości 134 tysięcy złotych nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia na szpital powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Powodem są potwierdzone nieprawidłowości wokół zabiegu syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza. Przypomnijmy, Wirtualna Polska ujawniła, że zabieg mógł odbyć się bez formalnej zgody i bez kolejki. Komentarze na ten temat zbiera Michał Dobrowicz. Michale, co dokładnie wykazała kontrola NFZ-u?
19: Szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej na dwóch oddziałach. Tak brzmi fragment z raportu z kontroli. Nieprawidłowość polegała na tym, że lekarz, który miał tam dyżurować, wykonał zabieg poza procedurą finansowaną z publicznych pieniędzy. Równolegle swoje postępowanie w tej sprawie wciąż prowadzi Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. To potwierdza Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej.
20: Całe środowisko i lekarskie, i środowisko medyczne ochrony zdrowia bardzo mocno przygląda się tej sprawie, bo jest to temat bardzo ważny i bardzo bulwersujący.
19: Szpital w Aleksandrowie Kujawskim ma teraz 14 dni na odwołanie się od wyników kontroli. Politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiadali, że właśnie od dzisiejszych wyników kontroli NFZ będą zależały ewentualne polityczne konsekwencje wobec senatora Lenza.
18: Europejski Trybunał Praw Człowieka zakazuje polskim władzom utrudniania objęcia urzędów przez wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To odpowiedź na oficjalną odmowę dopuszczenia do orzekania, jaką czworo sędziów otrzymało od prezesa Trybunału. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jak brzmi ta decyzja europejskiej instytucji?
2: Europejski Trybunał Praw Człowieka, do którego czwórka sędziów zwróciła się ze skargą na Polskę, udzielił im tak zwanego zabezpieczenia. ETPC zwrócił się oficjalnie do wszystkich władz w Polsce o powstrzymanie się od utrudniania skarżącym podjęcia obowiązków służbowych jako sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreślają sami sędziowie, zabezpieczenie jest natychmiast skuteczne i wykonalne. Jest także wiążące dla wszystkich władz RP, w tym także dla prezesa Trybunału Konstytucyjnego. ETPC zwrócił się także do polskiego rządu o udzielenie mu informacji na temat sytuacji skarżących sędziów w terminie do 20 maja. Ta decyzja zapadła wczoraj. Dzień wcześniej prezes Bogdan Święczkowski oficjalnie odmówił przydzielenia czwórce sędziów obowiązków sędziowskich.
18: 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrzy zażalenie prokuratury na decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Przypominamy fakty, Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej orzekł wobec kierowcy areszt warunkowy. Mężczyzna po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego wyszedł na wolność.
21: Te fakty robią wrażenie.
18: Dynamiczny pokaz w czasie ćwiczeń Brave Griffin w miejscowości Kamień na Litwie. Uczestniczą w nich prezydenci Polski i Litwy. Na miejscu jest też reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, jak wyglądają te ćwiczenia?
22: Jak słychać, trwa dynamiczny pokaz. Scenariusz zakłada, że w pobliżu miejscowości Kamień na Litwie jest nieprzyjaciel. Po lewej i po prawej stronie mamy wojska sojusznicze, które teraz atakują właśnie nieprzyjaciela. Scenariusz też zakłada m.in. odbicie rannych osób. Mieliśmy też przelot myśliwców. Jeszcze w pokazie będzie na pewno przelot helikopterów bojowych. Oprócz mediów, no i oczywiście tutaj prezydentów Litwy, Polski oraz zaproszonych gości. Są też okoliczni mieszkańcy, którzy obserwują właśnie to miejsce, a przypomnę, to ważne miejsce, bo to jest tak zwany przesmyk suwalski, czyli no jedna z najważniejszych części wschodniej flanki NATO. Z Kamienia Piotr Bułakowski.
18: Kolejne fakty już za niecałe pół godziny, a w nich powiemy m.in. o ważnym odkryciu dotyczącym procesu krzepnięcia krwi. Zapraszam.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: To jeszcze najnowsze wieści pogodowe i trochę, no, nie da się uwierzyć w to, jak piszecie, że w Trójmieście 7 stopni i pada deszcz, jest chłodno i dobrze, że macie czapkę, a tymczasem u nas w Krakowie tutaj na południu 26 stopni i no bardzo gorąco. Jutro, czyli w czwartek, sytuacja bardzo podobna. 9-10 stopni na północy kraju, do 24 i z burzami na Podkarpaciu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: 6 po 15, lepsza połowa dnia ma to do siebie, że niezależnie jaką macie pogodę za oknami, te wszystkie piękne kawałki brzmią jak letniaki po prostu. Kaigo, Tina Turner, RMF FM już teraz specjalnie dla was. Taką zapowiedzią, że lato już blisko. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

0: Nie wiem jak u was pracy, ale u nas nie padają pytania, czy oglądasz mecz, a gdzie oglądasz mecz. No i właśnie, Liga Mistrzów się kłania oczywiście. Tymczasem Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków, odwiedził RMF FM dzisiaj i pogadał w internetowym radiu RMF24, ale zaczepiliśmy go tak znienacka na korytarzu z szybkim pytaniem. Kto wygra dzisiejszy półfinał Ligi Mistrzów? Bayern czy PSG?
1: Trudno powiedzieć, nie obstawiałbym. Musiałbym sprawdzić moim systemem modelowym, który mam. Zaraz wam powiem mniej więcej, jak to wygląda, bo mam własny taki w Wiśle opracowany, który mniej więcej szacujemy, jakie są wyniki meczów. Moim zdaniem dzisiaj i według mojego systemu wygra Bayern.
0: To poważne rzeczy, każdy jak widać ma swój system. No, aktualizacja dzisiaj po 21:00. Śledzimy oczywiście to spotkanie w Popliście.

operacji szczęścia 1 050 000 złotych czeka w jednym z sejfów, przypomnę. To jest kasa na spełnienie marzeń. Jeśli marzycie o nowym domu, o nowym samochodzie, jeśli marzycie na przykład o remoncie kuchni, wreszcie w te wakacje. A czy ja powiedziałem samochodzie? Albo mam dla was jeszcze jedną informację. Nie mówiłem o tym, ale to już oficjalne i wreszcie mogę to w lepszej połowie dnia powiedzieć. Uwaga! W finale maja ktoś z was na pewno wygra Jeepa Avengera albo grubo ponad 1 000 000 złotych. I to już oficjalne, tak jest. I słuchajcie, ja tego Jeepa widziałem na własne oczy. Przepiękny, metaliczny sun, kolor żółty, czarny dach Volcano. Co tam się dzieje? Klimatyzacja automatyczna, ale on ma łopatki zmiany biegów przy kierownicy. Bardzo wygodnie się siedziało, przepięknie pachnie nowością, przestronny, w cudownym kolorze. No naprawdę to jest klasa na drodze. Przepiękny wóz. Albo grubo ponad 1 000 000, to wszystko w finale maja. Ktoś z was zgarnie właśnie jedną z tych dwóch opcji. A ja tylko przypomnę, bo patrzę na zegar i wiecie, że jest coraz mniej czasu. Przypominam o supergodzinie. Ostatnie 6 minut supergodziny. Mnożę razy 1300 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Finał mamy po 16. Ale to jest jeszcze jedna super informacja. Grając teraz, gracie jednocześnie o finał maja. Trzymam mocno kciuki, bo to jest chyba w ogóle najlepsze 6 minut, ostatnie 6 minut dziś. Gracie o finał, ten, który mamy dziś z sejfami, ale też o finał maja. Uwaga, lepszej okazji, żeby wejść do gry dzisiaj już nie będzie. www.rmf.fm albo ślecie RMF pod 7474. Po 16 ktoś z was być może zostanie milionerem. Tego wam życzę bardzo mocno. Ostatnie 5,5 minuty.

0: stopy procentowe bez zmian. To informacja od Rady Polityki Pieniężnej. Wracamy do niej oczywiście w faktach już za moment o 15.30.
1: Reklama.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
3: Będziemy jeździć na rowerze.
4: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
5: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
6: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Wow, pani burnejka, a ile pan wyciska?
16: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
19: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
0: Czas na fakty o 15.30. Ewa Kwaśny.
21: Stopy procentowe bez zmian. Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie obniżyła nam rat kredytów. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. A teraz informacja sprzed chwili. 5 osób zostało rannych w wypadku drogowym w Sarnówku w Świętokrzyskiem. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Poszkodowanych do szpitali zabrały karetki oraz śmigłowiec LPR-u. Droga powiatowa w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Wielkopolscy strażacy ruszają do pomocy przy gaszeniu pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Kilkunastu strażaków, ratowników zbiera się na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Koninie, gdzie otrzymają dalsze rozkazy.
22: Po odprawie z wielkopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej wyruszy w drogę na teren Lubelszczyzny, gdzie po dojechaniu na miejsce zdarzenia zostaną skierowani przez sztab koordynujący działaniami do działań ratowniczych na terenie palącego się lasu.
21: Informował aspirant Martin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Naukowcy z Uniwersytetu w Leeds odsłonili zagadkę jednego z kluczowych w naszym życiu procesów krzepnięcia krwi. Doniesienia na ten temat przynosi Grzegorz Jasiński.
1: Witam ponownie.
21: Grzegorzu, kluczowe było wykorzystanie bardzo nowoczesnej metody obrazowania.
1: Tak, z pomocą kryomikroskopii elektronowej zbadano strukturę białka, miozyny, które ma istotną rolę w procesach krzepnięcia za sprawą tak zwanych płytek krwi. Badaczom chodziło o ustalenie, w jaki sposób białko ze swej nieaktywnej postaci przechodzi w aktywną i umożliwia tworzenie skrzepów, gdy dojdzie do uszkodzenia naczyń krwionośnych. I to właśnie się udało.
21: I właśnie ta wiedza może mieć istotne konsekwencje.
1: Zdecydowanie. Odkrycie mechanizmu regulacji miozyny płytek krwi otwiera nowe możliwości w diagnostyce i leczeniu chorób związanych z zaburzeniami krzepnięcia. Pozwala lepiej przewidywać skutki określonych mutacji genetycznych i planować skuteczne terapie.
21: Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Już za chwilę Klub Ekonomiczny, a o 16:00 najnowsze fakty zapraszam w imieniu Marleny Chudzio i Bogdana Zalewskiego.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem programu Klub Ekonomiczny jest Erste Bank Polska.
21: Osobiste konta inwestycyjne z zielonym światłem od rządu. W Klubie Ekonomicznym wyjaśniamy dokładnie, czym ma być nowe narzędzie i kto na nim skorzysta. Zaprasza Igor Skrzypek.
23: Dzień dobry. Jeśli ustawa zyska poparcie parlamentu, a następnie prezydenta, to od początku przyszłego roku będziemy mogli korzystać z osobistych kont inwestycyjnych. Czyli czego? Oki będą jak konta maklerskie, a więc nie będzie jednego dostawcy tego narzędzia. To my wybierzemy, gdzie zakładamy konto. W domu maklerskim, banku, w funduszu inwestycyjnym. Będzie w pełni dobrowolne. Tak jak na przykład IKE, czyli indywidualne konto emerytalne. Nikt nie zmusi nas do inwestowania. W przeciwieństwie do obecnie istniejących na rynku narzędzi, nie będzie obarczony wymogiem wieku, by skorzystać ze zwolnień podatkowych. Tak jak w przypadku IKE, w którym musimy czekać aż do 60 roku życia, by liczyć na zwolnienie z podatku Belki, czyli 19% od zysków kapitałowych. OKI zwolni nas z podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych pod warunkiem, że będą to aktywa inwestycyjne, akcje czy jednostki funduszy. Jeśli będziemy chcieli korzystać z OKI bardziej oszczędnościowo poprzez lokaty i obligacje, też będzie można, ale dla tych instrumentów maksymalna kwota, by skorzystać ze zwolnienia, to 25 tysięcy złotych. Po co rząd wprowadza takie narzędzie? Minister finansów Andrzej Domański, zapowiadając OKI, przekonywał, że Polska musi zwiększyć udział obywateli w rynku kapitałowym.
24: Widzimy, że w strukturze naszych oszczędności, w strukturze oszczędności gospodarstw domowych wciąż mamy bardzo wysoki udział depozytów i lokat. Właściwie spośród dużych państw unijnych jest to zdecydowanie najwyższy odsetek. Konkurujemy tylko z takimi państwami jak Cypr czy Malta.
23: Czy biorąc pod uwagę możliwości zwolnień OKI będzie narzędziem idealnym dla inwestorów? Nie ma róży bez kolców. O tym powiemy w kolejnym Klubie Ekonomicznym. Do usłyszenia.
3: Sponsorem programu Klub Ekonomiczny jest Erste Bank Polska.

0: To nie da się ukryć, że ostatnio jest sezon na Dawida. Na szczęście nie musimy wstawać o 2:05, tylko mamy to 19 minut do 16. Tymczasem uwaga! Największy wycieczkowy żaglowiec świata ochrzczony niedługo wypłynie na rejs po Morzu Śródziemnym. Czytam o tym właśnie tutaj w sieci. Ale na pokładzie basen, teatr, spa, kilka barów. To jest, słuchajcie, to jest lepsze od każdego hotelu na świecie. I do tego jeszcze nikt nie narzeka, że ma daleko do morza.
1: Reklama.
2: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
3: Uwaga, nowość.
2: Szybki przelew.
1: Potrzebujesz kasy na już?
3: Zagraj w rundzie dodatkowej.
2: Wygrasz?
1: Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
3: Szybko, szybko.
1: A w wielkim finale czeka
2: ponad 1 000 000 złotych.
4: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
7: Marian, a wiesz, że teraz z Media Expert możemy sobie urządzić naprawdę piękny ogród?
8: No słyszałem. Maszyny ogrodowe, narzędzia, grille.
7: To też, ale zobacz, jakie oni mają świetne meble ogrodowe. Skrzynie, zbiorniki na deszczówkę.
8: Fajne. U Mariolki takie widziałem.
7: Marian.
9: Teraz w Media Expert. Skrzynie ogrodowe, zbiorniki na deszczówkę i kompostowniki Prosper Plast w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowid.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
17: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
18: Chcę rzucić palenie.
19: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
22: Desmoxan. I już nie palisz.
23: O jakiej wycieczce marzycie?
24: Żeby były zakręcone rollercoastery!
25: I nocleg w westernowym miasteczku!
26: Opiszcie klasę, którą mamy wysłać na wymarzoną wycieczkę do Energylandii. I grajcie o wyjazd szkolnym bajkowym autobusem z noclegiem w Western Camp Resort i posiłkiem. Wejdźcie po szczegóły na rmf.fm.
27: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe... Dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
28: Castorama.
29: Teoria
28: i praktyka.
29: W teorii.
0: Laurii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
4: Tu RMF FM. Gramy dla Was.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale w najbliższy piątek ten dżentelmen ma urodziny.
1: Hi, Paulina, Enrique Iglesias, jesteś escuchando RMF FM.
0: No i proszę, i z tej okazji robimy godzinę latino w RMF FM. Słuchajcie, w samo południe rozpoczynamy granie największych hitów latino. Polecą w RMF-ie przez całą godzinę, ale wy w tym czasie będziecie mieć okazję, żeby zgarnąć bilety na koncert Enrique Iglesiasa, tak jest. A przecież Enrique gra w Gdańsku w tę sobotę. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te bilety? O tym nie mogę mówić na razie. Tego dowiecie się w piątek po 12. Bądźcie blisko RMF FM i przygotujcie koniecznie bioderka. Słyszymy się. Godzina latino.

0: Shakira w RMF FM. W lepszej połowie dnia. Za chwilę fakty o 16:00, bądźcie blisko.
1: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: Reklama.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Kart Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Kart Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
7: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
8: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
9: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
10: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
11: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na Mercedes-Benz.pl.
13: Po reklamie.
0: A to już prawie 16:00, jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Marlena Chudzia i Bogdan Zalewski z nami, witamy.
14: Dzień dobry, zapraszamy.
15: Kłaniamy się. Ile punktów karnych ma były poseł PiS Łukasz Mejza?
14: Posłuchajcie, jak tłumaczy się z zarzutów.
15: Stopy procentowe bez zmian.
14: Zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej.
15: A my pytamy o powody.
14: Wawel skrywa wciąż wiele skarbów i tajemnic.
15: Kto je policzy?
16: Wysypuję materiał na sito i szukam właśnie.
14: Nasz reporter przyjrzał się z bliska pracy archeologów.
15: Mam tylko 19 punktów karnych za wykroczenia drogowe, twierdzi Łukasz Mejza.
14: W ten sposób były poseł PiS odnosi się do informacji reportera RMF FM o jego 225 punktach karnych.
15: A wynikają one z podliczenia punktów za kilkanaście wykroczeń polityka, za które formalnie nie został jeszcze ukarany.
14: Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Mejza ma świadomość, że te punkty otrzyma?
17: Oczywiście, natomiast stara się tłumaczyć, że nie miał możliwości zapłacenia tych mandatów i przyjęcia punktów karnych, bo zbyt późno otrzymał korespondencję dotyczącą wykroczeń, a z tego powodu sprawą zajmuje się już teraz sąd. Utrzymuje też, że nie unikał odbierania tej korespondencji.
18: Gdybym miał możliwość uregulowania mandatów w tych starych sprawach, bym to zrobił. Ale nie miałem takiej możliwości, dlatego że sprawa trafiła z automatu na etap sądowy i dopiero te punkty karne będą na moim koncie, kiedy będzie wyrok.
17: W sumie mowa o wykrytych 17 wykroczeniach drogowych polegających na zbyt szybkiej jeździe, nawet o 80 km na godzinę. Dodatkowo okazuje się, że zdjęcia z fotoradarów zarejestrowały, jak poseł podczas jazdy miał korzystać z telefonu. Postępowania w tych sprawach prowadzi już policja.
15: Stopy procentowe pozostają bez zmian.
14: Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o nieobniżaniu rat naszych kredytów.
15: Łączymy się z Krzysztofem Berendą z redakcji ekonomicznej RMF FM. Krzysztofie, dlaczego podjęto taką właśnie decyzję?
19: Dlatego, że sytuacja geopolityczna jest zbyt niepewna. No bo na przykład Donald Trump raz mówi, że chce szybko zakończyć wojnę z Iranem, a innym razem eskaluje swoje groźby. Raz wspiera niższe ceny ropy, a raz je podnosi. Rada Polityki Pieniężnej nie chce działać pochopnie, więc na razie mówi: poczekajmy, aż to się wszystko uspokoi. Dlatego Rada poziomu stóp nie zmienia.
16: W przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp, a to by oznaczało, że rata mogłaby wzrosnąć o 191 zł.
19: W przypadku przeciętnego kredytu hipotecznego na 500 000 zł, tak wylicza Jarosław Sadowski z Rankomatu. Jutro więcej o stopach ma mówić prezes Narodowego Banku Polskiego.
14: Już za chwilę teren wojskowy w Radiu RMF 24.
15: Na ten program w naszej informacyjnej stacji co środę zaprasza komendor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura.
14: Jakie tematy pojawią się dziś?
20: Dzisiaj naprawdę namieszamy, ponieważ sprowokowani przez premiera Donalda Tuska wyjaśnimy, jak zapowiedziana przez niego armada dronów wiąże się z obroną powszechną. Co z punktu widzenia jest lepsze, artykuł 5 NATO czy 42 Unii Europejskiej, by w końcu zajrzeć do Mali i zobaczyć, jak Ukraińcy przeszkadzają Rosjanom w Afryce. Zapraszam na teren wojskowy Radia RMF 24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
15: A jak włączyć Radio RMF 24? Wystarczy wejść na naszą stronę RMF 24. i kliknąć u góry ikonkę playera.
21: Reporterzy RMF FM najbliżej faktów.
14: Na zewnętrznym dziedzińcu szukają pozostałości kościoła romańskiego lub przedromańskiego.
15: Po weekendzie majowym archeolodzy rozpoczęli kolejny sezon wykopaliskowy na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie.
14: Ich pracę obserwował nasz reporter.
16: Wysypuję materiał na sito, wyodrębniam kamienie różne, większe, jakieś, cały ten gruz i odrzucam i szukam właśnie tu do ceramiki, szkła, metali.
22: Dość szybko pan znalazł ten fragment ceramiki, który teraz wylądował w wiadrze.
16: Bo akurat był na wierzchu, był dość duży, więc przeszedł szybko, tu mamy gwóźdź.
22: No zaraz, przecież to było z jednego wiadra tylko.
16: Tak, to było z jednego wiadra. Na innych miejscach może być tego mniej, na Wawelu tego zawsze będzie dużo, bo tutaj kiedyś była to stolica państwa, wcześniej jeszcze był to też bardzo ważny gród. Efektem to, że właśnie mamy bardzo dużo zróżnicowego materiału.
15: Wiadro pełne skarbów. Z archeologiem Konradem Jurkowskim wykopaliska na Wawel podziwiał nasz dziennikarz Maciej Sołtys.
14: Za pół godziny wygrzewiemy dla was kolejne fakty.
15: Tak jest, nie mniej sensacyjne.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
24: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
0: To jeszcze sprawdzam dla was mapy pogodowe na najbliższy czwartek, czyli na jutro. Jutro ciepło i nawet gorąco, do 25 stopni na Podkarpaciu i tutaj mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu, nawet burze. Dolny Śląsk 18-17 kresek, podobnie w centrum, natomiast najchłodniej na północnym zachodzie i w Trójmieście. W Gdańsku zaledwie 9.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
24: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
0: Już tylko 3 minuty. 3 minuty i losujemy numer kogoś z was. 1 050 000 czeka w jednym z sejfów. Być może właśnie ty ustrzelisz dzisiaj taką wygraną i zostaniesz milionerem. Co trzeba zrobić, żeby dać sobie szansę? No niewiele, bo wysłać RMF pod 7474. Już jesteście w grze. A ja przez te niecałe już 3 minuty pomnożę razy 1050 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że za chwilę rozdam ogromne pieniądze. RMF. Ślecie pod 7474.

0: szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Tak, można powiedzieć, że to pierwsza środa maja i to jest idealny dzień na to, żeby zgarnąć ogromne pieniądze. Przede wszystkim musimy się dodzwonić, to jest pierwszy krok, a zawsze ten pierwszy krok jest najważniejszy. Bo jestem ciekaw, kto powie halo, kto powie dzień dobry, kto chce ze mną pogadać o kasie. Kumulacja szczęścia. Czekam 6 sygnałów. 2 za nami. Halo, halo? Nie, jeszcze nie. 3 sygnał.
2: Halo.
1: Halo, dzień dobry. Radio RMF się kłania. Mateusz Opierchał z tej strony. Kumulacja szczęścia. Cześć. Jak masz na imię?
2: Bartek.
1: Bartku, twój numer został wylosowany. Cieszysz się?
2: No cieszę.
1: No to bardzo dobrze, że się cieszysz. Słuchaj, wybierz numer sejfu. Od 1 do 30.
2: 30.
1: Bardzo proszę. A gdzie jesteś, Bartek, teraz? Skąd jesteś?
2: Przed domem.
1: Przed domem. Dobrze. A gdzie ten dom?
2: W Jaworznie.
1: W Jaworznie. Przed domem, bo wchodziłeś do niego wracając z pracy, czy wychodzisz, bo idziesz na zakupy, na trening?
2: Wróciłem z pracy, no i jak to przy pogodzie robię różne porządki koło domu.
1: A, no tak, wiosenne porządki. Dobrze. Bartku, z Jaworzna. W takim razie, wybrałeś safe. Wiesz, że teraz będę cię tutaj naciągał trochę pieniędzmi. Chciałbym odkupić ten save od ciebie. Chcesz w ogóle pogadać, czy nie?
2: Nie, nie chcę sprzedawać.
1: Nie chcesz, chcesz save od razu.
2: Tak.
1: A kto tam jest z tobą?
2: Sąsiad.
1: Sąsiad już wie, że RMF dzwoni?
2: No nie wie, teraz podszedł do mnie.
1: Nie wie, podszedł i się zastanawia, co się dzieje. Dobrze. Słuchaj, Bartku, nie chcesz sprzedać... Nie chcesz sprzedać sejfu, ale ja cię jednak, mam nadzieję, skuszę. Spróbuję ci dać 10 tysięcy złotych za twój sejf. Co ty na to?
2: Nie chcę sprzedać. Bierzę sejf.
1: Ale wiesz, jakie jest minimum dzisiaj?
2: Ja nie wiem.
1: 5 tysięcy. Mniej niż 5 tysięcy w sejfach nie ma, ale ja ci daję dwukrotność tej kwoty.
2: Ale no nie, dobra, zaryzykuję na safe.
1: No nie wiem, co jest w twoim safe, być może tam jest 1 050 000, czego ci bardzo życzę, ale mogą być też różne kwoty, 43 tysiące, 53 tysiące, 60.
2: Nie chcesz... A w takie szczęście to nie wierzę, no.
1: A dlaczego? Przecież zobacz, no już szczęście się uśmiechnęło, bo RMF zadzwonił właśnie do ciebie.
2: No pewnie tak.
1: Słuchaj, no to jeszcze jedna propozycja. 13 tysięcy. Jestem ciekaw, co powiesz na 13 tysięcy. Więcej nie mam.
2: Co tak jak powiesz?
3: Ja powiem
2: też. No, sąsiad mówi, że safe, a ja też.
1: Sąsiad mówi, że safe, tak?
2: Tak, tak.
1: Tylko wiecie, że będziecie musieli potem mieszkać obok siebie i tak.
2: A mieszkamy, jesteśmy szczęśliwi.
1: No, to najważniejsze. A jak ma sąsiad na imię?
2: Martin.
1: Marcin, pozdrawiamy Marcina. Marcin podpowiada, żeby brać safe, no ale ja muszę od ciebie, Bartku, usłyszeć ostatecznie. Co robimy? Chcesz safe czy pieniądze?
2: Biorę safe.
1: No to otwieramy. Safe numer 30. A sąsiad coś pomaga w tym sprzątaniu wiosennym, czy tak tylko patrzy?
2: Tak, przyszedł właśnie na pomoc.
1: A, no to sąsiad złoto.
2: Tak.
1: Bartku, ja już wiem, co jest w twoim safe'ie. I serdecznie ci gratuluję, wygrywasz 5 tysięcy złotych.
2: Super, dziękuję.

Niektórzy opuszczają szyby do tego kawałka, niektórym gra w rytm wycieraczek w samochodzie. No właśnie, Airbox w RMF FM. Tymczasem 10 maja poznamy zwycięzcę 18 edycji Tańca z Gwiazdami. Tym razem, no właśnie, o kryształową kulę walczą cztery pary. Powiem wam, że odejście Piotrka Kędzierskiego było wielkim szokiem w zeszłą niedzielę, naprawdę. A w finale na balkonie tym razem Ola Filipek. Wszystko wam zrelacjonuję na naszym Instagramie, spokojnie. Na finał Tańca z Gwiazdami oczywiście jak zawsze w telewizji Polsat. Będzie co oglądać. Wielkie emocje się szykują.

0: reklama.
1: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
2: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
3: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5:30 jeszcze więcej śmiechu.
4: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na

0: wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
0: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Czas na fakty o 17.30. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
9: 5 osób zostało rannych w wypadku na Krajowej 25 w Wielkopolsce.
10: Między Koninem a Rychwałem zderzyło się 5 samochodów osobowych. Droga w tym miejscu jest zablokowana.
9: Tak. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeżeli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech.
10: Zadeklarował prezydent Karol Nawrocki i dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie.
9: Nie żyje Ted Turner. Założyciel stacji CNN i magnat medialny, miał 87 lat.
10: Biznesmen był twórcą pierwszej całodobowej telewizji informacyjnej. Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie profesor Paweł Machcewicz z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
9: Piotr Salak zapyta go, czy wybór Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oznaczałby kontynuację linii prowadzonej przez Karola Nawrockiego.
10: Zapraszamy 2:58. Wiosna buchnęła nam w twarz, cytując piosenkę.
9: No tak, wszystko rozkwita i pachnie.
10: Trudno się temu oprzeć.
11: Krokusy teraz w Tatrach rosną i są piękne. Widziałam ostatnio takie dywany krokusów. A na drzewach to co kwitnie teraz? Takie białe kwiatki, co tak pachną? Nie, właśnie nie bez. Jaśmin? O, jaśmin. Pachnące. Im bardziej pachnące, tym lepiej.
12: To są kwiaty jabłoni, te białe i takie różowe. Przepiękne są. Jestem w nich zakochana. I w ogóle wszystkie kwiaty kocham wiosnę i to jest moja ulubiona pora roku.
9: O, jak barowniczo opisały krakowianki.
10: A co was zachwyciło tej wiosny?
9: Napiszcie na fakty@rmf.fm.
10: I wyślijcie nam zdjęcia.
13: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
9: Zapraszam, Krzysztof Berenda. Witamy.
14: Dzień dobry. Wizja zakończenia wojny Ameryki z Iranem wprowadziła na rynkach finansowych bardzo dobre nastroje. Europejskie giełdy zyskały dzisiaj po 2-3%. Cena ropy natomiast spadła o 7% ze $102 do mniej więcej $95 za baryłkę. Tanieją także zagraniczne waluty. Euro kosztuje 4,23 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 4,90. Ta poprawa jest efektem doniesień z Białego Domu o rychłym porozumieniu z Iranem, co by oznaczało zakończenie wojny. Wojny, która kosztowała nas chociażby podniesienie cen paliw w najgorszym momencie nawet o 3 zł za litr. To bardzo niska cena za odebranie wykolejeńcom dostępu do broni atomowej. Tak, to wszystko skomentował amerykański prezydent Donald Trump. Ostatecznie jednak to wszystko powoduje uspokojenie na rynkach i my to widzimy przez umocnienie złotego. Ono jest także efektem utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Dzisiaj, przypomnę, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że na razie obniżek stóp procentowych nie będzie.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie jest nowe męskie granie orkiestra. Nowość w RMF FM w lepszej powiednia. Tymczasem Liga Mistrzów. Dziś wieczorem, no właśnie, a w temacie sportu, telewizja Fox Sports szuka osoby, która obejrzy 104 mecze Mistrzostw Świata, czyli pełny zestaw meczów rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku. I jeszcze chcą za to zapłacić. No ja myślę, że znaleźliby się tacy, którzy zrobią to za darmo. No, najwyżej tam zamiast wynagrodzenia poproszą o kilka biletów na kanapie dla kolegów.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
6: A to powiedz, zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMFFM.
9: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
10: Kumulacja szczęścia w RMFM.
11: Pieniądze szczęścia nie dają.
12: Myślisz?
11: To posłuchaj.
13: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
10: Kumulacja szczęścia w RMFM.
12: Czeka
10: ponad milion złotych.
12: Zagrasz?
8: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert.
6: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
12: Po reklamie.
8: Tu RMF FM. Gramy dla was.

0: pytania i chyba nie do mnie. Halo, halo?
1: Szukam i nie mogę znaleźć. Ktoś mi pomoże?
0: Szukacie numeru, to ja już wam mówię. 12,2 miliony to jest numer do gorącej sekretarki. Gorąca już jest i chętnie odpowie na wszystkie wasze pytania. Można dzwonić, pozdrawiać, mówić co tylko się chce. Można się też chwalić. 12,2 miliony.

0: reklama.
1: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Po reklamie.
3: To już prawie 18. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski ponownie w studiu Faktów. Witamy.
4: Zapraszamy.
3: Posłuchajmy.
4: Bardzo dobre informacje z Małopolski.
5: Kobieta i dwoje dzieci, których poszukiwały służby, odnaleźli się cali i zdrowi.
4: Skarga Polski na umowę z Mercosur trafi do unijnego trybunału w przeciągu kilku dni.
5: Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Paweł Machcewicz.
4: Z profesorem z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk spotka się Piotr Salak.
5: Szczęśliwie okazał się finał. Poszukiwano 30-latki i dwóch synów niedaleko Piwnicznej Zdroju w powiecie nowosądeckim w Małopolsce.
4: Ich poszukiwania, przypomnijmy, trwały od południa.
5: Od razu łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem. Maćku, w jakim stanie są kobieta i dzieci?
6: Ze wstępnych informacji, jakie uzyskałem od małopolskiej policji, wynika, że wszyscy są cali i zdrowi. Na wszelki wypadek jednak do chłopców w wieku roku i 3 lat wezwano karetkę, by ich przebadać. Matkę z dwójką dzieci policjanci znaleźli w lesie około kilometra od domu, niedaleko Piwnicznej Zdroju. Szukano ich od kilku godzin. W akcję zaangażowano znaczne siły. Oprócz policji brali w niej udział także strażacy i goprowcy.
4: 5 samochodów zderzyło się na A4 w Katowicach.
5: Między węzłami Mikołowska i Francuska zablokowana jezdnia w kierunku Wrocławia.
4: W ciągu kilku dni skarga Polski na umowę z Mercosur trafi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przekazał dziennikarce RMF FM w Brukseli wysoki rangą polski dyplomata.
5: Warszawa ma także czas do 10 lipca, żeby dołączyć do skargi Parlamentu Europejskiego i zamierza z tej możliwości skorzystać.
4: Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, co jeszcze ustaliłaś w tej sprawie?
7: Projekt polskiej skargi na Mercosur jest już na końcowym etapie przygotowań. Teraz skargę dopracowują prawnicy. W ciągu kilku dni trafi do TSUE. Polska atakuje legalność decyzji Rady Unii Komisji Europejskiej w sprawie umowy z Mercosur i żąda stwierdzenia jej nieważności. Dołącza też wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Natomiast od dzisiaj do 10 lipca Polska może także dołączyć po stronie Parlamentu Europejskiego do postępowania przed TSUE w sprawie wydania opinii co do zgodności umowy z unijnym prawem. Daje to możliwość udziału w rozprawie i wzmocnienia stanowiska Europarlamentu. W obu przypadkach wyroki nie zapadną wcześniej niż za 20 miesięcy.
8: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
5: Piotr Salak i jego gość.
4: Witamy, zapraszamy.
9: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest profesor Paweł Machcewicz, Polska Akademia Nauk, historyk, były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, też swego czasu były doradca premiera Donalda Tuska, jeszcze za pierwszego rządu Donalda Tuska, doradca do spraw historycznych. Dzień dobry, panie profesorze.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Będziemy rozmawiać o polityce i historii, to zawsze są takie tematy, które wiążą się z dużymi emocjami, ale jak muszę państwu zaprezentować czy wyjaśnić cały kontekst naszej rozmowy, bo mamy polityczną burzę wokół wyboru prezesa IPN-u. Stanowiska, przypomnę, opróżnionego przez Karola Nawrockiego. Najpoważniejszym kandydatem wydaje się Mateusz Szpytma w tej chwili. To jest wiceprezes IPN-u. Ma już rekomendację kolegium IPN-u, ma rekomendację komisji sejmowej. Przed nim głosowania w Sejmie i w Senacie. Ale... Zdecydowanie przeciwko wyborowi Mateusza Szpytmy protestuje środowisko historyków, blisko 300 podpisów znakomitych znawców historii pod listem. Wśród nich również podpis mojego dzisiejszego gościa, czyli Pawła Machcewicza. Panie profesorze, dlaczego pan nie chce Mateusza Szpytmy jako prezesa IPN?
10: O, jest to bardzo zły kandydat. Mateusz Szpytma był przez ostatnie 10 lat wiceprezesem IPN-u i jest współodpowiedzialny za wszystkie patologie, jakie w tej instytucji narosły. Czyli po pierwsze skrajne upolitycznienie IPN-u, sprowadzenie IPN-u do właściwie przybudówki jednej partii politycznej, Prawa i Sprawiedliwości, do zbrojnego ramienia partii, które realizuje politykę historyczną PiS-u. Jest współodpowiedzialny za czystki, czyli wyrzucanie z pracy historyków, którzy publikowali artykuły, książki niezgodne z linią, czy prezesów IPN-u, czy kierownictwa PiS-u. To były absolutnie gorszące wydarzenia.
9: Ale panie profesorze, pozwolę sobie panu przerwać, bo być może to jest kwestia oceny, jak patrzymy na politykę historyczną, bo być może jest tak, a historycy się kłócą o oceny i o przyczyny od lat. Wie pan o tym doskonale, wie pan o tym lepiej ode mnie. Czy to jest tylko przejaw innego patrzenia na historię?
10: No, po pierwsze uważam, że jakby wartością naczelną i w demokracji i w badaniach historycznych jest pluralizm, poszanowanie różnych poglądów. Gdy ja współtworzyłem IPN, a należałem do tej pierwszej grupy na samym początku historyków, która budowała tę instytucję, zbudowaliśmy instytucję pluralistyczną, która była niezależna od polityków, mimo że już wtedy chcieli grzebać w IPN-ie. Instytucję, w której było miejsce na historyków zarówno o poglądach, nie wiem, liberalnych, centrowych, jak i nie wiem, prawicowych, lewicowych. I problem polega na tym, że w ciągu tych ostatnich 10 lat zamiast pluralizmu mamy tak naprawdę jeden głos, który jedną linię partii Prawa i Sprawiedliwości, a wyrzucanie historyków z pracy za to, co głoszą, no nie może znaleźć żadnego usprawiedliwienia.
9: To dlaczego w takim razie, panie profesorze, jest tak, że od 2 lat mamy rządy koalicji, która kompletnie się nie zgadzała, rozumiem, z polityką historyczną prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość, a Donald Tusk nic z tym nie robi?
10: No, problemem jest to, że IPN działa na podstawie ustawy i jakiekolwiek zmiany w konstrukcji IPN-u, czy też w obsadzie kierownictwa IPN-u muszą być poprzedzone zmianą ustawy. Dopóki prezydentem był Andrzej Duda, było oczywiste, że zawetuje jakąkolwiek zmianę, ponieważ ta instytucja w obecnym kształcie jest zbyt cenna dla PiS-u, żeby PiS godził się na jakiekolwiek zmiany. No, była nadzieja, że PiS przestanie kontrolować urząd prezydencki, no ale okazało się, że Karol Nawrocki, notabene startując jako prezes IPN-u, wygrał wybory i no, trudno oczekiwać, że zgodzi się na zmianę tego stanu w instytucie, który on sam współtworzył.
9: A czy nie jest tak, panie profesorze, czy to nie jest tak, że to jest pewnego rodzaju choroba dzieciństwa Instytutu Pamięci Narodowej, że to jest instytucja polityczna? Prezes jest wybierany i przez Sejm, i przez Senat. Jest wybierany na długą kadencję. Jest praktycznie nieusuwalny. No to w takim razie to jest w pewnym sensie spór polityczny, rozumiem.
10: No, oczywiście, że w tej chwili jest to spór polityczny, ale tak właśnie został skonstruowany IPN poprzez ustawę, żeby prezes, jeżeli tylko będzie tego chciał, mógł być apolityczny, ponieważ jest wybierany najpierw przez kolegium, potem przez Sejm i Senat, czyli jest jakby bardzo wiele kolejnych etapów, które powinny gwarantować prezesowi niezależność, jeżeli chce. Takim prezesem, który chciał zachować niezależność IPN-u, był Leon Kieres, pierwszy prezes, i potem Łukasz Kamiński, kolejny prezes, którego kadencja się skończyła w 2016 roku. Natomiast późniejsi prezesi, czyli Jarosław Szarek i Karol Nawrocki, byli żołnierzami partii Prawa i Sprawiedliwości.
9: Ale pan mówi tylko Prawo i Sprawiedliwość, panie profesorze, a dzisiaj czytam, czy słucham na przykład wypowiedzi wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL-u, który mówi tak: Mateusz Pytma to świetny historyk, najlepsza kandydatura na prezesa IPN-u. Głosujemy za merytokracją, nie patrząc na to, kto z opozycji podnosi rękę razem z nami.
10: No, mogę tylko ubolewać, że padają takie słowa z rąk ważnego polityka PSL-u. No, wystarczy mieć oczy otwarte i nie odrzucać faktów, żeby wiedzieć, że Mateusz Pytna jest absolutnie współodpowiedzialny za tą degradację, degrengoladę IPN-u, która nastąpiła w ciągu ostatnich 10 lat. Ja rozumiem, że PSL ma swoją agendę polityczną, że walczy, tak to odczytuję, że walczy o wyborców konserwatywnych, tych, których chciałby przejąć po PiS-ie. Na razie mu się to nie udaje. Na razie wszystko wskazuje na to, że nie wejdzie do Sejmu w następnych wyborach, no ale tym bardziej są te takie ruchy, które odbieram jako rozpaczliwe i w gruncie rzeczy nieetyczne, ponieważ one oznaczałyby legitymizowanie tego wszystkiego złego, co się działo w IPN-ie w ciągu ostatnich 10 lat.
9: A pan jest rozczarowany polityką tego dzisiejszego rządu wobec Instytutu Pamięci Narodowej?
10: No, jestem rozczarowany w tym sensie, że ja rozumiem te uwarunkowania polegające na tym, że nie można było zmienić ustawy, ale nie było żadnego projektu ustawy, niezależnie od tego, na ile on miałby być szansę być zaakceptowany przez prezydenta, ale było dostatecznie dużo czasu, żeby powiedzieć wyraźnie, jakie plany ma koalicja rządząca obecnie wobec IPN. Były propozycje formułowane przez historyków znających dobrze IPN, w tym przeze mnie. Ja pisałem taki artykuł, który opublikowaliśmy już ponad 2 lata temu wraz z grupą innych historyków, proponujący dogłębną reformę IPN-u zmierzającą i do przywrócenia poziomu naukowego tej instytucji, i do przywrócenia pluralistycznego i apolitycznego charakteru IPN. Nie było żadnego odzewu.
9: Ale ja właśnie się uśmiecham, panie profesorze, bo przecież Donald Tusk też jest historykiem. Karol Nawrocki jest historykiem. I co, historycy nie rozumieją historyków?
10: Ja myślę, że i w przypadku Karola Nawrockiego i Donalda Tuska to jest czysto polityczna perspektywa, nie mająca nic wspólnego z historią. Mogę tylko zgadywać, jakie są motywy takiej, a nie innej postawy Donalda Tuska. Zapewne dla niego IPN nie jest aż tak ważną sprawą. Ma na głowie inne rzeczy. Nie chce się narażać na ataki prawicy, która traktuje IPN jako takie swoją własność.
9: A pan uważa, że wybór Mateusza Szpytmy oznaczałby, katastrofę? Czy kolejny, czy koniecznie jest kolejny kandydat w takim razie?
10: Nie, to... Znaczy, wybór Mateusza Szpytmy będzie oznaczał kontynuację obecnej linii, czyli pełnej kontroli PiS-u nad tą instytucją. Narzucania jednej wizji historii formułowanej przez, czy PiS, czy szerzej mówiąc, przez obóz prawicowy. Oczywiście IPN tak funkcjonuje od wielu lat, ale ja chciałbym jednak, żeby była jakaś szansa na zmianę, a nie chciałbym też, żeby politycy, których uważam za demokratycznych, a za takich uważam także polityków PSL-u, przykładali rękę do konserwowania, upolitycznienia IPN-u i licznych patologii, które w tej instytucji w ciągu ostatnich 10 lat narosły.
9: Profesor Paweł Machcewicz razem z nami w rozmowie popołudniowej. Słuchaczom RMF FM dziękujemy. O jakie tematy, jakie problemy historyczne wywołują tak wielkie emocje? O tym będziemy rozmawiać w Radiu RMF 24 i na naszym kanale YouTube'owym. Polecamy się, tam kontynuujemy nasze spotkanie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Lepsza połowa dnia jeszcze do 19 w RMF FM. Za chwilę gorąca sekretarka podzieli się tym, o czym sobie tam rozmawialiście. Mateusz Opyrchał, cześć ponownie.

0: Gorąca sekretarka dała znać, że już jesteście. No to halo, halo, 12,2 miliony.
1: To gorąca sekretarka RMF FM.
2: Jest to pani Ola, znowu poszła. Nie ma pani Oli?
3: Serdecznie chciałbym pozdrowić moją kochaną żonę Kasię z okazji jej 50. urodzin. Pozdrawiam serdecznie.
4: Cześć Grzegorz z tej strony. W końcu po 3 latach udało mi się założyć nadstawki miodowe na mojej pasiece. Odbędziam pierwszy sukces na pasiece.
5: Maju, Maju, jesteś taki piękny, że czuję się jak w raju.
6: Chciałam zapytać, jeśli za 2 dni jest weekend, to kiedy będą wakacje?
7: Na pewno nie mam sklerozy. Poszłam sobie do apteki po leki, a wyszłam tylko z okularami przeciwsłonecznymi, a akurat pada deszcz.
8: Halo, witam serdecznie. Bardzo bolą mnie nogi. Co mogę zrobić?
9: Ja przede wszystkim chciałem pochwalić i pozdrowić wszystkich z RMF-ki. Jesteście super.
10: Dzień dobry. Chciałam się zapytać, w którym kierunku teraz mamy jechać?
0: No, ja bym już jechał w stronę weekendu. Ewentualnie o tej porze już w stronę domu. To macie co jeszcze na dobrą trasę. Celine Dion w RMF FM.

0: reklama. A co tam w Carrefourze?
1: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Co ty tam klikasz?
4: A, nie wiem, co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem media ekspertową maszynę prezentową.
5: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a media ekspert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w Media Expert.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.
15: Czas na fakty o 18.30. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
16: 2 osoby zostały ranne w zderzeniu 2 samochodów osobowych w miejscowości Wielowieś między Inowrocławiem a Toruniem.
17: Krajowa 15 jest zablokowana.
16: Potrącenie rowerzystki przez tramwaj na poznańskich Naramowicach.
17: Według wstępnych ustaleń policji 25-latka przejeżdżała przez jezdnię na czerwonym świetle.
16: Kobieta trafiła do szpitala.
17: Poważna awaria sieci kanalizacyjnej w szwedzkim Malmö.
16: Spowodowała konieczność spuszczenia ścieków z połowy miasta do kanału.
17: A stamtąd do Morza Bałtyckiego.
16: Władze miasta zaapelowały w SMS-ach do mieszkańców o ograniczenie spuszczania wody w toalecie.
17: Oraz oszczędne korzystanie z prysznica czy pralki.
16: To może być medalowa środa w siatkarskiej plus lidze.
17: Aktualnie trwa 4. starcie o brązowy krążek, w którym mierzą się Asseco Resovia i PGE Projekt Warszawa.
16: W studiu Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM.
18: Dzień dobry.
17: Serdecznie. Pawle, zespół ze stolicy Podkarpacia może mieć niebawem powody do świętowania.
18: No, w rywalizacji do 3 zwycięstw ekipa z Warszawy prowadzi 2-1 i wygrana na trudnym terenie rywala już jeszcze walkę o medal zakończy, a szansa jest duża, bo stołeczna ekipa prowadzi w Rzeszowie już 2-0. Dziś jeszcze przed nami pasjonująca walka finałowa o 24 mecz Bogdanki Luk Lublin z Auron CMC Wartą Zawiercie. Lublinianie prowadzą 2-1 i przed własną publicznością mogą dziś postawić kropkę nad i. Po jednej stronie siatki Leoni Komenda, a po drugiej Popiwczak i Bieniek, a to znak, że emocje siatkarskie wieczorem gwarantowane.
16: A my zapraszamy na kolejne fakty o 19:00.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jeremi Sikorski, Artur Sikorski. Nowość. No młodość, piękna młodość. Kiedyś zrobiliśmy im test na bratnie dusze. Słuchajcie, okazało się, że są jak dwie krople wody, absolutnie. Jeremiego zresztą możecie przecież zobaczyć w naszej reklamie. No takie nasze chłopaki to są. I na popliście też będą po 19:00. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid. Poblista notowanie.
12: Hey guys, I'm Bruno Mars.
13: Głosuj na www.rmf.fm.
14: Pokaż gwiazdom, gdzie ich miejsce.
11: Poblista notowanie już dziś po 19:00 w RMF FM.
15: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
16: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
17: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
18: Wow, pani burnejka, a ile pan wyciska?
19: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
21: taniej masz. Jeszcze nie śpisz?
22: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
21: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
22: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
23: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
25: Po reklamie.
26: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
27: RMF FM w samochodzie.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Nie odliczaj dni do weekendu.
4: Codziennie możesz mieć mały piątek.
3: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
5: Niezawodne maszyny do Twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego Cedrus.com.pl. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
3: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
12: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
13: No tak, a to tylko dla dorosłych.
14: To będziecie mieć niespodziankę.
3: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
15: Radiowcy bez cenzury.
3: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23:00 w RMF FM.
16: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
17: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.
18: Mateusz Opierchał, bardzo dziękuję za dziś. To była lepsza połowa dnia, a teraz czas na fakty o 19:00. Te mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
19: Dobry wieczór. Gotowość przyjęcia amerykańskich żołnierzy, którzy dotychczas stacjonowali w Niemczech, wyrazili zgodnie prezydenci Polski i Litwy.
20: Mamy infrastrukturę, podkreślał Karol Nawrocki podczas wspólnych manewrów wojskowych.
19: Puszcza Solska wciąż w ogniu.
20: Akcję gaśniczą utrudnia wiatr.
19: PSG czy Bayern Monachium?
20: Jedna z drużyn będzie dziś świętować miejsce w finale Ligi Mistrzów. Prezydenci Polski i Litwy są gotowi przyjąć amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec. Takie twarde deklaracje padły podczas spotkania na litewskim poligonie Karola Nawrockiego i Gitanasa Nausedy.
19: Bezpieczeństwo europejskie jest niepodzielne. To jest najważniejsza zasada. W naszym interesie leży zapewnienie, aby wojska, które potencjalnie mogą zostać wycofane z Niemiec, pozostały w Europie. A drugim aspektem, jak sądzę, jest to, w którym konkretnym kraju będą stacjonować. Na Litwie jesteśmy gotowi przyjąć tylu sojuszników, ilu jesteśmy w stanie ugościć. I w tym celu wdrażamy całą niezbędną naszą infrastrukturę.
20: Prezydentowi Litwy wtórował polski przywódca.
21: Nie ze znanych publicznie przyczyn pan prezydent Donald Trump podejmie decyzję o zmniejszeniu komponentów wojsk amerykańskich w Niemczech. My w Polsce jesteśmy gotowi do tego, aby żołnierze amerykańskich przyjąć. Mamy gotową do tego infrastrukturę i w interesie zarówno Polski, jak i Litwy i państw bałtyckich jest to, żeby stacjonowała tu jak największa liczba amerykańskich żołnierzy. O tym przed momentem pan prezydent Nauseda powiedział.
20: Oświadczył prezydent Karol Nawrocki.
19: Przypomnijmy, że Donald Tusk stwierdził, iż sprawa jest delikatna. Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać amerykańskich żołnierzy, stwierdził premier.
0: Aktualny obraz faktów.
20: Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny, gdzie od wczoraj kilkuset strażaków walczy z pożarem lasu.
19: Jeszcze rano pożar wydawał się względnie opanowany. Ogień rozprzestrzeniał się po ściółce.
20: Teraz płomienie znów przenoszą się między konarami drzew, informuje Rafał Goliszek, zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
2: Niestety wiatr, jest bardzo duży wiatr i zmieniający się kierunek, więc raz w kierunku miejscowości, raz w kierunku drogi 789. Jest to mieszany pożar w tym momencie, ściółkowo-wierzchołkowy, w zależności od wiatru.
19: W akcji biorą udział policyjne śmigłowce Black Hawk, które zrzucają wodę na płynący las.
20: Przed tygodniem oba zespoły w pierwszym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów stworzyły nieprawdopodobne show.
19: PSG pokonało wtedy Bayern Monachium 5-4.
20: Dziś spotkanie rewanżowe.
19: Na linii Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, PSG ma przewagę bramki, ale czy to sprawia, że jest faworytem?
22: Raczej nie, bo patrząc na to, jak szalone było pierwsze starcie, w którym Bayern przegrywał już 2-5, dziś jest wszystko możliwe. Na korzyść zespołu z Bawarii przemawia to, że z 29 ostatnich meczów na własnym stadionie grał tylko raz, ale dziś do awansu remis nie wystarczy. Wygrana Bayernu jednym golem sprawi, że o awansie do finału zadecyduje dogrywka lub rzuty karne. PSG w finale może zagrać drugi rok z rzędu, bo broni tytułu. Zespół z Monachium po raz ostatni w finale Ligi Mistrzów wystąpił 6 lat temu, pokonując w nim właśnie PSG.
20: Początek dzisiejszego spotkania o 21:00. Wiosna szaleje.
19: Pachnie i zaskakuje kolorami.
20: W popołudniowych faktach pytamy was o wasze ulubione kwiaty.
19: Rządzą tulipany.
23: Ponieważ z tego, co widziałam, ładnie strasznie rozkwitają i mają strasznie różne kolory i po prostu takie piękne. Lubię też, uwielbiam wręcz lilie. Jeden z moich ulubionych kwiatów. Niezapominajki może, bo lubię niebieski. I to jest mój ulubiony kolor i też mi się podobały.
24: Nie wiem, czy wiosenne, ale ja bardzo lubię gipsówki, bo są takie bardzo kolorowe i takie różnorodne.
20: A co was najbardziej cieszy tej wiosny?
19: Rozkwitający pod oknem bez.
20: A może jaśminy?
19: Bez waszej korespondencji się nie obejdzie. Podzielcie się wiosną, pisząc na fakty@rmf.fm.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Zapachy wiosenne w muzyce, dedykacja dla niego. Ona śpiewa o nim. Możecie to wykorzystać podczas słuchania wspólnie. Bledka, dwa dni. Tu Poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie.

Tak, tak, przygotowania do sezonu letniego muzycznego na pobliście już trwają. Kleo i jej kolory lata w propozycjach według sprawdzonego sposobu na przebój Kleo. Po pierwsze, nagranie musi w sobie coś mieć, to coś, a po drugie przyciągać.

0: Sponsorem poplisty jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
1: Sponsorem poplisty jest właściciel marki modymęskiej Giacomo Conti. Giacomo.pl.
2: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Zokaria. Oczywiście duet międzynarodowy DJ-ów Andy Dust i Harris w nagraniu Zokaria. Z kręgu zbliżonego do artystów i DJ-a i producenta Andy Dust jutro ma nas zaskoczyć czymś wyjątkowym, koncertowym, a w propozycjach oczywiście poczekamy. 3xS, Super Metamorfozy, Super Power i nagranie nie tylko dla Super Girl. Edyta Górniak kręci teraz propozycjami na tanecznym parkiecie.

0: takie wzloty i wzmocnienia tempa i spowolnienie dynamiczne wszystko i wciąga nas to bardzo, ta szeroka woda, na szeroką wodę Roxy Węgiel i producent Faust, a po 20 już zapowiadamy premierowe Babie Lato, jeszcze zanim zaczęło się to prawdziwe lato, bądźcie z nami.
1: Sponsorem poplisty jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
2: Sponsorem poplisty jest właściciel marki modemęskiej Giacomo Conti. Giacomo.pl.
3: Sponsorem programu poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. A

0: problemu dostępne na vision-express.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
2: Mam coś nowego prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów.

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał gadają o wszystkim od poniedziałku do czwartku.
3: Gala Freak Fightów. Lubimy? Chcemy o tym pogadać?
4: Co to jest za temat? A musimy?
2: A w piątki mikrofon przejmują radiowe olki.
5: Jak do tego doszło? Nie wiem.
3: Ach, ci z telewizji to zawsze coś odstawią.
2: Już jutro po 14.
1: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Marian, a gdzie mogę kupić?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: K2. To co dziś robimy?
9: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
8: K2.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
15: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
16: Po reklamie.
1: Przebojowy wieczór z poplistą RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.

czekamy na więcej, na jego męskie ballady i też zdecydowanie miejskie. Metzner i go tam na top ten poblista. Teraz otwórz okno w samochodzie, jak jedziesz. Wpuść ten funkujący vibe gdzieś do przestrzeni. No i to jest piękna mieszanka. Wiatr we włosach, porywające bity z melodią, klasycznym brzmieniem żywych instrumentów. I to jest Another 54 Ultra. Talk to you.

0: Mr. Know It All i Teddy Swims, chociażby tak naprawdę nie chciał, zarzekał się i by nie chciał śpiewać melodii, ale romansuje ciągle ze skrzypcami na pięciolinii i zawsze wciąga nas w tę historię bardzo rozkminiane uczuciowo. Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Reklama.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Będziemy jeździć na rowerze.
6: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
7: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
8: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
9: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
10: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Kumulacja szczęścia. FM.
16: Pieniądze szczęścia nie dają.
17: Myślisz?
16: To posłuchaj.
17: Naprawdę? Ja sobie robicie. O kurde, dzięki.
16: Kumulacja szczęścia z RMF FM.
17: Czeka
15: ponad milion złotych.
17: Zagrasz?
16: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
18: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
19: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.
20: Sponsorem poplisty jest właściciel marki mody męskiej Giacomo Conti. Giacomo.pl.
21: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
22: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: BTS i Swim. Co może się zdarzyć tą wieczorową porą pięknego, muzycznego? Coś bardzo bliskiego, coś bardzo bluesowego. Może się zdarzyć jeden rozum. Najnowsze.
1: Nowość. RMF FM.

0: Krótkie, ale wciągające. No z jednym możemy się zgodzić, jeżeli chodzi o to nagranie Loco Loco, I Want You Loco Loco. Wciągający, taneczny bit nadchodzącego lata. Gordo i Renier Zonneveld, połączyła ich muzyka. Jeden DJ remiksował sety DJ-skie drugiego. Cztery pory roku na pierwszym.
1: Lista numer jeden.
2: Wiktor Waligura.

0: Sponsorem poplisty jest właściciel marki mody męskiej Giacomo Conti. Giacomo.pl.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Kto powiedział, że jest weekend?
12: RMFFM.
13: Że to powiem, najlepsze radio.
11: A, no to wszystko jasne.
14: Jest weekend. Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
16: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
21: Po reklamie.
22: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawiają Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
23: Rząd twierdzi, że wie, skąd wziąć dodatkowe pieniądze dla mundurówek.
24: Na wydatki, których nie pokryje program SAFE.
23: Szokujące fakty w sprawie śmierci 13-latki w Wielkopolsce.
24: Podejrzane o zabójstwo ma 15 lat.
23: Przesyłka sprzed wieków odkryta podczas prac na Bałtyku.
24: Ma dużą wagę dla historyków.
23: Dosłownie też dużo waży.
24: W faktach sportowych siatkarze z PGE i piłkarze z PSŻ.
23: Najpóźniej za 2 tygodnie rząd wskaże, skąd weźmie pieniądze na doposażenie służb mundurowych, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
24: A chodzi o ponad 7 miliardów złotych, które Policja, Straż Graniczna i Służba Ochrony Państwa miały dostać z unijnego programu SAFE na obronność i bezpieczeństwo.
23: Pożyczkę z Brukseli zawetował prezydent, więc nie może ona trafić bezpośrednio do służb podległych MSWiA.
24: W faktach teraz z nami Michał Radkowski. Michale, czy to oznacza, że rząd znajdzie całą kwotę, którą mundurowi mieli dostać z unijnego SAFE?
25: Taki jest plan. Już 2 miesiące temu, gdy prezydent Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o SAFE, premier deklarował, że zrobi wszystko, by 7 miliardów złotych znalazło się na modernizację służb mundurowych. Teraz, jak słyszę, plan jest gotowy.
26: Rada Ministrów podjęła uchwałę, że te projekty będzie chciała zrealizować. Jest w zasadzie uzgodnienie, że da się te projekty zrealizować.
25: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, a chodzi m.in. o zakup dla policjantów 70 tysięcy karabinków, hełmów i kamizelek kuloodpornych, a także budowę nowoczesnego systemu antydronowego czy inwestycje w system nadzoru na granicach z Białorusią i Bałtykiem.
23: 13-letnia Wiktoria została zamordowana, a samobójstwo upozorowane.
24: To nowe ustalenia śledczych w sprawie śmierci 13-latki, do której doszło w ubiegłym roku w wielkopolskim Lwówku.
23: W sprawie zatrzymano 15-letniego chłopca.
24: W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, co jeszcze o tej sprawie mówią śledczy?
0: Przez ponad 30 lat pracy nie przypominam sobie równie szokującej sprawy, przekazał młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, która przejęła sprawę śmierci 13-letniej Wiktorii. W toku śledztwa zdobyto kluczowe dowody.
1: Za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek. 24 marca został on zatrzymany, a ze względu na jego wiek cała sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu.
0: Na początku marca ubiegłego roku rodzina 13-latki zgłosiła jej zaginięcie. Po kilku godzinach znaleziono ciało dziewczynki. Wówczas wszystko wskazywało na to, że mogła ona targnąć się na swoje życie. Ze względu na charakter sprawy oraz wiek osób, których może ona dotyczyć, informacje przekazywane do opinii publicznej przez policję są ograniczone.
23: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 20 w Zachodniopomorskim.
24: Na odcinku Złocieniec-Czaplinek osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym.
23: Policja kieruje ruchem wahadłowo.
2: Fakty zwykłe i niezwykłe.
24: Bardzo niezwykłe. Podczas prac morskich związanych z budową elektrowni jądrowej, metr pod dnem morskim na głębokości około 19 metrów nurkowie wydobyli beczkę.
23: Wstępnie datuje się ją na okres między 15 a 17 wiekiem.
24: Waży niemało. 216 kg.
23: Teraz trafia do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Historycy wiążą ją z bałtyckim handlem żelazem.
3: Jest też tutaj znak kupiecki, tak zwany merk, czyli znak własnościowy. No być może uda nam się ustalić, do kogo ten ładunek należał. Obiekt historyczny o dużej wartości dla nas.
24: Tłumaczy Marcin Westphal, zastępca dyrektora Muzeum do Spraw Merytorycznych.
23: Beczkę zobaczycie na rmf24.pl w zakładce Regiony na zdjęciach.
24: No, widzę, że troszkę nadgryzującą w czasu.
23: Niestety, za to świeże fakty o 21.
24: Zaprezentuje je Katarzyna Podraza.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
23: Siatkarze PGE Projektu Warszawa z brązowym medalem Mistrzostw Polski.
24: O, tutaj jest ten guziczek. Siatkówkę na oku w faktach sportowych ma Paweł Konieczny. W odróżnieniu od tenisa i mojego guzika.
5: No to teraz o szczegółach. Czas opowiedzieć w czwartym starciu ekip z Rzeszowa i Warszawy. Tym razem właśnie w Rzeszowie. Zespół ze stolicy pewnie pokonał SV Koresowie 3-0 i po trzech wygranych meczach sięgnął po brąz. Niedosyt czuje Michał Potera, libero gospodarzy.
8: Wierzyliśmy mocno, że po tym meczu w Warszawie uda się dzisiaj wrócić jeszcze na piąty mecz na Torbar. Niestety się nie udało. Cóż, no, zajęliśmy czwarte miejsce po rundzie zasadniczej, zajmujemy czwarte miejsce na koniec sezonu.
5: Na plus lidze pozostała już tylko jedno niewiadoma. Kto zostanie mistrzem Polski? W Lublinie już niebawem rozpocznie się czwarte starcie finałowe pomiędzy miejscową Luk Bogdanką i Alurą CMC Wartą Zawiercie. Bliżej złotego medalu są gospodarze, którzy prowadzą 2-1, ale broni mimo ostatniej porażki na własnym terenie nie składa środkowy Zawiercian Mateusz Bieniek.
27: Trzeba podejść bardziej spokojnie i luźniej do tego spotkania. Wiadomo, to są finały, są te emocje, ale w tym ostatnim meczu te emocje duże i jakieś oczekiwania nam nie pomogły. Po prostu zacznijmy od tego, że zaczniemy się cieszyć siatkówką.
5: A zobaczymy, jak to cieszenie się będzie wyglądało. Aktualnie rozgrzewka, mecz już za kilka minut. A w świecie tenisa na pierwszej rundzie rywalizacji w turnieju ATP 1000 na kortach ziemnych w Rzymie zakończył Hubert Hurkacz. Polak po 2 godzinach i 21 minutach przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 6-2. Za godzinę w Monachium minimum 90 minut walki o finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. O wyjazd do Budapesztu powalczą Bayern i PSG. Wierzę, że będziemy świadkami meczu najwyższej klasy pomiędzy dwoma drużynami, które należą do najlepszych w Europie i obie mają szansę na awans do finału Ligi Mistrzów. Mówił Luis Enrique, trener PSG. Ta ekipa z Paryża ma jedną bramkę przewagi z pierwszego spotkania, które zakończyło się wynikiem 5-4. Początek decydującej rywalizacji o 21.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: Poplista Plus. Dwa słońca. Rolling Stones toczą nową muzykę i inne nowe przeboje. Darek Maciborek. Zapraszamy.

0: O tej porze roku, prawie jak co roku od kilku lat pojawia się hymn Babiego Lata. Dwa słońca, nagrane, wyśpiewane przez Natalię Grosiak, Belę i Katję. I to jest zapowiedź letniej trasy koncertowej dziewczyn. Dziewczyny powiedziały nam, czego nauczyły się od siebie nawzajem, będąc, komponując, śpiewając.
1: Ja się uczę od dziewczyn tego, że jak coś ci nie odpowiada, to możesz powiedzieć to i że możesz powiedzieć zawsze nie. Uczę się takiego może stawiania granic faktycznie, jeszcze bardziej. Myślałam, że już umiem, a się okazuje, że można jeszcze bardziej. Uczę się pracy w studio, uczę się pracy na planie. Aż się rozczulam, to jest super. Od Natalii uczę się szybszego pisania tekstów. Natalia jest niesamowitą bombą po prostu tekstową. Potrafi, w 5 minut potrafi napisać tak świetny tekst. Bela jest niesamowita w tak zwanych top-line'ach, czyli w po prostu pisaniu hitów i w pisaniu niesamowitych melodii. I tak ogólnie od dziewczyn uczy się tego, żeby wychodzić poza schematy i myślę, że my to wszystkie mamy, że po prostu wychodzimy poza schemat, w którym siedzimy, jak piszemy same. W pewnym momencie Natalia mi zwróciła uwagę na to, że cały czas próbuje pisać piosenkę na tych samych akordach na przykład. I to mnie tak otrzeźwiło, że ej, no to muszę jakoś inaczej tu.
0: Ej, no to co? Trzy dziewczyny, dwa słońca, no to premierujemy.
2: Tutaj Natalia Grosiak,
3: Katia
4: i Bela, czyli Babie Lato 2026.
2: Posłuchajcie naszej piosenki Dwa Słońca na popliście RMF FM.
3: Zapraszamy, miłego słuchania.
5: Premiera w RMF FM.

0: bogowie muzyki błogosławią Stinga za te najnowsze wynurzenia. Nie planuje przejść na emeryturę. Nie wyobraża sobie, że można żyć bez pracy i tworzenia. I nawet nie jest pewien, czy potrafiłby to zrobić. Nie rozwinąłem w sobie tej umiejętności, żeby po prostu siedzieć i nic nie robić. No to zdecydowanie tak jak Freddie Mercury, który zawsze mówił, no nie potrafiłbym leżeć przez cały dzień w łóżku i nic nie robić. A za moment powrót Rolling Stones ciągle w rock'n'rollowej robocie.
1: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
3: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
4: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5.30 jeszcze więcej śmiechu.
5: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
12: Sachetto, Sacher Torte.
11: Co to znaczy?
12: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
11: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
13: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
14: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
15: Marian,
16: a
15: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
16: Prawda, Barbara?
15: No.
16: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
15: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
16: Wygodnie i za darmo.
15: No.

0: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.
6: Poplista w RMF FM.

Co za doniesienia muzyczne, giganci w natarciu. Płytę wydało Ringo Starr z The Beatles. Wydaje Paul McCartney z The Beatles. I Deep Purple też zapowiadają nową płytę, mocno rockową. I wydają też nową płytę The Rolling Stones z udziałem gości Paula McCartneya z The Beatles, Roberta Smitha z The Cure i Chada Smitha z Red Hot Chili Peppers. Pięknie to ogłosili w wielkim show internetowo-telewizyjnym. Oczywiście gentleman rock'n'rolla Mick Jagger musiał powiedzieć to, co nam w duszy gra od dawna. Przez wszystkie lata słuchaliśmy, pokochaliśmy różne rodzaje muzyki i ta miłość do nas wciąż zostaje. I ta najnowsza, promująca najnowszy album Stonesów zatytułowana jest In the

0: Jeżeli tylko pojawią się te bardzo gorące momenty, to oczywiście będziemy relacjonować w programie Poblista Plus kolejne starcie finałowe do Ligi Mistrzów. Bayern Monachium, Paris Saint-Germain. Kto wejdzie do ścisłego finału? Ostatnio na Parku Książąt, stadionu PSG, było 5-4 dla PSG w pierwszym półfinałowym meczu z Bayernem Monachium. Pan piłki nożnej, no musimy zapytać Mrozu, kto dzisiaj wygra?
1: Ten mecz to był zeszłotygodniowy, no to był jakiś kosmos, tyle bramek, ile się posypało, jaki poziom piłkarski. No ja bym chciał, żeby Bayern teraz dorównał, no i tak, żeby oni dojechali do końca, aż do karnych. To by była najpiękniejsza tutaj historia, która mogłaby się napisać.
0: Jeżeli powtóreczki i wszystkie brameczki, no to Poblista Plus dołączajcie.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Będziemy jeździć na rowerze.
1: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
2: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
3: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: To jest RMF.

0: mama.
1: O jakiej wycieczce marzycie?
2: Żeby były zakręcone rollercoastery!
3: I nocleg w westernowym miasteczku!
4: Opiszcie klasę, którą mamy wysłać na wymarzoną wycieczkę do Energylandii i grajcie o wyjazd szkolnym bajkowym autobusem z noclegiem w Western Camp Resort i posiłkiem. Wejdźcie po szczegóły na rmf.fm.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. Nie odliczaj dni do weekendu.
10: Codziennie możesz mieć mały piątek.
9: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
11: Niezawodne maszyny do Twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego. Cedrus.com.pl. Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Szczere odpowiedzi.
12: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
9: Śmiałe wyznania.
13: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
9: Anna Maria Siekluska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I Love You by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
0: Co ty tam klikasz?
14: A, nie wiem, co kupić siostrzeńcowi, więc odpaliłem media ekspertową maszynę prezentową.
15: Komunia, urodziny, a może zakończenie roku? Daj znać na www.rmf.fm, komu i z jakiej okazji chcesz dać prezent, a media ekspert zajmie się resztą. Do wygrania 1000 zł na zakupy w media ekspert.
0: Po reklamie.
16: Zbliża się 21. Dyżur w faktach RMF FM przejmuje Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
17: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek lubelskie. Sprawdzimy, na jakim etapie są teraz działania strażaków na terenie Puszczy Solskiej. O tym już za chwilę dziennikarka RMF FM. Zajrzymy też do najnowszego raportu ABW. Tam niepokojące dane dotyczące liczby szpiegów w Polsce. A w faktach sportowych piłkarskie starcie gigantów w półfinale Ligi Mistrzów. Pożar na terenie Puszczy Solskiej już się nie rozprzestrzenia. Na miejscu cały czas pracuje 460 strażaków, którzy przez całą noc będą dogaszać ogień. Żywioł objął w sumie około 500 hektarów. W wieczornych faktach reporterka RMF FM Magdalena Grajnert.
18: Dobry wieczór.
17: Dobry wieczór, Magdo. To oznacza, że nie ma ryzyka ewakuacji mieszkańców?
18: Strażakom udało się zatrzymać front pożaru, więc mieszkańcy okolicznych miejscowości są bezpieczni. Strażacy skupili się na ograniczaniu rozprzestrzeniania się ognia, otaczając teren objęty pożarem. Teraz przed nimi dużo pracy, żeby dogasić wszystkie zarzewia ognia. Ich działaniom sprzyja słabnący wiatr i zbliżająca się noc.
19: W nocy będziemy sobie przelewali, dogaszali ten pożar. Generalnie też polega na tym, że łatwiej widać te płomienie, które czasami w dzień są niezauważalne, a w nocy nam łatwiej dotrzeć do takich małych źródeł tego ognia.
18: Powiedział mi przed chwilą młodszy brygadier Piotr Kołtun z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Rano do walki z ogniem ponownie będą używane śmigłowce i samoloty gaśnicze.
17: Do 7 wzrosła liczba osób rannych w wypadku, do którego doszło na Krajowej 25 w Wielkopolsce. Jak informowaliśmy w faktach, w miejscowości Młoda Królewska zderzyło się 5 osobówek. Droga w miejscu wypadku w dalszym ciągu jest zablokowana. Bezprecedensowy wzrost aktywności obcych służb w latach 2024-2025 wynika z najnowszego raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według danych ABW w tym okresie wszczęto aż 69 spraw o szpiegostwo. To tyle, co łącznie od 1991 do 2023 roku. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
20: W latach 2024-2025 mieliśmy do czynienia ze wzmożoną i rosnącą aktywnością obecnością przede wszystkim rosyjskich i białoruskich służb specjalnych. Działania polegały m.in. na dyskredytowaniu naszego kraju na arenie międzynarodowej, budowaniu prorosyjskiej narracji, podsycaniu nastrojów antyeuropejskich czy polaryzacji i zastraszaniu społeczeństwa. Co ciekawe, kontrwywiad ABW zaobserwował profesjonalizację rosyjskich działań dywersyjnych. Chodzi przede wszystkim o to, że o ile jeszcze na przykład w 2023 służby rekrutowały przez internet pojedynczych agentów, w kolejnych latach położono nacisk na zorganizowane siatki dywersyjne oparte na strukturach przestępczości zorganizowanej.
21: Świat kultury w faktach.
17: Jedynie 32 zł wystarczą, żeby obejrzeć czołowe spektakle Łódzkiego Teatru Jaracza i to z najlepszych miejsc na widowni. Tylko do północy można skorzystać z 20% rabatu na wejściówki na wybrane przedstawienia teatralne, mówi Katarzyna Mańko z Teatru Jaracza.
22: Zostało jeszcze kilka biletów na naszą niedawną premierę Internat, kilka sztuk biletów na spektakle też ze starszego repertuaru jak Rodzeństwo czy Oleana. Zdajemy sobie doskonale z tego sprawę, że nie każdego stać na pełnopłatny bilet, dlatego okazjonalnie organizujemy tego rodzaju promocje.
17: Aby skorzystać z bonifikaty kupując online, trzeba wpisać hasło MAJ20.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
17: Piłkarski świat dziś wieczorem spogląda na Monachium, a o szczegółach tak w faktach sportowych Paweł Konieczny.
24: Dobry wieczór, to tam okaże się, czy miejscowy Bayern, czy francuskie PSG znajdzie się w finale Ligi Mistrzów. Niemiecki zespół ma do odrobienia jednobramkową stratę z pierwszego spotkania, który przegrał 4-5. Vincent Kompany, trener Bayernu, w dodatku komplementuje rywala. Przynajmniej tak mogę powiedzieć, są najsilniejszą drużyną w Europie w ciągu ostatnich 2 lat. Nie ma co do tego wątpliwości. W zeszłym sezonie wygrali Ligę Mistrzów, w tym nadal są w półfinale i robią to w przekonujący sposób. Mówił trener Bayernu, zatem czeka nas niezwykłe starcie, a w Lublinie mecz numer 4 wielkiego finału siatkarskiej plus ligi. Bogdanka Luk Lublin podejmuje Aluron CMC Warta Zawiercie, która liczy na przedłużenie swoich szans w walce o złoty medal i na razie się udaje. Pierwszy set tego spotkania dobiega końca, przyjezdni prowadzą 23-20. Stadion w Sosnowcu zyska nową nawierzchnię. W Zagłębiowskim Parku Sportowym trwa montaż hybrydowej murawy. Łączy ona naturalną trawę ze sztucznymi źdźbłami, co wydłuża żywotność nawierzchni. Sztuczne źdźbła w ziemię wbija specjalna maszyna. Koszt takiej murawy to ponad 1 000 000 zł, a pokrywa te koszty FIFA, bo w Sosnowcu będą rozgrywane Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20.
25: FIFA zdecydowała się tutaj zainstalować tą hybrydę, bo na Mistrzostwach U20 będą 2 mecze w ciągu dnia i na następny dzień znowu 2 mecze. Płyta naturalna nie jest w stanie tego wytrzymać. Przede wszystkim nie jest w stanie utrzymać tych parametrów, które FIFA żąda, żeby były.
24: Mówił Rafał Abel z firmy C-Speeches. Mistrzostwa Świata Kobiet U20 rozpoczną się 5 września.
23: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
16: Poplista Plus. Powrót do miejsc, które znamy. Te kultowe miejsca muzyczne. That's for Britney, Liga Mistrzów i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: to była trzecia minuta meczu i pierwsza bramka dla PSG. Bayern Monachium już musi strzelić dwie bramki, żeby doprowadzić do remisu w dwumeczu o finał Ligi Mistrzów. A my już wiemy, kto wygra kolejną bitwę. Paulina Sawicka była na planie programu Kocham Cię Polsko. Zapytała kapitana drużyny Filipa Gurłacza. No kto wygrał kolejny odcinek?
1: Proszę Państwa, tak wyglądają kulisy. Kocham Cię Polsko.
2: Trzeba posprzątać. Sprzątaczka dziś nie będzie potrzebna, bo pozamiataliśmy w tym odcinku, naprawdę.
1: Wygrałeś?
2: Nie mogę tego powiedzieć, a będę trzymał w napięciu wszystkich, którzy to oglądają. Nie mogę powiedzieć, czy wygrałem. Ja się czuję wygrany, zawsze.
0: My wiemy, ale cichosza, a Wy sprawdzajcie, kto wygra kolejny odcinek Kocham Cię Polsko. Tylko w telewizyjnej dwójce.
3: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
4: Nie odliczaj dni do weekendu.
5: Codziennie możesz mieć mały piątek.
4: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
6: Niezawodne maszyny do Twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego. Cedrus.com.pl. Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
8: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
7: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
8: Super.
7: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i

0: Zagrasz?
1: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.

22 maja wspominamy, będziemy wspominać, dopóki jego muzyka będzie w nas, a będzie. Będzie tu i we wszechświecie. 9 lat temu odszedł Zbigniew Odecki, fenomenalny wokalista, cudowny głos, niepowtarzalny skrzypek, trębacz, artysta totalny. Koncertował dla publiczności wielopokoleniowej. Koncerty były jego pasją i ciągle jego muzyka jest inspiracją dla młodych artystów.

Bibaj na gitarę i głosy w wersji francuskiej. Pamiętam, jak mówił o młodych talentach, nowych trendach. Teraz wszyscy nagrywają hity i przeboje, a mnie szlak trafia, bo w muzyce nie najważniejszy jest hit. Wracamy do ulubionych miejsc Zbyszka.

0: i gorętsze momenty meczu Ligi Mistrzów. Bayern Monachium raz wścieczony. Sędzia nie podyktował rzutu karnego przed momentem dla Bayernu. Bramkarz PSG nabił rękę swojego kolegi we własnym polu karnym. Przepis tej sytuacji wskazuje jasno, nie ma karnego. Nadal Bayern musi odrobić dwie bramki, żeby zremisować i marzyć o finale Ligi Mistrzów.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kto powiedział, że jest weekend?
9: RMFFM.
10: Że to powiem, najlepsze radio.
8: A, no to wszystko jasne.
11: Jest weekend. Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
14: K2. To co dziś robimy?
15: Atmosferę w aucie. Z zapachami Evos twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach Evos od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
14: K2.
16: Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
17: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
16: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
18: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
19: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
20: Ja urodzony.
18: A w piątki pora na radiowe Olki.
21: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta
19: plotki. A, to myślałam, że moje uminy chcesz pokazać.
18: Już jutro po 14:00.
22: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
23: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
24: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
25: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
26: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.

Internet rozgrzał się do czerwoności. Britney Spears przyznała się do jazdy pod wpływem alkoholu. Zapadł wyrok bez udziału Britney. Przyznała się do jazdy pod wpływem alkoholu. Otrzymała 12 miesięcy w zawieszeniu, nadzór oraz obowiązkowy program dla kierowców oraz zajęcia terapeutyczne. Jak oświadczyła, to był niefortunny incydent, który jest całkiem niewybaczalny. Na Instagramie tańczy, szalone figury, ale już pod wpływem i muzyki, i adrenaliny.

0: brakowało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
5: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
6: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5:30 jeszcze więcej śmiechu.
7: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
8: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
9: Zapraszam. Zaczniemy od apelu rosyjskiego MSZ-u do zagranicznych dyplomatów. Chodzi o ich ewakuację z Kijowa. Mamy też nowe informacje w sprawie tragicznego znaleziska na warszawskim Żoliborzu. Posłuchajcie, co ustalił dziennikarz RMF FM. A w faktach sportowych piłkarskie emocje w półfinale Ligi Mistrzów. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie z wezwaniem do ewakuacji we właściwym czasie personelu z Kijowa. Resort zaznaczył, że wezwanie to jest efektem, tu cytat, nieuchronnego ataku odwetowego sił zbrojnych Rosji na Kijów, w tym na ośrodki decyzyjne. Jeśli Ukraina zrealizuje swoje plany zakłócenia obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja w Moskwie. Jest śledztwo prokuratury rejonowej Warszawa-Żoliborz w sprawie zabójstwa, a także doprowadzenia osoby do targnięcia się na życie. Chodzi o zdarzenie z poniedziałku, gdy podczas interwencji służb w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Powązkowskiej przez okno wyskoczył starszy mężczyzna. W lokalu natomiast znaleziono zwłoki. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co muszą ustalić śledcze?
10: Przede wszystkim potwierdzić tożsamość zwłok znalezionych w mieszkaniu. Trzeba też stwierdzić przyczynę zgonu. Zarządzono już sekcję zwłok. Śledczy mają informację, że w lokalu mieszkało dwóch braci w starszym wieku. Znaleziono też dwa dokumenty tożsamości, jednak zwłoki, na które natrafiono wewnątrz, były w znacznym stanie rozkładu, umieszczone w foliowym worku i owinięte taśmą klejącą. Dlatego będą konieczne badania DNA. Przypomnę, policjantów wezwano na Powązkowską, bo mieszkańcy uskarżali się na trudny do zniesienia zapach. Gdy policjanci i strażacy próbowali dostać się do lokalu przez balkon z użyciem podnośnika, przebywający wewnątrz starszy mężczyzna wyskoczył przez okno z trzeciego piętra. Jego życia nie udało się uratować.
9: Polecamy Wam nasze poranne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF24. O 7:00 będziecie mogli posłuchać Piotra Salaka i Wiesława Leśniakiewicza, wiceszefa MSWiA. 7:58 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie eurodeputowany PiSu Adam Bielan. Wy również możecie zadawać pytania. Potrzebny do tego formularz znajdziecie na rmf24.pl. Wiadomo, co czeka pasażerów statku wycieczkowego, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, a którzy nie wykazują objawów. W ciągu 3 dni maszyna ma przybyć do portu na Teneryfie. Hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia poinformowała, że obywatele Hiszpanii trafią do szpitala wojskowego w Madrycie, gdzie zostaną poddani kwarantannie. Pozostali pasażerowie zostaną odesłani do swoich krajów. Decyzja w sprawie kwarantanny będzie należeć do ich krajów ojczystych. W poniedziałek polskie MSZ podało, że wszyscy obywatele Polski, którzy znajdują się na wycieczkowcu, czują się dobrze.
6: Matura w faktach RMF FM.
9: To duża ulga i chwila wytchnienia przed rozszerzeniami. Tak o egzaminie z języka obcego mówili maturzyści. Zakończyły się ostatnie egzaminy pisemne na poziomie podstawowym z języka obcego. Zdecydowana większość wybrała język angielski. Po wyjściu z sal uczniowie zgodnie mówili, że nic ich nie zaskoczyło.
11: E-mail bardzo przyjemny był temat, bo dotyczył odwiedzin miejsca z dzieciństwa. Bardzo szybko udało mi się zakończyć egzamin, z czego bardzo się cieszę, bo jestem wymęczona po wczoraj i po przedwczoraj.
12: Właśnie moim zdaniem to dopiero teraz zaczyna się prawdziwy test z tymi rozszerzeniami.
9: Mówili maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego nr 9 w Szczecinie. Arkusz i propozycje rozwiązań pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym znajdziecie na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: PSG już jedną nogą w finale Ligi Mistrzów. Starcie gigantów Monachium na początek faktów sportowych, na które zaprasza Paweł Konieczny.
14: Zgadza się. Wypełnioną po brzegi Allianz Arenę bardzo szybko uciszył Dembele. Już w trzeciej minucie dał prowadzenie zespołowi z Paryża i tak zostało do zakończenia pierwszej połowy. PSG wygrywa 1-0 i ma 2 gole zaliczki przed decydującymi awansie do finału 45 minutami. A na naszym podwórku już w piątek po kilku latach banicji powrót w szeregi piłkarskiej ekstraklasy może świętować Wisła Kraków. Aby tak się stało, już teraz musi nie stracić punktów w domowym starciu z Chorobem Głogów. Tymczasem pod Wawelem pojawia się wiele pytań o przyszłość trzeciego zespołu tabeli pierwszej ligi, Wieczystej Kraków. Ostatnie doniesienia medialne wskazują na możliwość połączenia z Wisłą. Oto nasz reporter pytał prezesa klubu z Rejmonta, Jarosława Królewskiego.
15: To jest oddzielny byt na tą chwilę. Moim zdaniem jakby wszystkie opcje, jeśli chodzi o inwestycje Wisły Kraków, są otwarte, nie tylko polskie, nie tylko lokalne. Zawsze każdego zapraszamy, żeby wzmacniać nasze struktury akcjonariatu.
14: Wieczysta, która wciąż ma szansę na bezpośredni awans do Ekstraklasy, zmierzy się w sobotę z Miedzią Legnica. Na zboisk piłkarskich przejdźmy do hali. Wielkie widowisko obserwują dziś w Lublinie fani siatkówki. W czwartym meczu finału Plus Ligi miejscowa Luk Bogdanka podejmuje Aluron CMC Warte Zawiercie. Po dwóch partiach 1-1 w trzecim secie 16-12 prowadzą gospodarze. Brązowy medal zawisł dziś na szyjach siatkarzy PGE Projektu Warszawa, którzy po raz trzeci ograli Jasa Korosowie, tym razem na wyjeździe 3-0.
16: Myślę, że przy tak wyrównanej, mocnej lidze, gdzieś tam trzeci raz pod rząd zdobyć medal jest czymś. Daje to też nam gwarancję Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Cieszymy się oczywiście. Są jakieś tam niedosyty, ale każdy medal uważam w tej lidze trzeba docenić.
14: Podsumował Jan Firlej, rozgrywający Projektu Warszawa. Dziś rozegrano ostatnią kolejkę fazy zasadniczej Orlen Basket Ligi. Po 30 spotkaniach na pierwszym miejscu kończy ją zespół Legii Warszawa, która w meczu na szczycie po dogrywce pokonała 88-84 drugi King Szczecin. Na trzeciej pozycji WKS Śląsk Wrocław, który pewnym zwycięstwem przypieczętował dziś spadek ostatniego w tabeli miasta Szkła Krosno.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Poplista Plus. Sztuka uwodzenia, urodziny Rojka i przepis na formę i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Muzyka z dotykiem. Dotknij, usłyszycie tę solową, duszną chrypkę w głosie jeszcze raz i myślicie, że to nagranie jak opowieść o sztuce uwodzenia. Może się zgadza. Czy Daria Marks swobodnie się czuje, podrywając?
1: Szczerze? Oczywiście, jest to moja druga natura. Nie, fakt jest właśnie taki, że ja w tej piosence to się tak wygłupiałam, bo mam wrażenie, że właśnie... Chyba jestem taka bardzo pewna siebie we wszystkich kwestiach życiowych, ale nie do końca, jeśli chodzi o podryw.
0: No może wygłupiany podryw, ale drogowskaz muzyczny jest.

0: To już w najbliższy piątek, godzina Latino w RMF FM. W najbliższy piątek, w dniu urodzin Enrique Iglesiasa. I na dzień przed wypełnionym po brzegi koncertem zapowiadanym na sobotni wieczór na stadionie w Gdańsku, my, fajne radio RMF FM, mamy dla was bilety na ten show, koncert Enrique Iglesiasa. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Słuchajcie, RMF FM od 12:00. Piątek, bailando i bailando i wszystko jasne. Nie dziwią nas informacje, że ponad znaczna większa część połowy fanów na koncercie, no to dziewczyny, wszystkie, które miały plakaty Enrique Iglesiasa powieszone nad łóżkiem z kolorowej gazety. No i to był prawdziwy crush lat 90.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.

0: wyznaczał kierunki w polskim gitarowym graniu ze swoim kultowym zespołem Zmysłowic. Jego wokalizy czasami solowe zmieniały się w syrenie. Dźwięki ciągle aktualny jest jego hit Mieć czy być Zmysłowic. Artur Rojek dzisiaj z pozdrowieniami urodzinowymi do niego lecimy. Dla spełnionego artysty nie jest do wykoncertowania. Skąd bierze energię na koncertowanie? Rozmawialiśmy o tym bardzo dawno temu.
1: Wiesz, no, trójbój, czyli sex, drugs and rock and roll. A poważniej biegam.
0: No to dobrej kondycji na koncertach ciągle. No i miłości do muzyki niezmiennie.

0: Będziecie o tym długo rozmawiać. Będziecie analizować i dociekać prawdy niemożliwej. Zmowa milczenia.
1: Rodzice zaginionej nastolatki wraz z pomocą rodziny i znajomych rozwieszają w pobliskich miastach i miejscowościach plakaty z wizerunkiem Lucyny, jej opisem i numerem telefonu do siebie.
0: Zmowa milczenia, nowa seria wtorkowych spotkań z podcastami w RMF FM. Zapraszamy po 23:00.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kumulacja szczęścia w RMFM.
5: Pieniądze szczęścia nie dają.
6: Myślisz?
5: To posłuchaj.
7: Ja po prostu to nie wierzę. Myślę, że ja nie wiem. Śpię albo to był taki żart telefoniczny.
6: Kumulacja szczęścia w RMFM.
8: Czeka
4: ponad milion złotych.
8: Zagrasz?
9: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty w RMF FM o 23, które przedstawia Katarzyna Podraza.
13: Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym i matka skazani. Czy w Polsce może zabraknąć paliwa lotniczego? Posłuchajcie, do jakich informacji dotarł reporter RMF FM. W doniesieniach ze świata wynik wielkiego starcia w półfinale Ligi Mistrzów. Okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamilka z Częstochowy, na 25 lat więzienia. Matka chłopca ma spędzić w więzieniu 16 lat. Kamil zmarł 3 lata temu w szpitalu. Trafił tam z urazami i poparzeniami 25% powierzchni ciała po tym, jak ojczym polewał go wrzątkiem, bił i rzucił na rozgrzany piec. Prokuratura oskarżyła go o zabójstwo i domagała się dożywocia.
14: Takie założenie było przyjęte w akcie oskarżenia i tego założenia broniliśmy przez cały proces.
15: A sąd uznał, że to jest znęcanie się i doprowadzenie do śmierci.
14: Znęcanie, ale w połączeniu oczywiście z ciężkimi obrażeniami ciała, które doprowadziły do śmierci. Taką kwalifikację przyjął sąd. Sąd ma prawo do własnej oceny, więc tak ocenił ten materiał dowodowy, który został zgromadzony w postępowaniu przygotowawczym, przeprowadzony w postępowaniu sądowym. Takie rozstrzygnięcie wydał.
13: Matka Kamila została skazana za pomoc mężowi i znęcanie się nad swoimi dziećmi. Z prokurator Moniką Ryszkiewicz-Jakubowską rozmawiała dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek. Pasażerom z Polski nie grożą niedobory paliwa lotniczego. Tak zapewnia w rozmowie z RMF FM rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT. Zapowiada jednocześnie, że mimo wciąż napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie są szanse na wznowienie połączeń z Polski.
16: Jeżeli chodzi o połączenia z Izraelem, jak i z Rijadem, liczymy na to, że po dokonaniu analizy bezpieczeństwa i będziemy chcieli do obsługi tych połączeń wrócić.
17: Są szanse, że to się wydarzy jeszcze przed wakacjami?
16: Wszystko zależy od decyzji nadzorów. W tej chwili FAA przedłużyła rekomendację o nielataniu na Bliski Wschód do połowy maja.
17: A co z zapasami paliw i cenami paliw? Czy mogą się przełożyć na ceny biletów?
16: Ceny paliwa są faktycznie bezprecedensowe. My mamy o tyle szczęśliwe położenie, że mamy naszą rafinerię, która produkuje paliwo lotnicze.
17: To może przełożyć się na stabilne ceny biletów lotniczych?
16: Ceny połączeń do Azji, one wzrosły. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, myślę, że jest to dobry czas na to, żeby planować wakacje, bo te ceny są jeszcze na takim poziomie jak przed konfliktem.
13: Z rzecznikiem LOT-u Krzysztofem Moczulskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Słuchacie Faktów RMF FM. Jutro w miejscowości Kamień na Litwie, niedaleko granicy z Polską, zakończą się ćwiczenia wojskowe Brave Griffin z udziałem naszej armii. Dzisiaj pokaz dynamiczny obserwowali wspólnie prezydenci Litwy i Polski.
18: W pierwszej kolejności samoloty uderzeniowe z Francji oraz Rumunii przeprowadziły uderzenie na obiekt przeciwnika. Następnie pododdziały artylerii przeprowadziły atak.
17: Co wam dają takie ćwiczenia?
18: Doskonali nasze umiejętności, też pokaz siły show of force, no bo dobrze wszyscy wiemy, że Przesmyk Suwalski jest takim newralgicznym miejscem.
13: Z dowódcą drugiej kompanii piechoty zmotoryzowanej rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
8: Fakty na sportowo.
13: Broniące tytułu PSG awansowało do wielkiego finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Francuzi zremisowali 1-1 w Monachium z Bayernem. Ten mecz obserwował Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM.
19: Zgadza się, dobry wieczór.
13: Pawle, dobry wieczór. Decydujące o awansie trafienie w tym meczu padło w pierwszych minutach.
19: No, dokładnie w trzeciej. Jeśli apetyty niemieckich kibiców jeszcze przed tym spotkaniem były zaostrzone, to Dembele bardzo szybko je ugasił. Precyzyjny strzał pod poprzeczkę zdobywcy złotej piłki dał bezpieczną przewagę przyjezdnym, którzy mieli jeszcze jedno bramkową zaliczkę z poprzedniego spotkania. Wiele emocji przyniosło ostatnie chwile meczu. W doliczonym czasie gry Kane huknął do bramki przyjezdnych, doprowadzając do wyniku 1-1, ale było już zdecydowanie za późno na zryw. Po bramkostrzelnym widowisku w Paryżu, tym razem już bez takiej ilości trafień, Paris Saint-Germain dowiozło zwycięski remis do końca i w ostatnią sobotę maja w Budapeszcie o trofeum zagra z angielskim Arsenalem.
13: Dziękujemy Pawłowi za te informacje, a z nowymi faktami meldujemy się punktualnie o północy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
21: Dobry wieczór, tu Olga Hering i witam w programie Zmowa Milczenia. Dziś przeniesiemy się do małej miejscowości, gdzie toczy się z pozoru uporządkowane życie. Poznacie historię Lucyny, maturzystki, której śmierć pozostawiła pustkę i wiele pytań bez odpowiedzi. Minęło już wiele lat, ale bliscy wciąż wierzą, że ta historia kiedyś jeszcze się wyjaśni.

0: Tu Olga Hering, a wy słuchacie radia RMF FM. Witam w programie Zmowa Milczenia.
1: Olga Hering prezentuje Zmowa Milczenia w RMF FM.
0: Są wakacje 2001 roku. Lucyna Kaczmarek, która urodziła się w 1984 roku, ma teraz 17 lat i razem z młodszą siostrą i rodzicami mieszka w niewielkiej wsi Podgórze, leżącej w województwie mazowieckim. Lucyna jest zwyczajną nastolatką, ale bardzo lubianą zarówno przez rówieśników, sąsiadów, jak i nauczycieli. Otoczenie widzi ją jako spokojną, uczynną i pracowitą. Zresztą od małego była bardzo ambitna i obowiązkowa. Szkołę podstawową ukończyła z wyróżnieniem, a co za tym idzie? Od zawsze wróżyło jej się dobrą przyszłość, szczególnie że teraz, gdy jest już w szkole średniej, nadal dobrze się uczy, a rodzicom nie sprawia żadnych problemów wychowawczych. Ma oczywiście swoje mniejsze i większe problemy, jakie dotykają młodzież w tym wieku, jak sprzeczka z koleżanką czy zakochanie bez wzajemności, ale na co dzień prowadzi spokojne życie, które jednak za moment nieco ulegnie zmianie i stanie się bardziej poważne. Lucyna uczy się w liceum ogólnokształcącym, które znajduje się w Iłży, niewielkim mieście oddalonym od jej rodzinnej wsi Podgórze o około 20 kilometrów. Dziewczyna od 2 lat dojeżdża do szkoły, ale teraz po wakacjach, czyli od 3 klasy, ma się to zmienić. Jej rodzice zadecydowali, żeby na te ostatnie niecałe 2 lata przed maturą zamieszkała na stacji, co zapewni jej więcej spokoju i zaoszczędzi czas, który do tej pory Lucyna musiała poświęcać na dojazdy, a który teraz może wykorzystać na przygotowanie do tego najważniejszego egzaminu. Rodzice wiedzą, że mogą zaufać Lucynie. W związku z tym, gdy rusza nowy rok szkolny, a Lucyna zaczyna 3 klasę liceum, wyprowadza się z rodzinnego domu i od tej pory, od poniedziałku do piątku, mieszka u pani Zofii, emerytki z Iłży. Szybko też okazuje się, że dziewczyna test na samodzielność zdaje na 5, bo mimo że od teraz sama musi dbać o dyscyplinę, ale też o zwykłe sprawy życia codziennego, jej stopnie nie ulegają pogorszeniu, a Lucyna nadal pozostaje bardzo dobrą uczennicą. Nastolatka nie żyje jednak tylko szkołą i nauką po niej. Jest towarzyska, ma przyjaciół i znajomych, a także za sobą swoje pierwsze związki. Ze swoim byłym chłopakiem Tomkiem rozstała się już jakiś czas temu, ale ciągle pozostaje z nim w dobrych relacjach. Niedawno na jednej z wiejskich imprez Lucyna poznała Wojtka. Od razu złapali ze sobą wspólny język, a z biegiem czasu ich relacja zaczęła robić się nieco poważniejsza. Lucyna chyba chciałaby, żeby zostali parą, a znajomym zwierza się, że to właśnie Wojtka chciałaby zaprosić jako osobę towarzyszącą na swoją zbliżającą się wielkimi krokami studniówkę. Podoba jej się to, jaki Wojtek jest i że szanuje jej wybory i priorytety. Jako że i on nie mieszka z rodzicami, tylko w internacie, wie, że wcale nie jest łatwo samemu się pilnować. Nie ma więc Lucynie za złe, kiedy czasem odmawia mu spotkania, bo na przykład musi przygotować się do szkoły. Życie Lucyny wygląda podobnie jak życie wielu innych dziewczyn w jej wieku. Nie dzieje się w nim nic, co wykraczałoby poza jakiekolwiek normy i kompletnie nikt nie spodziewa się tego, co dopiero ma nadejść. Jest 3 września 2002 roku, już poprzedzającego inaugurację dnia. Lucyna umówiła się ze swoim byłym chłopakiem Tomkiem, że po rozpoczęciu roku razem pojadą do Lipska, miasta oddalonego od Iłży o 35 kilometrów. Lucyna od jakiegoś czasu już na dobre spotyka się z Wojtkiem, który mieszka w internacie w Lipsku. Tomek za to ma swoją nową dziewczynę, która także mieszka w tym mieście i razem, korzystając z tego, że nie ma jeszcze sprawdzianów i prac domowych, jadą odwiedzić swoje sympatie. O tym, że Lucyna będzie w Lipsku, nie informuje swojego chłopaka Wojtka. Chce zrobić mu niespodziankę, bo tak naprawdę nie planowała odwiedzin. Dopiero gdy Tomek powiedział jej, że wybiera się w te okolice, pomyślała, że to dobra okazja, by skorzystać z darmowej podwózki. Po zakończeniu inauguracji i przebraniu się, Lucyna wychodzi ze swojej stacji, w której mieszka, a właścicielce mieszkania zostaje

sobą jeszcze dwóch wspólnych znajomych. Na miejsce docierają po godzinie 19:00, a Tomek parkuje swój samochód na rynku w Lipsku, gdzie młodzi rozstają się i każdy z nich idzie w swoją stronę. Żegnają się też, bo każdy będzie wracał we własnym zakresie. A Lucyna udaje się w stronę dworca autobusowego i idzie ulicą Zwoleńską, przy której jakieś 600 metrów dalej znajduje się internat, w którym mieszka Wojtek. Mijają 2 dni. Jest 5 września 2002 roku, gdy w domu rodzinnym Lucyny rozbrzmiewa telefon. Słuchawkę podnosi pani Maria, mama nastolatki, a po drugiej stronie słyszy znajomy i przejęty głos. Kontaktuje się z nią bowiem zaniepokojona mama koleżanki Lucyny, która dzwoni, żeby poinformować, że chociaż rozpoczął się nowy rok i są już pierwsze lekcje, to Lucyna już 2 dzień nie pojawia się w szkole, nie odbiera telefonu ani nie odpisuje na żadne wiadomości. Wszyscy zaczynają się już o nią martwić, bo nie informowała o planowanej nieobecności. Mama koleżanki pyta więc kobietę, czy może Lucyna jest chora, czy czegoś potrzebuje i czy w ogóle pani Maria zdaje sobie sprawę z tego, że jej córka opuszcza szkołę. Jednak mama licealistki jest w szoku. O niczym takim nie wie, a ta informacja jest dla niej zaskoczeniem. Zaskoczeniem, które zamienia się w niepokój, gdy jeszcze tego samego dnia, niedługo później, w drzwiach jej domu staje pani Zofia, emerytka, u której mieszka Lucyna. Starsza kobieta przyjechała do Podgórza, by poinformować, że nie ma od 3 września żadnego kontaktu z nastolatką i że nie sposób się do niej dodzwonić. Gdy jednocześnie napływają 2 tak mocne sygnały, mama Lucyny od razu reaguje. Przeczucie mówi jej, że musiało stać się coś niedobrego. Dlatego zaraz po spotkaniu z właścicielką mieszkania kobieta wybiera się razem z emerytką z powrotem do Iłży, by osobiście zbadać sytuację. Pani Zofia ostatni raz widziała Lucynę 3 września z samego rana i od tego momentu, poza krótką notatką, którą zostawiła jej dziewczyna, nie miała z nią żadnego kontaktu. Pani Maria słucha tej relacji z przerażeniem. Lucyna opuszczająca szkołę 2 dni z rzędu i to jeszcze na samym początku roku szkolnego. To brzmi jak nie ona. Coś musiało się stać, czuje instynktownie mama. A uczucie to potęgują słowa Wioli, dobrej koleżanki Lucyny, z którą dziewczyna siedzi w jednej ławce. Wiola opowiada zaniepokojonej mamie, jakie były ostatnie plany Lucyny i że pojechała z Tomkiem do Lipska i że od tej pory urwał się z nią kontakt. Teraz wszystko wskazuje na to, że już ponad 48 godzin nikt nie widział dziewczyny ani nie słyszał od niej żadnych wieści, co sprawia, że przerażeni rodzice nie czekają ani minuty dłużej i udają się na policję, aby zgłosić jej zaginięcie. Tylko że na komisariacie w Iłży bliscy od razu napotykają na pierwsze problemy. Dyżurny twierdzi, że nie może przyjąć zgłoszenia na miejscowym komisariacie i odsyła rodziców do Lipska. Tam jednak wcale nie jest lepiej, bo policja bagatelizuje sytuację i przeczucia podenerwowanych rodziców, którzy nie potrafią na ten moment nie myśleć o najgorszym. Chociaż zdają sobie sprawę, że może nie wiedzą wszystkiego o swoim dziecku, to już prawie dorosła osoba, która ma prawo do swoich tajemnic, to jednak znają ją na tyle, by wiedzieć, że nie zachowałaby się tak nieodpowiedzialnie. Tylko że jednocześnie policjanci wiedzą swoje. Usiłują wmówić rodzicom, że przecież Lucyna to nadal nastolatka, która nie ma poukładane w głowie. Mundurowi odsyłają rodziców z kwitkiem i z jasnym sygnałem, że nie mają zamiaru działać. Jednak mijają kolejne dni, a Lucyna nie wraca do domu ani nie kontaktuje się z nikim ze swojego otoczenia. Przez ten czas policja nie usiłowała dociekać, co się działo i co się dzieje z zaginioną maturzystką. Jedyne, co ustalili, to że dziewczyna nie znajduje się w żadnym z pobliskich szpitali. Dopiero po naciskach ze strony rodziny i kolejnych dniach niewiedzy mundurowi rozmawiają ze znajomymi Lucyny i osobami, które widziały ją jako ostatnie. Docierają też do Wojtka,
którego zeznania tak wiele zmieniają. Okazuje się, że Wojtek ze znanego tylko sobie powodu okłamał Lucynę. Wojtek wcale nie mieszkał w internacie w Lipsku, tak jak powiedział to nastolatce. Mieszkał 10 kilometrów dalej, w internacie w Solcu nad Wisłą. Tak więc, gdy dziewczyna dała mu znać, że czeka na niego pod budynkiem szkoły w Lipsku,

Chłopak początkowo zakłopotany tym, że nakłamał, zignorował jej wiadomość, a następnie po niecałej godzinie odpisał jej, że nie może już wyjść na spotkanie, ponieważ jest zbyt późno i regulamin internatu zabrania wychodzenia z niego po godzinie 20. Ich spotkanie zatem nie doszło do skutku. Wiadomo jednak, że dziewczyna pod budynek z internatem w Lipsku dotarła. Co jednak stało się później? Niestety na to pytanie nikt nie potrafi odpowiedzieć. Tu urywa się trop i nie pojawia się nigdzie indziej. A już za chwilę dalszy ciąg tej szokującej historii.

0: Tu wciąż Olga Hering, a wy słuchacie radia RMF FM i Zmowy Milczenia. Wróćmy teraz do historii Lucyny, maturzystki z małej miejscowości, której śmierć rodzi wiele pytań.
1: Olga Hering prezentuje Zmowa Milczenia w RMF FM.
0: Rodzice zaginionej nastolatki wraz z pomocą rodziny i znajomych rozwieszają w pobliskich miastach i miejscowościach plakaty z wizerunkiem Lucyny, jej opisem i numerem telefonu do siebie. Zagadują też przypadkowe osoby, sprzedawców, taksówkarzy. Szukają wszędzie, skupiając się na Lipsku. Jednak wszystkie ich starania nie przynoszą oczekiwanego efektu. Nikt nic nie wie, nikt niczego nie widział, a Lucyny jak nie było, tak nie ma. Ale bliscy nie poddają się. Pani Maria dzwoni na policję każdego dnia, aby dowiedzieć się, czy funkcjonariusze mają jakąś nową informację, ale także, by niemal wymuszać na nich jakieś działania. Gdy dzwoni kolejny z wielu razy, dokładnie 22 września, czyli prawie 3 tygodnie po zaginięciu Lucyny, słyszy po raz pierwszy coś innego niż nic nie wiemy, czekamy. Nie są to jednak dobre wieści. To wieści, które mrożą krew w żyłach. Policjanci nieoficjalnie przekazują mamie wieści, że odnaleziono ludzkie zwłoki, które niestety opisem pasują do Lucyny. Na ciało natrafił przypadkowy przechodzień w lesie w Pawliczce. Mężczyzna udał się do lasu za potrzebą i tam dokonał makabrycznego odkrycia. Na leśnej ściółce leżały zwłoki w stanie znacznego rozkładu. Z tego względu nie udało się w tej osobie bez wątpliwości rozpoznać Lucyny. Jednak zgadza się kolor włosów, wzrost i postura. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że do śmierci doszło w wyniku działania osób trzecich, gdyż zwłoki były kompletnie nagie i pozbawione wszelkich rzeczy osobistych. Niedługo później badania potwierdzają najgorsze. Ciało znalezione w lesie należy do Lucyny, ale niestety sekcja zwłok nie przynosi odpowiedzi, jak zmarła. Daleko posunięty rozkład gnilny uniemożliwił uzyskanie odpowiedzi na pytanie, co stało się 18-latce. Rodzice Lucyny są załamani, mieli złe przeczucie. Wiedzieli, że każdy dzień bez córki to niemal potwierdzenie najgorszego, ale do ostatniego momentu żyli nadzieją. Teraz chcą jednego, poznać prawdę i ukarać tego, kto odebrał im ukochane dziecko. Mają nadzieję, że śmierć ich córki zmotywuje funkcjonariuszy do działania i że bardzo szybko uda im się ustalić, jaki los spotkał Lucynę, ale nic bardziej mylnego. Policja tak naprawdę od początku nie jest zainteresowana sprawą, tak samo jak nie była zaangażowana w poszukiwania. Pomimo nacisków ze strony zrozpaczonych bliskich, całego mnóstwa wizyt na komisariacie i telefonów na policję, nie dzieje się nic, co mogłoby sprawę ruszyć z miejsca. Kolejne przesłuchania przypominają odhaczanie czynności i same w sobie nie wnoszą niczego nowego. Co prawda, kolega Lucyny zeznaje, że widział, jak nastolatka wsiadała do zielonego malucha i że robiła to dobrowolnie, jakby w środku był ktoś znajomy. Ponoć w pojeździe miały być jakieś dwie osoby, ale nie udało się ustalić, czy zdarzenie to miało miejsce w dniu zaginięcia, czy może wcześniej. Nikt za bardzo tego nie drążył, tak jak tematu zielonego malucha. Policja nawet nie starała się sprawdzić, kto mógł jeździć takim samochodem. Bliscy zamordowanej nastolatki wiedzą już, że nie mają co liczyć na lokalne służby. Zaczynają wręcz dopatrywać się w tej bierności, a może i niechęci, spisku. A te uczucia potęgują się, gdy zaledwie kilka tygodni po odkryciu makabrycznej prawdy w tej małej społeczności znowu dzieje się coś dziwnego. Niespodziewanie umiera Zbyszek. Bardzo dobry kolega Lucyny. Zbyszek uczęszczał do szkoły detektywistycznej i po tragicznej śmierci swojej koleżanki postanowił wykorzystać nabytą na zajęciach teorię w praktyce. Mówiło się, że to on robił to, czego nie robili lub co robili powierzchownie policjanci. Sporo czasu poświęcił na to, by przepytać kolegów i koleżanki Lucyny. Szukał jakiegoś punktu odniesienia, tropu, czegokolwiek, co pomoże wyjaśnić sprawę. Ostatnie tygodnie swojego życia poświęcił próbom rozwiązania tej zagadki, ale niestety nie zdążył podzielić się wynikami swojej pracy z rodzicami Lucyny. Co ciekawe, Zbyszek miał umrzeć z powodu wychłodzenia organizmu, Chociaż jego ubrania były w dziwny sposób zniszczone, czy wręcz poszarpane, co z kolei wywołało liczne wątpliwości wśród wielu, czy aby na pewno ta śmierć to zwykły zbieg okoliczności. Trudno nie doszukiwać się tu związku, gdy ktoś pozbawia życia niewinną nastolatkę, a następnie umiera osoba, która poważnie zaangażowała się w to, by spróbować tę śmierć wyjaśnić. Rodzice Lucyny mają nieodparte wrażenie, że komuś zależy, by prawda nie wyszła na jaw, ale postanawiają nie odpuszczać. Chociaż to dla nich trudne, sami udają się tam, gdzie odnaleziono zwłoki ich córki, by dokładnie przeszukać to miejsce. Po tym wszystkim nie potrafią zaufać lokalnym policjantom i obawiają się, że całe śledztwo prowadzone jest niedbale. I najwyraźniej mają rację, bo na miejscu coś znajdują, odpryśnięty czerwony lakier, prawdopodobnie samochodowy, który sami zabezpieczają, a następnie przekazują policji. Nie otrzymują jednak informacji zwrotnej, czy dowód ten do czegoś się przydał, a sprawa znowu utyka w martwym punkcie. Jednak do czasu. Kilka miesięcy po śmierci Lucyny pojawia się pierwszy obiecujący przełom. Okazuje się bowiem, że telefon komórkowy zamordowanej nastolatki jest aktywny i ktoś z niego korzysta. Policjanci docierają do tej osoby, którą okazuje się być mężczyzna z Radomia. Zeznaje on, że nie ma pojęcia o żadnym zabójstwie, a telefon kupił od jakiegoś handlarza zajmującego się sprzedażą używanych telefonów komórkowych. Śledczy udają się więc także do niego, ale handlarz twierdzi, że komórkę kupił od jakiegoś przypadkowego człowieka, którego danych niestety nie zna. Współpracuje i razem z policyjnym rysownikiem udaje się sporządzić portret pamięciowy tajemniczego mężczyzny, który w jakiś sposób stał się posiadaczem telefonu Lucyny. Czy mógł to być jej morderca? Tego niestety nie wiemy, bo do mężczyzny nie udaje się dotrzeć, a chociaż od śmierci Lucyny minęły 23 lata, to do dzisiaj nie wiadomo kto i dlaczego ją skrzywdził. Na przestrzeni lat pojawiły się w sprawie różne wątki, ale z powodu braku dowodów trudno powiedzieć, czy którykolwiek z nich ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. To, co nie ulega wątpliwości, to, że Lucyna na swojej drodze spotkała kogoś, kto odebrał jej życie, a także zmienił życie jej bliskich w prawdziwą udrękę. Wiele osób z otoczenia Lucyny zwróciło uwagę na tych, którzy razem z nią pojechali do Lipska, a zwłaszcza na postać jej byłego chłopaka Tomka. Pomimo, że para miała rozstać się i nadal pozostawać w dobrych relacjach, to wiele osób uważa, że być może ich rozstanie nie było wcale takie, o jakim opowiadała Lucyna. Czy na przykład zazdrość byłego chłopaka mogła być przyczyną morderstwa maturzystki, czy czerwony lakier znaleziony przez rodziców na miejscu odnalezienia ciała nastolatki mógł należeć do czerwonego samochodu Tomka. Nie ma i nie było dowodów na to, że ze śmiercią Lucyny miał związek jej były chłopak. Nie ma też dowodów na ewentualną winę dwóch pozostałych pasażerów. Jednak z wypowiedzi pani Marii, mamy Lucyny, która rozmawiała między innymi z polskim archiwum X, wynika, że Tomek, chociaż początkowo chciał rozmawiać z rodzicami swojej byłej dziewczyny i wydawał się zaangażowany, to ostatecznie odmawiał spotkań i pozostawał w tej sprawie powściągliwy. Takie same zachowania prezentował wobec dziennikarzy zainteresowanych tematem. Według ekspertów z polskiego Archiwum X, mimo że ciało Lucyny było nagie, wcale nie musiało chodzić o zabójstwo na tle seksualnym, a być może doszło do upozorowania takiego motywu, gdyż bardzo rzadko zdarza się, aby sprawca seksualny całkowicie pozbawił swoją ofiarę ubrań i na dodatek zabrał je wszystkie ze sobą. Ten, kto to zrobił, chciał zmylić trop. Jeśli więc nie chodziło o chorążądzę, to może kluczową rolę odegrał tu wątek personalny. Niestety uderzające zaniedbania policji doprowadziły do tego, że sprawa Lucyny, być może nigdy już nie zostanie wyjaśniona. Pewnym jest jednak, że ktoś, kto wie, co się stało, milczy przez tyle lat. Zastanawiająca jest też śmierć Zbyszka, który starał się dotrzeć do prawdy. Chociaż jego śmierć miała być przypadkowa i mężczyzna oficjalnie zmarł z wyziębienia, to dlaczego wyglądał, jakby przed śmiercią stoczył z kimś walkę? Dlaczego dwaj koledzy i były chłopak stoją w cieniu tej historii? I czy opieszałość policji wynikała z braku doświadczenia, czy może celowych działań? Czy w tej sprawie panuje zmowa milczenia? To pytanie nasuwa się samo i nie przestanie wybrzmiewać, dopóki prawda wreszcie nie wyjdzie na jaw. Dzisiaj zajmuje się nią specjalna grupa śledczych do tak zwanych spraw beznadziejnych i trzeba liczyć, że ich dociekliwość, a także technologiczny postęp zmieni zakończenie tej historii. To już wszystko na dziś. Do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku Zmowy Milczenia. Dobrej i spokojnej nocy.

0: wybiła północ, a to oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Te przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Kolejna bardzo pracowita noc dla strażaków gaszących pożar Puszczy Solskiej w Lubelskiem. To również trudny czas dla mieszkańców.
2: Nocka przed nami będzie z otwartymi oczami, żeby czatować.
1: Dowiecie się także, za co USA krytykują Europę w swojej nowej strategii narodowej. Nie zapominamy o alergikach. Dla Was w tych faktach cenne wskazówki. Od rana mają być wznowione działania z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej w Lubelskiem. Jak podawaliśmy w faktach, ogień już się nie rozprzestrzenia. Strażacy pozostają na miejscu, będą gasić pożar przez całą noc. W akcji uczestniczy 460 ratowników. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów terenu leśnego. Okoliczni mieszkańcy patrzą na ten pożar z bólem serca.
3: Tragedia, ogromna tragedia.
2: Bardzo przykro patrzeć, zwłaszcza, że coraz większy obszar jest przejęty ogniem. Zobaczymy, jak to będzie miało miejsce, no ale myślę, że nocka przed nami będzie z otwartymi oczami, żeby czatować, czy się nic nie będzie działo u nas.
1: Strażacy walczą z pożarem lasu od wtorkowego popołudnia. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. W faktach zza oceanu teraz wielka krytyka Europy w nowej, opublikowanej właśnie Narodowej Strategii Antyterrorystycznej USA. Napisano w niej, że Stary Kontynent stanowi tolerancyjne środowisko operacyjne dla terrorystów i sprzyja temu pozwalanie w Europie na rozwój obcych kultur. Ponadto terroryści wykorzystują słabe europejskie granice. Administracja Trumpa uznaje za niedopuszczalne, by zamożni sojusznicy z NATO służyli jako centra finansowe, logistyczne i rekrutacyjne dla terrorystów. Jednocześnie wzywa europejskich sojuszników do natychmiastowego zwiększenia wysiłków antyterrorystycznych. Polskie filmy zbrojeniowe muszą ciężko pracować w najbliższych tygodniach, apeluje wicepremier i szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. W ten sposób odnosi się do ostatniej decyzji Komisji Europejskiej, która zaakceptowała umowę pożyczkową Safe dla Polski. W piątek w Warszawie zostanie ona podpisana. Jak minister chce wykorzystać pieniądze z Safe na dozbrajanie armii? O tym więcej reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Przede wszystkim nie chcę, by zmarnowała się ani złotówka. Przypomnę, na przemysł zbrojeniowy i armię Polska dostanie najwięcej z państw unijnych, niemal 190 miliardów złotych, a więc 1/3 całej kwoty z puli pożyczki Safe dla państw członkowskich. Szef MON mówił, że czasy są wyjątkowo trudne, więc musimy inwestować w nasze bezpieczeństwo. Zwrócił się do firm zbrojeniowych, tych państwowych i tych prywatnych, by pracowali na pełnych obrotach, bo ten przemysł
5: powinien pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na kilka zmian, żeby spełnić możliwość dostarczenia tego sprzętu do roku 2030.
4: Minister dodał, że za 4 lata Polska będzie miała najsilniejszą i największą armię w Europie. Ma liczyć 500 tysięcy żołnierzy.
1: Sąd zdecydował wczoraj o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mieszkańców Włocławka, którzy mieli zaatakować 38-latka w niedzielny wieczór w pobliżu Starego Rynku. W tym samym czasie ranna została także 44-letnia kobieta. Prokuratura podkreśla jednak, że nadal ustalany jest dokładny przebieg zajścia i to, kto ją zranił. Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski sprawdził, co im się zarzuca.
6: Wspólne pobicie 38-latka i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, które według biegłych mogły realnie zagrozić jego życiu. Według wstępnych ustaleń policji 38-latek miał brać udział w ataku z użyciem noża na 44-letnią kobietę. Chwilę później sam został zaatakowany przez dwóch świadków. Był bity, kopany i również raniony nożem. Kluczowe jest jednak to, że śledczy nadal nie przesądzają, kto dokładnie zranił kobietę. 38-latek ma obecnie status pokrzywdzonego. Stan obojga był na tyle dobry, że śledczy mogli przesłuchać ich jeszcze w szpitalu. Jeden z aresztowanych nie przyznał się do winy, drugi przyznał się częściowo. Wobec jednego z nich prokuratura zastosowała także zarzut działania w warunkach recydywy.
7: Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze.
1: O alergii na pyłki mówiliśmy w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. To najczęściej nie jest po prostu wiosenny katarek, dlatego warto reagować na objawy, diagnozować je i leczyć.
8: Możesz nie mieć tych objawów, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli jesteś na etapie alergicznego nierzutu nosa,
3: to odczulanie, czyli wytworzenie tolerancji na uczulający cię alergen, również zabezpieczacie przed rozwojem innych poważniejszych chorób. Przede wszystkim chodzi o astmę oskrzelową.
8: A jakie są możliwości odczulania? Bo być może wiele osób zniechęca to, że jednak trzeba przychodzić regularnie, trzeba regularnie się kłuć.
3: Mam jeszcze odczulanie podjęzykowe, które jest w formie albo kropli, albo rozpuszczalnych tabletek.
1: Wyjaśnia dr Marcel Mazur z Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z którym rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam znajdziecie więcej informacji na temat odczulania.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pięć minut po północy, to dobranocka w RMF FM. Deszczowa i burzowa noc przed nami, więc będziemy wspierać Was najlepszą muzyką. Michael Jackson i już na dzień dobry. Anita Janczak z Wami. Cześć, witajcie.

Letka. W RMF FM, kwadrans po północy. Tak sobie zerkam w kalendarz i proszę. 7 maja to Światowy Dzień Hasła. I wiecie, ja muszę sobie wziąć to mocno do serca, bo ostatnio chłopaki z poranka wykręcili mi niezły numer. Nie wylogowałam się z sociali tutaj na komputerze i panowie wstawili swoje zdjęcie. No, jak mi koleżanka wysłała rano wiadomość, czy ktoś mi się może wkradł na konto, to nie pamiętam tak szybkiej pobudki u siebie. Więc pamiętajcie, żeby zmienić hasło, tak dla swojego zdrowia psychicznego. You shot me for them.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Grzegorz Chyżyba, RMFFM. 29 minut po północy. Zostawiamy na chwilę najlepszą muzykę i sięgamy po pierwszy temat z naszego informacyjnego radia RMF24. Michał Zieliński.
1: Mówimy bardzo dużo, często o politykach, a teraz kilka minut porozmawiamy o właściwie byłej polityk, a chodzi o zaskakujący zwrot w karierze byłej brytyjskiej szefowej rządu, Liz Truss. A jest ona swoistą rekordzistką, piastowała bowiem urząd na Downing Street zaledwie 49 dni, po czym została zmuszona do dymisji. Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Dzień dobry, Bogdanie.
2: Dzień dobry.
1: Opowiedz, co też pani Liz Truss wymyśliła, co takiego zaskakującego będzie teraz robić katastroficzna Liz, bo tak się nazywa.
2: Katastroficzna Liz. Bardzo, bardzo zaskakujące informacje na jej temat dziś się pojawiły. Otóż według doniesień pani Liz Truss otrzymała pozwolenie na otwarcie ekskluzywnego klubu w prestiżowej dzielnicy Londynu Mayfair. Członkiem będzie można zostać wyłącznie na zaproszenie. Ponadto klub nie będzie znajdował się w byle jakim miejscu, bowiem zajmie dawną kwaterę główną kontrwywiadu MI5. A wspólnikiem pani Truss będzie miliarder o nazwisku Robert Cengut. Ma to być taka oaza dla wolnomyślicieli i ludzi biznesu podzielających prorozwojowe poglądy byłej pani premier. Oczywiście pomysł ten wzbudza, jak możesz sobie wyobrazić, Michale, duże kontrowersje, ponieważ krótkie rządy Liz Truss doprowadziły do zapaści gospodarczej, której skutki Brytyjczycy odczuwają do dziś, a krytycy widzą w pomyśle założenia klubu taką desperacką próbę przekonania innych, a być może i samej siebie, że była premier została niesłusznie zrzucona ze stołka.
1: No tak, pamiętam, że pani Truss wymyśliła coś, co się zdaje się nazywało mini budżetem i miało być takim posunięciem ratowniczym, a okazało się być katastrofą. Trzecia kobieta na Downing Street, prawda? Po paniach Thatcher i May.
2: Tak jest.
1: Nie przekonała do końca tych konserwatywnych angielskich dżentelmenów, sceptycznych co do tego, że panie są lepsze,
2: nie,
1: prawda, jako szefowe rządu. Czym się tak jeszcze wsławiła niechlubnie Liz Truss? Miała jeszcze inne grzeszki na sumieniu jako premierka?
2: No wiesz, sławiła się tym, że 49 dni piastowała ten urząd, a jej głównym takim grzechem głównym, niewybaczalnym było to, że tak jak już wspomniałeś, postanowiła dokonać korekty już zatwierdzonego budżetu, zupełnie nie licząc się z opinią doradców i ekspertów. I to było bardzo ciekawe, ponieważ pani Truss doszła do wniosku, że wie najlepiej i przedstawiła plan radykalnych obniżek podatków, głównie dla ludzi najbogatszych i korporacji, to też należy dodać, nie wskazując absolutnie jednocześnie, skąd wzięłaby pieniądze na załatanie powstałej w ten sposób dziury w budżecie. Rynki finansowe wpadły w panikę, funt szterling drastycznie stracił na wartości, a gwałtowny wzrost rentowności obligacji o mało nie doprowadził do upadku brytyjskich funduszy emerytalnych. Towarzyszył temu, co trzeba dodać, wzrost stóp procentowych, co do dziś uderza w wielu ludzi, głównie tych spłacających kredyty mieszkaniowe. Także nazwisko Liz Truss dla wielu tutaj jest wciąż pamiętane i to nie w taki dobry sposób.
1: Pani Truss robiła karierę zaraz po studiach już w koncernie naftowym Royal Dutch Shell, potężnym, a potem poszła w politykę. Ja sobie to przed momentem sprawdziłem, że dała naprawdę dowód niezwykłej wszechstronności, bo zajmowała się i żywnością, i sprawami kobiet, i zagranicznymi sprawami, i sprawiedliwością, a teraz idzie w ten biznes dla superbogaczy. Jak myślisz, że ona nie potrafi tak troszkę samokrytycznie spojrzeć na siebie?
2: Obawiam się, że nie. Jeszcze całkiem niedawno wsławiła się aktywnie wspierając prezydenta Donalda Trumpa. Jeszcze wtedy nie prezydenta, bo to było pomiędzy prezydenturami. Podczas jego kampanii prezydenckiej przed tą drugą kadencją pojawiała się na jego wiecach, wychwalała go pod niebiosa. Liz Truss rzadko przyznaje się do błędów. Rzadko to nie jest właściwe słowo. Praktycznie nigdy się nie przyznaje do błędów. Zamiast tego winę za porażkę swojego planu, o którym już wspomniałem, zrzuciła na tak zwany deep state, czyli nie do końca przejrzyste struktury państwa, na lewicowy establishment gospodarczy, czyli na urzędników. No i takie podejście jest odbierane tutaj przez krytyków jako całkowite oderwanie się od rzeczywistości i życie w takiej własnej bańce. Niech przypomnę, Michale, bo to było bardzo ciekawe, spektakularne więc wręcz, że koniec kariery pani Liz Truss na Downing Street był naprawdę bardzo blisko tutaj śledzony przez media. Brytyjski tabloid The Daily Star zorganizował wówczas tak zwany słynny live stream, w którym sprawdzał, czy Liz Truss przetrwa na stanowisku dłużej niż główka sałaty w lodówce. Sałata wygrała ten pojedynek, co stało się symbolem i upokorzeniem dla pani Truss, no i taką symbolem też braku powagi jej rządów. Krytycy zarzucają jej, że próbowała przeprowadzić bardzo niebezpieczny eksperyment ekonomiczny, a dla piszących dziś maturę z języka angielskiego, mam nadzieję, że już napisali i wszyscy dostaną znakomite oceny, ten jej eksperyment nazywa się do dziś Trussonomics. Polegało to na tym, że w samym środku kryzysu kosztów życia i przy wysokiej inflacji, totalnie ignorując ostrzeżenia ekspertów, pani Truss przeprowadziła bez znieczulenia operację na ekonomicznym sercu Wielkiej Brytanii. A czym się to skończyło? Skończyło się wyleceniem z urzędu po 49 dniach.
1: Ja sobie tak myślę, że tutaj jest jakaś konsekwencja, tak bym przewrotnie zauważył. No, skoro Liz Truss jest skupiona na tej karierze i chce zarabiać teraz na bogaczach w Mayfair, jak mówisz, no to ta sympatia do miliardera Donalda Trumpa, który przecież jako prezydent wyemitował choćby kryptowalutę, token właściwie swój własny, prawda? Jakoś mi się to wpisuje. Bogdan Frimorgan z Londynu, o byłej premier i o trwałości sałaty. Bardzo dziękujemy.
3: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w radiu RMF 24.

Ten numer pokochaliście od pierwszego wysłuchania. Metzner i Gotham w RMF FM to za nami. 20 minut pozostało do pierwszej. Tu dobra nocka. Zerkam przy okazji w mapy pogodowe. I tak w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie opady deszczu. Tam możliwe również burze, szczególnie w pierwszej połowie nocy. Uważajcie na siebie, kto w tych rejonach w drodze. Noga z gazu i na spokojnie.

0: punto.
1: Dobra noska w RMF FM, RMF zawsze z wami i to właśnie tutaj oprócz najlepszej muzyki możecie nadrobić tematy z całego dnia. RMF 24, Michał Zieliński.
2: Wracamy do jednego z tematów dnia. W ciągu kilku dni trafić ma skarga Polski na umowę z Mercosur. Ustaliła to nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Ja przypomnę szybko, że ta umowa zaczęła już obowiązywać 1 maja. No i przypomnę jeszcze, że jest to umowa między Unią Europejską i południowoamerykańskim blokiem Mercosur, obejmującym Argentynę, Brazylię, Urugwaj i Paragwaj. No i ta umowa otwiera, jak się domyślacie, rynek dla towarów po obu stronach Atlantyku, co budzi sporo niepokoju, między innymi w Polsce, między innymi wśród rolników. Łączymy się teraz z Katarzyną Szymańską-Borginą i z Brukselą. Witaj, Kasiu.
3: Witam, dzień dobry.
2: Jaki był powód tego zaskarżenia?
3: No oczywiście powód jest taki, jak mówiłeś, no, że jest to otwarcie i głównie no, jest ten sprzeciw rolników. Powód, no powiedzmy sobie szczerze, też jest polityczny. To głównie PSL zabiegał o tą skargę. Przecież na początku Donald Tusk mówił, że nie zamierza składać tej skargi. Ostatecznie ją składa. Konkretnie Polska będzie atakować legalność samej decyzji Rady i Komisji w sprawie umowy z Mercosurem, żądając stwierdzenia jej nieważności. W tej skardze ma znaleźć się według moich informacji także wniosek o zabezpieczenie, czyli jakby zamrożenie tego tymczasowego stosowania umowy, o czym mówiłeś, że od 1 maja jest to stosowane. No tak z moich informacji, takich rozmów tutaj z unijnymi prawnikami wynika, że tutaj no raczej nie należy spodziewać się takiej pozytywnej odpowiedzi, a ona będzie jakby najszybsza, no w ciągu kilku miesięcy prawdopodobnie, jeżeli chodzi o to zabezpieczenie. No i tak rzeczywiście polski dyplomata mi powiedział, że ten projekt skargi jest już na końcowym etapie przygotowań, że już wypracowano wspólne stanowisko między resortami rolnictwa, rozwoju, MSZ i teraz właśnie w MSZ-cie jest dopracowywana skarga i w ciągu najbliższych kilku dni trafi do TSUE, natomiast wyroku no, należy się spodziewać no, nie wcześniej niż za 20 miesięcy.
2: A Polska dołączy do skargi Parlamentu Europejskiego?
3: Tak. Tak, dołączy. To też mi już potwierdził ten mój rozmówca i dosłownie teraz, dzisiaj TSUE przesłał do Warszawy tą skargę, czyli w zasadzie to jest wniosek o wydanie opinii co do zgodności tej umowy z Mercosur z unijnym prawem Parlamentu Europejskiego. Przesłał unijnym krajom z pytaniem, czy któryś z unijnych krajów chcą dołączyć do tego postępowania po stronie Parlamentu Europejskiego, ale też może po stronie Komisji Europejskiej. No i Polska, tutaj dostałam zapewnienie, będzie uczestniczyć, nie będzie czekać tam do 10 lipca, tylko szybciej przystąpi. To jest takie postępowanie trochę prewencyjne, ono nie ma aż takiej mocy jak skarga, ale rzeczywiście Polska będzie mogła udział brać w rozprawie, wzmocnić stanowisko Parlamentu Europejskiego. No i wyroku też należy się spodziewać tak za około 20 miesięcy.
2: I co to da Polsce, to dołączenie do skargi Parlamentu?
3: No to tak jak mówiłam, no jest to, no po prostu może Polska brać udział w rozprawie, może argumenty swoje przedstawiać, czyli mieć wpływ na ten wyrok, wzmocnić stanowisko Parlamentu Europejskiego. No taki udział po prostu.
2: Katarzyna Szymańska-Borgino z Brukseli o skargach na umowę z Mercosur. Bardzo dziękujemy za tę opinię, Kasiu.
4: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Zbliża się godzina pierwsza, a to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Kreml zakładał, że w Polsce zginą ludzie. Posłuchajcie, co jeszcze zawiera opublikowany raport ABW. W faktach także Bliski Wschód. Izraelski żołnierz, który włożył papierosa do ust figury Matki Boskiej, zostanie ukarany. A na koniec powrót do przeszłości na Wzgórzu Wawelskim.
2: Mamy bardzo dużo materiału.
1: Znajduje się na celowniku służb rosyjskich, białoruskich, a także chińskich, wynika z informacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW po 12 latach przerwy opublikowała raport obejmujący działania kontrwywiadowcze w latach 2024-2025. Reporter RMF FM Jakub Rybski wyjaśni, co dokładnie z niego wynika.
3: Największym zagrożeniem dla Polski jest Rosja, a także współpracująca z nią Białoruś. Coraz bardziej aktywny jest jednak wywiad chiński, który stara się m.in. kreować pozytywny wizerunek Chin w polskich mediach i docierać do polskich dziennikarzy. Ponadto Chiny mają współpracować z Federacją Rosyjską w kontekście wojny w Ukrainie. Według danych ABW do realizacji zadań dywersyjnych rosyjskie służby wykorzystują osoby, które szukają łatwego i szybkiego zarobku. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem komunikatorów internetowych, takich jak na przykład Telegram. W zamian za wykonanie określonych zadań Rosjanie wypłacają środki w kryptowalutach. Celem rosyjskich ataków były nie tylko obiekty wojskowe i infrastruktura krytyczna, ale również na przykład sklepy wielkopowierzchniowe. Co ważne, ABW podkreśla, że rosyjskie służby specjalne, eskalując swoje działania, akceptują, że zginąć mogą w nich ludzie. Przykładem może być akt dywersji na kolei w miejscowości Mika.
1: Europejski Trybunał Praw Człowieka zakazał utrudnienia objęcia urzędów przez wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj ujawniliśmy, że dzień wcześniej czworo sędziów, którzy złożyli ślubowania w Sejmie, otrzymało od prezesa Święczkowskiego oficjalną odmowę dopuszczenia do orzekania. Jak przebiegało kolejne już przesilenie wokół Trybunału, o tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: Jestem zmuszony wstrzymać działania zmierzające do objęcia przez pana urzędu. Tak prezes Trybunału odpowiedział domagającym się przydziału spraw sędziom. Jako powód Bogdan Święczkowski podał przepisy nakazujące wstrzymanie działań w sprawach, w których toczy się spór kompetencyjny. Już następnego dnia jednak Europejski Trybunał Praw Człowieka udzielił sędziom tak zwanego zabezpieczenia. W związku z ich skargą nakazał wiążące wszystkie władze i instytucje w Polsce, a więc także prezesa Trybunału, powstrzymanie się od utrudniania skarżącym podjęcia orzekania. Ten jednak korzysta ze wsparcia prezydenta.
5: Kwestie ślubowania zostają zawieszone do momentu rozstrzygnięcia sporu.
4: Komentował postanowienie ETPC szef Kancelarii Prezydenta. Przecież jeśli nie było ślubowania, to nie ma też sędziów, ani tym bardziej ich skarg. Sprawa jest trudna, więc ETPC zażądał od rządu informacji o sytuacji skarżących. Mają otrzymać do 20 maja.
1: Żołnierz, który włożył papierosa do ust figury Matki Boskiej w chrześcijańskiej wiosce na południu Libanu, zostanie ukarany dyscyplinarnie. Doszło do tego kilka tygodni temu, ale dopiero teraz opublikowano zdjęcie przedstawiające to zdarzenie. Izraelska armia oświadczyła, że traktuje incydent poważnie i podkreśliła, że zachowanie żołnierza odbiega od wartości oczekiwanych od wojskowych. W tej samej zamieszkanej przez chrześcijan maronitów w wiosce pod koniec kwietnia inny izraelski żołnierz zniszczył figurę Jezusa. Premier Izraela Benjamin Netanyahu potępił później ten incydent, a szef dyplomacji Gideon Sar nazwał go haniebnym i przeprosił za niego wszystkich, zwłaszcza chrześcijan. Żołnierz, który zniszczył figurę, został odsunięty od służby bojowej i skazany na 30 dni aresztu. Taką samą karę otrzymał wojskowy, który fotografował zdarzenie.
0: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
1: Na zewnętrznym dziedzińcu szukają pozostałości kościoła romańskiego lub przedromańskiego. Po weekendzie majowym archeolodzy rozpoczęli kolejny sezon wykopaliskowy na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie. Ich pracę obserwował krakowski reporter RMF FM.
2: Wysypuję materiał na sito, wyodrębniam kamienie różne, większe, jakieś cały ten gruz i odrzucam i szukam właśnie tutaj ceramiki, szkła, metali.
6: Dość szybko pan znalazł ten fragment ceramiki, który teraz wylądował w wiadrze.
2: Bo akurat dół na wierzchu był dość duży, więc wyszedł szybko. Tu mamy gwóźdź. Na Wawelu tego zawsze będzie dużo, bo tutaj kiedyś była to stolica państwa i wcześniej jeszcze był to też bardzo ważny gród.
1: Z archeologiem Konradem Jurkowskim wykopaliska na Wawelu oglądał nasz dziennikarz Maciej Sołtys. Polecamy wam kolejne fakty RMF FM o drugiej. Już teraz zapraszam was w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. 5 minut po pierwszej, tu dobranocka w RMF FM. Anita Janczak z wami. Będę was prowadzić do bladego świtu. Z najlepszą muzyką.

hasło każdej polskiej komedii romantycznej, to nie tak jak myślisz. Edyta Górniak, Barama Wawam, to za nami, 11 minut po pierwszej. Słuchajcie, śmiech to najlepsze lekarstwo. Taki nagłówek mi się właśnie wyświetlił. Czytam dalej, jest jak masaż dla naszych jelit. Czyli rozumiem, że nie trzeba przechodzić na specjalną dietę. Wystarczy dobry żart i mamy z głowy dodatkowe kilogramy.

0: Dobra noska w RMF FM. Czas teraz na kolejny temat z naszego informacyjnego radia RMF 24. Posłuchajcie.
1: Pożar na Lubelszczyźnie płonie, 250 hektarów lasów, walczą z nim strażacy, walczą i z lądu, i z powietrza. Niezwykle trudna akcja. Porozmawiamy teraz o niej z naszym gościem, a jest nim Sławomir Majewski. To jest były naczelnik Wydziału Ochrony Lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, który wie, jak funkcjonuje, jak się gasi takie leśne pożary. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Co jest najtrudniejsze w gaszeniu lasów z pańskiej perspektywy?
2: Po pierwsze, panie redaktorze, pozwoli pan, że wyrazy współczucia dla bliskich pana pilota, wyrazy szacunku dla wszystkich zaangażowanych w gaszenie i tego pożaru, i wszystkich innych. Podstawową sprawą jest przy wielkich pożarach lasu, to jest to, że nie można bezpośrednio dojść do linii ognia, do frontu pożaru. Temperatura, zadymienie powoduje, że taki pożar wierzchołkowy można gasić wyłącznie z powietrza. I tu jest ta rola wielka tego systemu, segmentu lotniczej ochrony przeciwpożarowej lasu.
1: W tej chwili widzimy, że zdaje się, że ten pożar wierzchołkowy udało się opanować. W tej chwili ten ogień już nie mamy na wierzchołkach drzew. On wydaje się być w tej chwili na poziomie ściółki. To jest lepsza informacja, ale jak długo może potrwać jeszcze dogaszanie tej ściółki? Jak pan sądzi?
2: Tutaj to może trwać w zależności od pogody, bo akurat podejrzewam, że od zachodu idzie strefa zmrożenia i deszcze bardzo pomogą strażakom. Natomiast w przypadku długotrwałych suszy dogaszanie takich pożarzysk może trwać około nawet 2 tygodni. Natomiast wszystko w rękach właśnie deszczu.
1: Jak wygląda pomoc czy koordynacja takiej pracy z pilotami, którzy dowożą wodę podczas takiego pożaru?
2: Znaczy, tutaj należy zwrócić uwagę, że samoloty dromader są przystosowane w zasadzie do gaszenia pożarów małych. W Polsce mamy kilka tysięcy pożarów lasu co roku. Tak średnio dziennie to jest po kilkadziesiąt, po 30 pożarów. Tylko kilka z nich rocznie przekracza 10 hektarów, a taki wielki zdarza się raz na kilka lat. I dromadery, czy ten cały system funkcjonujący w lasach państwowych, opiera się na tym, żeby ogień jak najszybciej wykryć i jak najszybciej zgasić. W przypadku wielkiego pożaru 100-hektarowego czy powyżej 100-hektarowego, jeden czy dwa samoloty i śmigłowce nie wystarczą. To musi być skoordynowana akcja dużych sił lotniczych, ciężkich samolotów, których w Polsce niestety nie ma.
1: A to jest tak, że bardziej się przydają samoloty, czy bardziej się przydają śmigłowce w takiej akcji?
2: To zależy od warunków hydrologicznych. W pożarze biebrzańskim jeden śmigłowiec zrobił więcej niż 6 dromaderów razem wziętych przez cały dzień. Jeżeli jest bardzo blisko zasób wody, cieki, jeziora, to śmigłowiec jest dużo lepszy. Natomiast jeżeli jest blisko lotnisko, bo tutaj jest również kwestia czasu operacyjnego, jak daleko samolot musi dolecieć do miejsca pożaru, bo on musi wrócić na lotnisko, tylko na lotnisku może być zatankowany wodą. Jeżeli to lotnisko jest bardzo blisko, wtedy tutaj wydajność samolotu jest większa. Natomiast jeżeli w akcji wejdą policyjne Black Hawki, które mają zbiorniki 3000 litrów, to w istotny sposób poprawią sytuację. No tylko niestety Black Hawki policyjne w tym systemie ochrony przeciwpożarowej pojawiają się bardzo rzadko, bo one są policyjne, one mają inne sprawy. Cykl ich uruchomienia jest po prostu długotrwały.
1: Tutaj wydaje się, że te Black Hawki już w tej chwili są uruchomione. Kluczowa jest, mówi pan, dostępność źródeł wody, tak?
2: Tak, ponieważ tutaj prosta matematyczna zależność, jak szybko przeniesiemy tonę wody z punktu A do punktu B. Czy mamy samolot, który ma 2000 litrów, czy Black Hawka, który ma 3000 litrów, czy mniejszy śmigłowiec, który będzie miał 500-700. Jeżeli długość do lotu a zdarzały się niestety takie przypadki, że pożar wybuchał w takich miejscach, gdzie sieci lądowisk nie i samolot musiał lecieć na przykład kilkadziesiąt kilometrów z lotniska do miejsca pożaru, to wtedy tracił jakikolwiek sens operacyjny.
3: Wracamy do was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: 28 minut po pierwszej. Pożar na Lubelszczyźnie. Ten temat śledzimy dla Was w faktach RMF FM, ale również w naszym informacyjnym radiu RMF 24.
1: Czy to Lasy Państwowe decydują o tym, żeby było gotowe lotnisko leśne na przykład, na którym może lądować taki samolot typu dromader?
2: Lasy Państwowe są poza tymi blackhawkami policyjnymi jedynymi dysponentami samolotów i śmigłowców gaśniczych. Państwo, Straż Pożarna w zasadzie poza tymi policyjnymi nie posiada nic. Lasy Państwowe czarterują około 40 statków powietrznych na własny koszt, żeby było śmieszniej, płacą od tego jeszcze podatek VAT i one organizują ten cały system tak, żeby zminimalizować tą wielkość pożarów. Tak jak mówiłem, pożary są gaszone w większości w zarodku. Średnia wielkość pożarów w Polsce jest bardzo mała, nie przekracza hektara. Natomiast takie wielkie pożary to jest naprawdę ewenement, sporadyczna sprawa.
1: Zastanawia mnie, dlaczego ten dromader, którego użyto do gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie, leciała z Warszawy.
2: On był, nie odpowiem na to pytanie, on był, stacjonował w bazie warszawskiej. Każda dyrekcja regionalna lasów ma swoją własną bazę sprzętową. Tutaj najprawdopodobniej działały statki powietrzne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Lublina. On był zadysponowany z Warszawy. Nie wiem, jakie było lotnisko operacyjne dromaderów przy tym pożarze. To będzie na pewno przedmiotem analiz. Natomiast z operacyjnego punktu widzenia, jeśli by on miał lecieć z Warszawy, gasić tam pożar i wracać z powrotem na Bemowo do Warszawy, no to byłby po prostu absurd.
1: Jeszcze chciałem pana zapytać, czy zdarzało się tak, że trzeba było oszczędzać i wtedy Lasy Państwowe jakby rezygnowały z trzymania w gotowości miejscowego lotniska, tylko no bo zakładały, że dromader nie będzie potrzebny?
2: Jeśli były takie oszczędności, to znaczy tak, Lasy Państwowe czarterują te samoloty za własne, powiedzmy, pieniądze. Nie ma ani jedna pół złotówka z budżetu państwa nie idzie na dromadery, na śmigłowce. W tej chwili koszt jednej godziny lotu około 17 tysięcy złotych netto, plus żeby było śmieszniej, podatek VAT od gaszenia i być może były sytuacje takie, że na poziomie przetargu centralnego organizowanego przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych podejmowano decyzję, że w tym roku nie będziemy czarterować 42 samolotów, tylko 38. Natomiast te samoloty, które są wyczarterowane, no muszą być w pełnej sprawności technicznej i nie ma tutaj sytuacji takiej, że w ramach sprawności likwidujemy jakieś lotnisko i zwiększa się dolot. To byłyby sprawy po prostu niedopuszczalne.
1: Czy pana zdaniem ten system, który mamy, jeśli chodzi o lotnicze gaszenie pożarów, jest wystarczający w Polsce?
2: To jest wszystko robione na zasadzie takiej wielkiej, totalnej prowizorki. Te samoloty i śmigłowce nie są jednostką ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu prawa. Jeżeli trzeba będzie robić opryski przeciwko owadom, te samoloty z dyżurów pożarowych są wycofywane przez Brajany na wersję agrolotniczą. Natomiast tak jak widać było do tej pory, mimo że system jest sterowany, mimo że system działa tak, no nie chcę powiedzieć, że po partyzancku, ale jednak do tej pory działa. Natomiast nie ma planu B, nie ma planu awaryjnego na w przypadku wystąpienia jakichś wielkich, drastycznych pożarów, gdzie ten system lasów okazuje się niewystarczający. Nie mamy w Polsce samolotów, które mogłyby brać po 5-6 tysięcy litrów wody. Były kiedyś takie propozycje składane po pożarze biebrzańskim, no ale przez to, że to są tak sporadyczne sprawy raz na kilka lat, no po prostu uznano, że nie ma sensu się zajmować tymi sprawami, wydawać pieniędzy i zawsze jakoś to będzie.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Razem z nami był Sławomir Majewski, były naczelnik Wydziału Ochrony Lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Rozmawialiśmy o funkcjonowaniu systemu gaszenia lotniczego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję państwu. Jeszcze raz trzymam kciuki za wszystko.
3: Jeszcze jeszcze więcej informacji tylko w radiu RMF24.

Sobel Francis i Dims. I tak można pracować na nocnej zmianie. Najlepsza muzyka w RMF FM. RMF zawsze z wami, 20 minut do drugiej. Słuchajcie, no ulewy i burze z gradobiciem to scenariusz na tę noc, także uważajcie na siebie, szczególnie po przekątnej od Dolnego Śląska do Suwałk. Internet podpowiada, że po tej nocy czeka nas seria bardziej deszczowych i wymagających dni. No i że niby po nieco spokojniejszym weekendzie pogoda może znowu się załamać. Ja myślę, że nie tylko pogoda może się załamać. Jest maj, rowery odkurzone. I co z naszym narodowym sportem? Tak przerywać grillowanie na początku sezonu?

Oj, do tego numeru to my się świetnie bawiliśmy podczas majówki, Bałkanica i piersi w RMF FM. Zresztą jak nie wierzycie, to koniecznie zerknijcie na nasz Instagram. RMF się tam nazywamy i no, była świetna zabawa. 12 minut pozostało do drugiej, to dobranocka w RMF FM. Mam jeszcze dla was takie hity, przy których

piosenka na pewno będzie chodziła na nocnej zmianie, między innymi Shakira, Pin, a można się później pobujać po kolejną filiżankę kawy z Kobranocką. O drugiej punktualnie u nas najnowsze fakty RMF.

0: Zbliża się godzina druga, to oznacza najnowsze wydanie Faktu po RMF FM, a swój dyżur zaczyna Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Dopiero w ciągu najbliższych tygodni pracę rozpocznie powołana przez prezydenta Rada Nowej Konstytucji. 134 tysiące złotych kary dla szpitala powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. Ma to związek z wykonanym tam zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Na Wyspach dziś wybory lokalne. Nasz korespondent opowie o najnowszych przewidywaniach. Nie ma ani terminu pierwszego posiedzenia, ani przewodniczącego, który mógłby je zwołać. Tak wygląda dziś sytuacja prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji. Powołana 3 maja, przypomnijmy, Rada liczyła 10 członków, ale wczoraj jej poszerzenie o Pawła Kukiza potwierdził w rozmowie RMF FM minister Marcin Przydacz. Kiedy Rada zacznie dyskusję na temat Konstytucji? O tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
2: Nie wcześniej niż za kilka tygodni, ale jej członkowie, z którymi rozmawiałem, nie wiem, odpowiadają niemal na wszystkie pytania o szczegóły ostatecznego kształtu Rady wciąż nie ma, bo prezydent czeka, jak na zaproszenie do udziału w jej pracach odpowiedzą ugrupowania w Sejmie.
3: Myślę, że najbliższe dni, tygodnie ona zacznie pracować, funkcjonować w takim korpusie zasadniczym, jakim został sformułowany teraz, natomiast będzie się poszerzać oczywiście o kolejne, mam nadzieję, nazwiska.
2: Ogólnikowo opisuje plan minister Przydacz. Na razie więc o Radzie Nowej Konstytucji można powiedzieć, że istnieje częściowo i w zasadzie prowizorycznie. Wszystkich prezydenckich rad jest już jednak 17. Łącznie liczą 633 osoby, czyli więcej niż Sejm, Senat i rząd razem wzięte.
1: Poszerzone badania histopatologiczne i toksykologiczne mają pomóc w określeniu przyczyny śmierci 40-latka z Poznania. Jak informowaliśmy w Faktach, mężczyzna przeszkadzał w policyjnej interwencji i nie słuchał poleceń służb. Użyto wobec niego gazu pieprzowego, po czym ten stracił przytomność i zmarł. Sekcja zwłok nie wskazała przyczyny śmierci. 134 tysiące złotych kary nałożył NFZ na szpital powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim po kontroli w sprawie nieprawidłowości związanych z zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Wirtualna Polska ujawniła, że zabieg mógł odbyć się bez formalnej zgody i bez kolejki. Nowe fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Dobry wieczór. Główne zastrzeżenie dotyczy tego, że szpital w Aleksandrowie Kujawskim nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej na dwóch oddziałach, w tym na oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej. W trakcie dyżuru jeden z lekarzy zajął się zabiegiem poza procedurą świadczeń finansowanych z publicznych pieniędzy. Równolegle postępowania w tej sprawie prowadzą wciąż prokuratura i Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. To potwierdza Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej.
5: Jest to temat bardzo ważny i bardzo bulwersujący w swojej istocie. Odsłania niezwykłą patologię, która niestety może się wydarzyć również u władzy.
4: Rozmawiałem też z dyrektorem szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, który przyznaje, że wynik kontroli NFZ jest zbieżny z wynikami kontroli, jaką przeprowadziła w szpitalu wewnętrzna komisja. Wykazała ona, że w lecznicy nie ma dokumentacji medycznej, która pozwoliłaby prawidłowo rozliczyć zabieg syna senatora. Dyrekcja placówki w Aleksandrowie na razie analizuje decyzję. W tym tygodniu może zapaść nowa decyzja o ewentualnym złożeniu odwołania.
1: Statek wycieczkowy MV Honduras, na którym wykryto przypadki zakażenia hantawirusem, odpłynął z Republiki Zielonego Przylądka w kierunku Teneryfy. Do portu ma dotrzeć w ciągu 3 dni, a ewakuacja pasażerów ma rozpocząć się w poniedziałek. Na pokładzie przybywa około 150 osób objętych izolacją w kajutach. Dotąd potwierdzono 8 zakażeń, z czego 5 laboratoryjnie. 3 osoby zmarły.